0: Michał Jarosz, zapraszam na podsumowanie najważniejszych informacji, o których mówiliśmy w czasie minionej doby.
1: Policjanci z Wejherowskiej Komendy zatrzymali mężczyznę podejrzanego o rozbój. Zaatakował kobietę i wyrwał jej torebkę. Do zdarzenia doszło kilka dni temu w rejonie jednego z osiedli w Wejherowie. Z przekazanego policjantom zgłoszenia wynikało, że pokrzywdzona została zaatakowana przez mężczyznę. Napastnik uderzył ją w głowę i twarz, a następnie bił i kopał po całym ciele. Zabrał jej torebkę, w której znajdował się telefon, klucze do mieszkania oraz inne rzeczy osobiste. Kobieta w wyniku tego zdarzenia doznała poważnych obrażeń twarzy oraz innych urazów i trafiła do szpitala. Policjanci zajęli się ustaleniem okoliczności zdarzenia i poszukiwaniem sprawcy. Funkcjonariusze pionu kryminalnego z Wejherowskiej Komendy, analizując zebrane informacje i wykonując kolejne czynności w terenie, zatrzymali mężczyznę podejrzanego o dokonanie rozboju. Ten trafił do policyjnego pomieszczenia dla osób zatrzymanych. Następnie został przesłuchany i usłyszał zarzut dotyczący przestępstwa rozboju. Za ten czyn grozi kara od 2 do 15 lat pozbawienia wolności. Prokurator z prokuratury rejonowej w Wejherowie zastosował wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci policyjnego dozoru. 32-latek ma obowiązek stawiać się w wejherowskiej jednostce policji 2 razy w tygodniu. Mieszkańcy Wejherowa, uczniowie, urzędnicy i strażnicy miejscy po raz kolejny włączyli się w ogólnopolską akcję Sprzątanie Świata. Zorganizowane grupy porządkowały różne części miasta, a jednym z głównych miejsc tegorocznej akcji były okolice Kalwarii Wejherowskiej. Zbiórkę uczestników wyznaczono przy kaplicy grobu Najświętszej Marii Panny przy ulicy Roszczynialskiego. Stamtąd uczestnicy ruszyli do lasu, gdzie porządkowali alejki i okoliczne tereny zielone. W sprzątanie zaangażowali się m.in. pracownicy Urzędu Miejskiego w Wejherowie wraz z sekretarz miasta Iwoną Piastowską. Urzędnicy kontynuowali działania prowadzone wcześniej przez uczniów wejherowskich szkół podstawowych, którzy w miniony weekend również sprzątali miasto. Do akcji dołączyli także funkcjonariusze Straży Miejskiej w Wejherowie. W terenie pracowało 6 strażników, szczególnie dużo odpadów znalazły 2 strażniczki, które oprócz typowych śmieci komunalnych wyniosły z lasu 2 tapicerowane krzesła oraz sporą liczbę butelek po alkoholu. Akcja po raz kolejny pokazała, że mimo regularnego sprzątania w lasach i na terenach zielonych wciąż można znaleźć odpady, które nigdy nie powinny tam trafić. Policjanci z Wydziału Kryminalnego Wejherowskiej Komendy zatrzymali 2 mężczyzn, którzy w środku nocy przygotowywali się do kradzieży kabla ze stacji ładowania samochodów elektrycznych. Łączna wartość strat wyniosła około 132 tysiące złotych. Policjanci Wydziału Kryminalnego pracujący na terenie Wejherowa, będąc w terenie, zauważyli w rejonie stacji ładującej samochody elektryczne 2 mężczyzn. Ich ubiór i zachowanie zwrócił uwagę funkcjonariuszy. Obaj byli ubrani na ciemno, mieli zasłonięte twarze, a przy sobie posiadali sprzęt, który mógł służyć do dokonania kradzieży. Policjanci postanowili sprawdzić, co mężczyźni robią w tym miejscu. Ci przygotowywali się właśnie do kradzieży kabla ze stacji ładowania pojazdów elektrycznych. Funkcjonariusze zatrzymali 2 mężczyzn, zanim ci zdążyli dokonać kradzieży. Zatrzymani to mieszkańcy Gdyni w wieku 29 i 33 lat. Policjanci zajęli się również sprawdzaniem, czy mężczyźni mogą mieć związek z wcześniejszymi podobnymi zdarzeniami, do których dochodziło w powiecie wejherowskim. Przypuszczenia się

0: potwierdziła. W wyniku dalszych ustaleń okazało się, że takich samych kradzieży dokonywali także na terenie powiatu puckiego oraz w Gdyni. Zebrany materiał dowodowy w sprawie pozwolił na przedstawienie obu mężczyznom po 11 zarzutów dotyczących kradzieży. W każdym przypadku straty wynosiły około 12 tysięcy złotych. Łącznie właściciele stacji ponieśli straty sięgające przeszło 130 tysięcy. Podczas zatrzymania 29-latek miał przy sobie kilka gramów metamfetaminy. Narkotyki zostały zabezpieczone do dalszych badań, a mężczyzna usłyszał dodatkowo zarzut ich posiadania. Zarzuty dotyczące kradzieży przedstawiono mu w warunkach recydywy, co wiąże się z możliwością wymierzenia surowszej kary. W Jastrzębiej Górze doszło do pożaru sklepu spożywczego. Ogień pojawił się w budynku przy ulicy Rozewskiej. Służby zgłoszenie w tej sprawie otrzymały kilka minut po godzinie 16 we wtorek 22 września. Jak informuje oficer prasowy w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pucku, młodszy kapitan Maciej Kupc, pożar objął budynek w zabudowie szeregowej, w której znajduje się wiele połączonych ze sobą sklepów i lokali. Na miejsce zadysponowano 8 zastępów Straży Pożarnej oraz samochód operacyjny z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pucku, jednostki ratowniczo-gaśniczej Puck, tutaj 3 zastępy, 2 zastępy z Ochotniczej Straży Pożarnej Jastrzębia Góra, 2 zastępy z Ochotniczej Straży Pożarnej Karwia oraz 1 z OSP Chłapowo. Jak poinformowali strażacy, nie było osób poszkodowanych. Działania gaśnicze zakończyły się o 18.15. Okoliczności zdarzenia wyjaśniają policjanci. W Komendzie Miejskiej Policji w Gdyni odbyło się spotkanie funkcjonariuszy z prokuratorami zajmującymi się postępowaniami dotyczącymi przestępstw motywowanych uprzedzeniami. Podczas spotkania poruszono aktualne problemy i wyzwania związane z rozpoznawaniem i ściganiem przestępstw motywowanych uprzedzeniami, m.in. kwestie związane ze sposobem zgłaszania takich czynów przez osoby pokrzywdzone, trudności, z jakimi mogą spotkać się policjanci w trakcie trwania procesu dochodzeniowego. Szczególną uwagę zwrócono na znaczenie właściwego rozpoznania motywu działania sprawcy już na początkowym etapie postępowania oraz prawidłowego dokumentowania informacji, które mogą wskazać na motywację uprzedzeniową. Uczestnicy rozmawiali również o możliwościach skuteczniejszego przeciwdziałania aktom nienawiści i innym formom przemocy motywowanej uprzedzeniami. Spotkanie zaowocowało wypracowaniem wspólnego algorytmu postępowania w przypadku ujawnienia bądź zgłoszenia przedmiotowego przestępstwa. Mundurowi przypominają, uprzedzenia, stereotypy i brak akceptacji dla drugiego człowieka mogą prowadzić do zachowań, które przekraczają granice nie tylko dobrych obyczajów, ale również prawa. Uwaga rumscy kierowcy, w związku z rozpoczęciem kolejnego etapu przebudowy ronda Jana Pawła II w Rumi w czwartek 24 września od 9 zamknięty zostanie wlot ulicy Kosynierów w rondo oraz ulicę Żołnierzy 1 Dywizji Wojska Polskiego. W Rumi trwa jedna z największych inwestycji drogowych, modernizacja ronda Jana Pawła II oraz ulicy Dębogórskiej na odcinku od tego skrzyżowania do ronda Marszałka Pałażyńskiego. Przebudowa ma znacząco upłynnić ruch w tym rejonie oraz poprawić bezpieczeństwo uczestników ruchu. Zanim to nastąpi, mieszkańcy muszą liczyć się ze znaczącymi utrudnieniami. Te potrwają do wiosny. Aktualnie realizowane są prace w całym zakresie inwestycji. Ta obejmuje kompleksową przebudowę układu drogowego oraz towarzyszącej infrastruktury technicznej. Wykonawca całkowicie zamknął odcinek ulicy Dębogórskiej pomiędzy rondami Jana Pawła II a Marszałka Płażyńskiego. Nieczynne pozostaną również wjazdy na rondo z ulic Kosynierów oraz Cejnowy. Jednocześnie obowiązuje zakaz parkowania na całej długości ulicy Derdowskiego i Mostowej oraz na odcinkach ulicy Wybickiego i Lipowej. Detale omawianych utrudnień znajdziecie na stronie rumia.eu. Mieszkańcy gminy Puck mogą zgłaszać uwagi do nowego rozkładu jazdy PKS Gdynia. Przewoźnik pracuje nad zmianami, które mają wejść w życie od 1 stycznia 2027 roku. Gmina Puck zachęca mieszkańców do dzielenia się propozycjami dotyczącymi połączeń. Sugestie można zamieszczać w komentarzach pod postem na facebookowym profilu gminy Puck. Opinie będą przyjmowane do 30 września, a następnie zebrane propozycje zostaną przekazane do PKS Gdynia. To kolejna planowana zmiana w komunikacji. W ostatnim czasie przewoźnik wprowadzał już korekty rozkładów jazdy na kilku liniach, m.in. w związku z organizacją ruchu i powrotem do rozkładów szkolnych. Teraz mieszkańcy mogą zgłosić, jakich zmian i połączeń oczekują w rozkładzie, który zacznie obowiązywać od początku przyszłego roku. Aktualne informacje odnośnie kursowania PKS Gdynia znajdziecie na oficjalnej internetowej stronie przewoźnika pod adresem pksgdynia.pl.
1: Wydarzyło się na Nordzie. Śniadanie z Norda FM.

Kiedy otwieram kalendarz o poranku i widzę, że już jest czwartek, to zdecydowanie jakiś taki uśmiech pojawia się na mojej twarzy, bo myślę sobie, już za chwilę piątek, a potem znowu weekendu początek, no i czas wolny dla nas praktycznie wszystkich. No ale wiem, że nie wszyscy mają wolne. Pozdrawiam też bardzo

0: serdecznie tych, którzy niestety nie czekają na weekend, bo podczas weekendu na przykład pracują. Ale zaczynamy ten dzień. Arkadiusz Mięczewski, dzień dobry, witajcie. 24 dzień września, 267 dzień roku, do końca którego zostało nam 98 dni. Wschód słońca 6:25, zachód 18:30, dzień trwa 12 godzin i 5 minut i jest krótszy od najdłuższego, już o 4 godziny i 12 minut. Do końca jesieni 88 dni. Nie mogę się przyzwyczaić do tego, że muszę mówić do końca jesieni, że to już jesień. Tak, od wczoraj mamy jesień, gdyby ktoś nie zauważył, to tak właśnie jest. A nasza myśl na dziś jest taka, pamiętaj, że nawet najdłuższa droga zaczyna się od pierwszego kroku, a każdy dzień zbliża cię do celu. To jest to, o czym mówiłem na początku, czwartek, za chwilę piątek, no i tym celem jest dla wielu z nas weekend, do którego musimy dotrzeć, a potem może jakiś urlop ktoś ma od poniedziałku, no to w ogóle trzeba dotrzeć do tego piątku, ale nim piątek, to jeszcze trzeba zrobić mnóstwo rzeczy. No to zaczynajcie ten dzień, a ja zaczynam go razem z wami, jak zwykle, mówiąc wam piękne dzień dobry.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM.
1: Wejherowski sąd otworzy swój oddział w Pulsku, o tym już za chwilę. Powiemy także o konkursie lokalnej inicjatywy z energią wiatru. Usłyszycie o mobilnym gabinecie okulistycznym, a także powiemy Wam o zebraniach wiejskich w Barłominie i Tępczu. Na regionalny serwis informacyjny na antenie Norda FM zaprasza Michał Jarosz. Mieszkańcy Barłomina i Tępcza zdecydowali o zadaniach, które zostaną zgłoszone do Funduszu Sołeckiego na rok 2027. W obu miejscowościach podczas zebrań wiejskich rozmawiano także m.in. o stanie dróg i ich oświetleniu. 21 września w Barłominie odbyło się zebranie wiejskie, w którym uczestniczyły 23 osoby. Zebrani przyjęli wniosek sołtysa i Rady Sołeckiej dotyczący kontynuacji utwardzania płytami JOMP ulicy Leśnej. Szacunkowy koszt tego przedsięwzięcia to blisko 75 tysięcy złotych. Mieszkańcy poruszyli również kwestie stanu dróg i ich oświetlenia, a także wycinki krzaków przy drogach oraz wywozu nieczystości płynnych. Z kolei w Tępczu w zebraniu uczestniczyło 27 mieszkańców. Do Funduszu Sołeckiego na rok 2027 przyjęto zadanie utwardzania ulicy Księdza Rotty. Szacowany koszt inwestycji to ponad 38 tysięcy złotych. Wśród spraw zgłoszonych przez mieszkańców znalazły się także stan dróg i oświetlenia oraz kwestia wynajmu świetlicy wiejskiej. Mieszkańcy gminy Nowa Wieś Lęborska będą mogli skorzystać z bezpłatnych badań wzroku. Mobilny gabinet pojawi się w gminie w czwartek 24 września. Badania przeznaczone są dla osób powyżej 15 roku życia, a wcześniej trzeba się na nie zapisać. Mobilny gabinet będzie dostępny na parkingu przy ulicy Młynarskiej 10 w Nowej Wsi Lęborskiej. Badania zaplanowano między 14 a 15.30. W ich ramach można sprawdzić wzrok pod kątem wad, a także skorzystać z doboru szkieł i opraw okularowych. Dostępne są m.in. okulary do czytania, jazdy samochodem, pracy przy komputerze oraz szkła progresywne. Organizatorzy informują również o możliwości zakupu okularów dopasowanych do potrzeb użytkownika oraz realizacji recept refundowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Liczba miejsc jest ograniczona, dlatego obowiązują wcześniejsze zapisy. Gmina przypomina, że z badań mogą skorzystać osoby, które ukończyły 15 lat. Mobilny gabinet będzie działał na miejscu tylko w wyznaczonych godzinach, dlatego osoby zainteresowane powinny wcześniej zarezerwować termin. Rusza nabór do konkursu lokalne inicjatywy z energią wiatru. O dofinansowanie mogą ubiegać się organizacje i instytucje działające na rzecz mieszkańców gminy Redzikowo, gminy Ustka oraz miast Ustka i Łeba. Konkurs związany jest z realizacją projektów morskich farm wiatrowych Bałtyk 2 i Bałtyk 3. Na jeden projekt można otrzymać maksymalnie 50 tysięcy złotych. Łączny budżet jednej edycji wynosi 200 tysięcy złotych, a organizatorzy planują wesprzeć około 4 do 8 przedsięwzięć. O środki mogą starać się m.in. fundacje, stowarzyszenia, szkoły, biblioteki, instytucje kultury, koła gospodyń wiejskich, ochotnicze straże pożarne i kluby sportowe. Dofinansowanie obejmuje projekty związane z integracją mieszkańców, edukacją, ochroną środowiska, bezpieczeństwem, sportem, rekreacją oraz kulturą i lokalnym dziedzictwem. Przy ocenie wniosków brane pod uwagę będą m.in. potrzeby lokalnej społeczności, trwałość efektów projektu i realność jego realizacji. Nabór wniosków potrwa od 28 września do 23 października. Zgłoszenia należy składać elektronicznie poprzez formularz dostępny na stronie organizatora. W Pucku powstanie zamiejscowy wydział wejherowskiego sądu. Placówka drzwi otworzy od nowego roku. O decyzji w tej sprawie poinformował wiceminister sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha. Jak mówi Wydział Zamiejscowy Ksiąg Wieczystych, ma odciążyć ten sam pion sądu wejherowskiego, usprawniając mieszkańcom powiatu puckiego załatwianie kwestii urzędowych. Mamy wszystko przygotowane pod względem organizacyjnym i kadrowym. Lokal jest już od długiego czasu wynajęty i doposażony. Domykamy kwestie formalne, żeby mogło to 1 stycznia ruszyć, zapewnia Myrcha. Wydział zamiejscowy uruchomiony będzie wraz z początkiem kolejnego roku. Więcej na omawiany temat dowiecie się z portalu nadmorski24.pl.

Dzisiaj wschód słońca przypada na godzinę 6:36. Dzień czeka nas raczej chmurny, raczej mokry i z pewnością niezbyt gorący. 14 stopni to będzie maks na termometrach w Dębkach, Władysławowie, Łebiełstce, Gdyni, Pucku, Kosakowie, 13 w Wejherowie, Rezierubi, Gniewinie i 14 znowu w Luzinie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Na barometrach cały czas raczej umiarkowane wartości, choć w kierunku wysokiego ciśnienia, a wiatr utrzymuje się przeważnie umiarkowany. Może dziś po

0: Czas na krótką historię. 24 września w roku 1926 utworzono przedsiębiorstwo PKP. W roku 1958 Władysław Gomułka po raz pierwszy rzucił hasło budowy 1000 szkół na tysiąclecie państwa polskiego. W roku 1980 w rozegranym na Stadionie Śląskim w Chorzowie meczu towarzyskim Polska-Czechosłowacja swój ostatni, 75. występ w reprezentacji narodowej zaliczył Włodzimierz Lubański. W tym samym roku, w tym samym dniu w Sądzie Wojewódzkim w Warszawie złożono wniosek o rejestrację NSZZ Solidarność siedzibą w Gdańsku. W roku 2009 prezydent RP Lech Kaczyński jako pierwszy Polak w historii dokonał otwarcia sesji na nowojorskiej giełdzie papierów wartościowych, a w roku 2010 otwarto podziemne muzeum pod płytą rynku głównego w Krakowie. Na świecie w roku 1869 w USA nastąpił krach na rynku, tak zwany Czarny Piątek. W roku 1948 założono japoński koncern motoryzacyjny Honda, a w roku 1950 amerykański dziennikarz Edward Hunter użył po raz pierwszy terminu pranie mózgu. W roku 1957 w Barcelonie otwarto stadion Camp Nou, a w roku 1969 odbyła się premiera westernu Butch Cassidy i Sundance Kid, a w roku 1996 w Nowym Jorku podpisano traktat o całkowitym zakazie prób z bronią jądrową.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama. Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
2: Spłacasz właśnie kredyt, a może już spłaciłeś go przed terminem? Jeżeli tak, to prawdopodobnie możesz odzyskać pieniądze. Przez wiele lat banki wprowadzały niewłaściwe zapisy do swoich umów. Kancelaria Bankowa. My zajmujemy się odzyskiwaniem niesłusznie naliczonych kosztów, takich jak prowizja czy niewykorzystana składka ubezpieczeniowa. Dzięki temu możesz zmniejszyć swoje raty albo odzyskać niesłusznie naliczone opłaty kredytu już spłaconego. Od 1 stycznia znajdziecie nas w nowej siedzibie przy ulicy Wałowej 28 w Wejherowie. Zmieniamy się dla Was. Wejdź na www.kancelariabankowa.com i sprawdź, czy i Tobie należy się zwrot. Wejherowo, ulica Wałowa 28.
3: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina

0: znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
1: PRM Developer przedstawia nową inwestycję Cedria. Przedsprzedaż mieszkań już wystartowała. Cedria, Wejherowo, ulica Pułkownika Dąbka. Kameralna inwestycja, tylko 14 mieszkań. A dla tych, którzy zdecydują się jako pierwsi, przygotowaliśmy specjalną ofertę. Tylko 3 pierwszych klientów otrzyma aż 400 zł rabatu za każdy metr kwadratowy mieszkania. Oferta obowiązuje w ramach przedsprzedaży do końca września. Tylko 3 pierwszych klientów 400 zł rabatu za metr kwadratowy. Nie zwlekaj, sprawdź ofertę inwestycji Cedria na prm.pl lub zadzwoń 504 16 10 10. Cedria. Zacznij od dobrego adresu.
2: Słyszysz market budowlany i myślisz: cement, gwoździe i pan z wiertarką? Nie tym razem. A to tu, w Gowinie, to coś więcej niż zwykły market budowlany. Znajdziesz tu rzeczy do remontu i budowy, ale także sporo artykułów wyposażenia oraz gospodarstwa domowego, również do przetworów. Są też nowości ogrodnicze i uwaga, aktualnie mamy wyprzedaż mebli ogrodowych. U nas ceny spadają szybciej niż liście z drzew. A to tu, market budowlany, dom i ogród. Wpadnij do nas, bo a to tu naprawdę jest.
3: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe.
4: Fiat Professional Auto Duke. Słupsk, ulica Poznańska 74. Jeden adres, wiele możliwości.
5: Reklama.

Polacy, rodacy, ruszają czwartkowy poranek z uśmiechem do pracy. Drugi dzień jesieni. Uważajcie na liście, bo można się na nich nieźle poślizgnąć. Ja wiem, że kawały dowcipy o teściowych są głupie, ale znalazłem taki jeden, który mi się bardzo spodobał i chciałem wam go dzisiaj

0: przekazać. Mąż pyta żonę: mamusia do Afryki pojechała? W sensie teściowa. No co ty, zgłupiałeś? No bo mówili w wiadomościach, że w południowym Sudanie pojawiła się cholera. Pozdrawiam bardzo serdecznie wszystkie teściowe na tym świecie i wszystkie te, które pojechały do Afryki zobaczyć, co tam słychać. Mam nadzieję, że u was wszystko dobrze, że dalej jedziecie i nie puściliście kierownicy z wrażenia. Szczególnie jeżeli słyszała to wasza teściowa jadąca obok i słuchająca radia. Zapraszam serdecznie na nasz poranny program i życzę udanego dnia.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie z Norda FM. Autopromocja.
1: Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat puski i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Ale mamy dla Was dobrą wiadomość. Na prośbę wiernych klientów przedłużamy działalność sklepu do końca września. Nadal trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna z rabatami nawet do 50%. Tapety, rolety, karnisze, listwy dekoracyjne, okleiny, folie statyczne i dodatki do wnętrz. Teraz w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To dodatkowy czas, by znaleźć coś dla swojego domu i skorzystać z wyjątkowych okazji. Nie zwlekaj. Najlepsze wzory i produkty znikają każdego dnia, a ilość towaru jest ograniczona. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie, przy ulicy Drogowców 1. Dalia Tapety. Na Wasze życzenie zostajemy dłużej. Skorzystaj z ostatnich okazji i rabatów, nawet do 50%.
3: Prowadzisz firmę w Pucku lub okolicy? Zatrzymaj się na chwilę. Mamy dla Ciebie zaproszenie. 5 października Biuro Rachunkowe Meritum organizuje Dzień Otwarty. Przyjdź, poznaj nasz zespół, opowiedz nam o swojej firmie i porozmawiaj.

0: o księgowości, podatkach, kadrach i płacach. Bezpośrednio, konkretnie, po prostu, przy kawie i rozmowie. Dzień otwarty Meritum w Pucku, 5 października od 8 do 15, ulica Abrahama 38B/2. Wejście od Wojska Polskiego przed Polo Market. Meritum, jesteśmy po to, żeby Twoja firma miała dobre wsparcie.
1: Reklama.
2: Znów alert na wschodzie kraju, znów w związku z rosyjskimi atakami w Ukrainie. Kolejne osoby z zarzutami w śledztwie dotyczącym Polskiej Fundacji Narodowej. Będziemy też ostrzegać przed oszustwem na opał. Marcin Krzemiński. Polskie myśliwce znów w powietrzu. Trwa kolejny rosyjski atak powietrzny na Ukrainę. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało SMS-owe alerty do mieszkańców województw lubelskiego i podkarpackiego. Wojsko zapewnia, że sytuacja jest monitorowana. Myśliwce podrywano też wczoraj, gdy w polską przestrzeń powietrzną na 300 metrów wleciał rosyjski śmigłowiec. Przebywał 42 sekundy w regionie Braniewa przy granicy z obwodem królewieckim. Są też aktualne doniesienia z Kijowa. W nocnym rosyjskim ostrzale stolicy Ukrainy zginęła co najmniej jedna osoba. Wczoraj zginęły dwie, 45 zostało rannych. Na władze Kijowa informują, że Rosjanie zaczęli uderzać szybszymi, wyżej latającymi i trudniejszymi do przechwycenia dronami. Krytyki Moskwie nie szczędził prezydent Karol Nawrocki podczas wystąpienia w siedzibie ONZ w Nowym Jorku. Obecna polityka Kremla to powrót do imperialnych ambicji, które w przeszłości prowadziły do tragedii, mówił prezydent.
3: Rosja destabilizuje sytuację w Europie poprzez jawną napaść, prowadzenie operacji hybrydowych, aktów dywersyjnych i sabotażu, a także ignorując kolejne rezolucje tego zgromadzenia.
2: Dlatego, jak mówił polski prezydent, potrzeba w końcu wspólnej i stanowczej odpowiedzi ONZ na działania rosyjskiego reżimu. Zarzuty wyrządzenia przestępstw związanych z wyrządzeniem szkody wielkich rozmiarów w Polskiej Fundacji Narodowej usłyszeli w rzeszowskiej prokuraturze Anna P. i Piotr M. Byli członkowie zarządu spółki Solvere odpowiedzialnej za kampanię medialną Sprawiedliwe Sądy. Ze szczegółami Marcin Starzec.
4: Podejrzani, działając wspólnie z osobami finansującymi tę kampanię ze strony Polskiej Fundacji Narodowej, mieli wyrządzić duże szkody majątkowe. Dodatkowo sama kampania skupiająca się na dyskredytacji środowisk sędziowskich była niezgodna ze statutem fundacji, ale była ona zbieżna z celami politycznymi Prawa i Sprawiedliwości oraz Solidarnej Polski, czyli ówczesnemu obozowi władzy, mówi prokurator Dorota Sokołowska-Mach z prokuratury regionalnej w Rzeszowie.
5: Podejrzani nie przyznali się do popełnienia zarzucanych im czynów, złożyli wyjaśnienia.
4: Podejrzani mają zakaz opuszczania kraju i dozór policji.
2: Grozi im do 10 lat więzienia. Policja ostrzega przed oszustwami na opał. Tuż przed sezonem grzewczym, tylko w ostatnich dniach, trzech mieszkańców okolicy Wrocławia padło ofiarą takich oszustw. Stracili od 1000 do 8000 złotych.
6: Oszuści kuszą atrakcyjną ceną i obietnicą szybkiej dostawy, a następnie pobierają zaliczkę lub całą kwotę i nie wywiązują się z umowy.
2: Mówi Anna Nicer z wrocławskiej policji i apeluje o zaopatrywanie się u sprawdzonych dostawców opału. Na koniec jeszcze muzyczna kartka z kalendarza. To już 35 lat. 24 września 1991 roku w Stanach Zjednoczonych ukazała się kultowa płyta Nirwany Nevermind.
7: Na informacje z regionów Norda FM zaprasza Michał Jarosz. W Pucku zbliża się finał projektu Puck czyta dzieciom, dzieci nadal opowiadają. Spotkanie podsumowujące odbędzie się 29 września, czyli w Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania. Równo o godzinie 10 w sali ratusza sympatycy projektu, rodzice, dziadkowie, a także wszyscy zainteresowani będą mogli wspólnie porozmawiać o czytaniu oczywiście. Projekt Puck czyta dzieciom, dzieci nadal opowiadają, został dofinansowany ze środków ministra kultury i dziedzictwa narodowego, pochodzących z Funduszu Promocji Kultury Państwowego Funduszu Celowego. 75 uczniów klas 1-3 ze szkół w gminie Główczyce rozpoczęło zajęcia nauki pływania. Dzieci uczestniczą w kolejnej edycji programu ABC Ruchu Pływam Ćwiczę w 2026 roku oraz Umiem Pływać. Zajęcia ruszyły 21 września i odbywają się na pływalniach w Lęborku. Udział uczniów jest bezpłatny, a tegoroczna grupa została podzielona na 5 zespołów po 15 osób. Program nauki pływania jest

0: realizowany w gminie Główczyce od 2024 roku. W poprzednich edycjach ze zajęć skorzystało już ponad 300 dzieci. Tegoroczne zajęcia mają przede wszystkim umożliwić uczniom zdobywanie i rozwijanie umiejętności pływackich, a także zachęcać ich do aktywności fizycznej. Dla najmłodszych uczestników jest to również okazja do regularnego kontaktu z nauką i nauki zasad bezpiecznego korzystania z pływalni. Program jest współfinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego. W jesiennej edycji 2026 roku gmina Główczyca przeznaczyła na realizację programu 66 394 zł wkładu własnego. Środki są wykorzystywane m.in. na dowóz dzieci na pływalnię oraz opłatę członkowską dla operatora programu, którym jest Słupskie Wodno-Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. Zajęcia są kolejną odsłoną programu, który od 2 lat obejmuje uczniów szkół z terenu gminy. Mieszkańcy Słupska mogą już zapoznawać się z projektami zgłoszonymi do Słupskiego Budżetu Obywatelskiego 2027. Lista zadań, które zostaną poddane pod głosowanie, jest dostępna na stronie miasta oraz na Miejskiej Platformie Konsultacyjnej. W Słupskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej odbyły się także otwarte spotkania z autorami 3 zgłoszonych propozycji. Mieszkańcy mogli poznać szczegóły projektów, porozmawiać z ich pomysłodawcami i dowiedzieć się, w jaki sposób poszczególne zadania miałyby wpływać na życie miasta. Zaprezentowano projekt Herbert inspiruje międzypokoleniowe dni kultury, sztuki i aktywności, zgłoszony w kategorii zadań społecznych dedykowanych szkołom. Kolejna propozycja to My z 17 Południka z 1 Okręgu, zgłoszone jako lokalne zadanie infrastrukturalne. Trzecim przedstawionym pomysłem był Konwent Fantazy Gryfkon Słupsk 2027, startujący w kategorii zadań społecznych. Teraz przed mieszkańcami najważniejszy etap, czyli głosowanie. Rozpocznie się ono 30 września i potrwa do 20 października. To właśnie mieszkańcy zdecydują, które z propozycji otrzymają środki i zostaną zrealizowane w ramach Słupskiego Budżetu Obywatelskiego 2027. Szczegóły wszystkich projektów można już zgłaszać na stronie internetowej miasta Słupska oraz na platformie konsultacyjnej. Jutro radni Redy spotkają się na 36. sesji Rady Miejskiej. W porządku obrad znalazły się m.in. zmiany w budżecie miasta i wieloletniej prognozie finansowej, a także kwestie dotyczące dróg, szkół oraz współpracy z Gdańskiem. Sesja rozpocznie się o 15 w sali obrad numer 110 Urzędu Miasta w Redzie. Jednym z punktów będzie projekt uchwały dotyczący porozumienia między Redą a Gdańskiem w sprawie realizacji zadań związanych z promocją aktywności fizycznej i zrównoważonej mobilności. Chodzi o organizację kampanii Rowerowy Maj w latach 2027-2029. Radni zajmą się również projektem ustalania planu sieci publicznych szkół podstawowych i granic ich obwodów. W porządku obrad są także uchwały dotyczące sprzedaży miejskich nieruchomości gruntowych w drodze przez przetargowej, nadania nazwy drodze wewnętrznej oraz zaliczenia wybranych dróg do kategorii dróg publicznych i gminnych. Podczas sesji zaplanowano ponadto zmiany w budżecie Redy na rok 2026 oraz w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2026-2037. Obrady zakończą zapytania i wolne wnioski radnych. Kolejny dzień jesieni nie przyniósł ocieplenia. Ono przyjdzie i to naprawdę niedługo, nie będzie jakieś ekstremalnie wysokie, ale dzisiaj musimy się zadowolić stosunkowo niskimi temperaturami. 14 stopni to będzie maks w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, Gdyni, Pucku, Kosakowie, Luzinie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy i jedynie 13 w Wejherowie, Redzie, Rumi, Gniewinie. Mam nadzieję, że nie Pechowa. Zachmurzenie przez cały dzień będzie dość duże, pojawiać mają się także przelotne i raczej miejscowe opady deszczu.
1: Słuchajcie radia Norda FM.

0: a może nad morze, bo dzisiaj Światowy Dzień Morza, ale też i Światowy Dzień Stylistów Rzęs. Jeżeli macie takowego, szczególnie drogie panie, myślę, że tutaj o was bardziej mowa, to pozdrówcie dzisiaj, jeżeli będziecie stylizowały swoje piękne rzęsy. Arkadiusz Mięczewski, witam i zapraszam na nasze czwartkowe spotkanie. 24 dzień września, imieniny dzisiaj obchodzą Gerard, Gerarda, Maria, Seweryn, Herman, Jaromir, Tomir, Amata, Pafnucy, Kolumba i Pacyfik. Wszystkiego najlepszego. Przysłowie na dziś. Gerard czasem wróży na to, że z nim przyjdzie drugie lato. I tak ma właśnie być, ale niestety wszystko się delikatnie przesunęło. Już od soboty miało być lato. Okazuje się, że w sobotę to jeszcze niekoniecznie. W niedzielę już ma być lepiej. Niedziela, poniedziałek, wtorek, może jeszcze środa będą takimi dniami, które przypomną nam, że przed chwilą było lato. Było jakie było, ale było. Teraz mamy jesień, wrzesień, a ja za chwilę zapraszam was na naszą poranną księgę imion. Gerard i Seweryn. To o tych dwóch imionach powiem słów kilka już za moment. Zostańcie z nami.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Studio w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne. Pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
3: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz

0: Kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Klinik Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych, korekty plastycznej powiek. Verde Klinik. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
1: PRM Developer przedstawia nową inwestycję Cedria. Przedsprzedaż mieszkań już wystartowała. Cedria, Wejherowo, ulica Pułkownika Dąbka. Kameralna inwestycja, tylko 14 mieszkań. A dla tych, którzy zdecydują się jako pierwsi, przygotowaliśmy specjalną ofertę. Tylko 3 pierwszych klientów otrzyma aż 400 zł rabatu za każdy metr kwadratowy mieszkania. Oferta obowiązuje w ramach przedsprzedaży do końca września. Tylko 3 pierwszych klientów 400 zł rabatu za metr kwadratowy. Nie zwlekaj, sprawdź ofertę inwestycji Cedria na prm.pl lub zadzwoń 504 16 10 10. Cedria. Zacznij od dobrego adresu.
2: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany!
3: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl.
4: Zaprasza Belpol. Wejherowo, Lemborg i Gdynia.
5: Twój biznes ma swoje potrzeby. Peugeot Professional Auto Duke ma na nie odpowiedź. Praktyczny partner, wszechstronny ekspert i niezawodny bokser. Wybierz model dopasowany do swojej firmy. Teraz w leasingu od 102,8% lub już od 67 999 zł netto dla firm. A jeśli liczy się czas, sprawdź samochody dostępne od ręki. Do tego Peugeot Care. Nawet do 8 lat lub do 160 000 km ochrony. Peugeot Professional. Gotowy do pracy tak jak ty. Peugeot Auto Duke. Słupsk, ulica Poznańska 74. Jeden adres, wiele możliwości.
6: Reklama.

Dzisiejszą księgę imion rozpoczynamy od Gerarda, a ten łączy w sobie powagę z naturalną klasą i pragmatyzmem. Jest z natury spokojny, opanowany i mocno stąpający po ziemi, nie ulega tanim sentymentom ani panice. W każdej sytuacji szuka konkretnych rozwiązań, w relacjach z ludźmi ceni szacunek, prawdomówność i lojalność. Choć na zewnątrz może sprawiać wrażenie zdystansowanego, dla najbliższych jest niezwykle troskliwym i niezawodnym oparciem. Dobre strony Gerarda to niezłomna siła i odporność, pragmatyzm i logika, uczciwość i lojalność, złe strony, ochłodzenie emocjonalne, upór i pryncypalność oraz trudność w wybaczaniu. Gdy ktoś zawiedzie jego zaufanie lub złamie zasady fair play, Gerard rzadko oddaje drugą szansę. Czas na Seweryna. Ten mężczyzna nie szuka powierzchownego poklasku, ceni ład, harmonię oraz dyskrecję w relacjach międzyludzkich, bywa powściągliwy i ostrożny, ale kiedy kogoś obdarza zaufaniem, staje się niezłomnym, niezwykle wiernym i oddanym przyjacielem oraz partnerem. Dobre strony, sprawiedliwość i zasady, opanowanie i spokój, głęboka lojalność. Złe strony, chłód i powściągliwość, skłonność do zamartwiania się i trudność w odpuszczaniu. Ma kłopoty ze zwolnieniem tempa oraz przymrużeniem oka na drobne niedociągnięcia zarówno u siebie, jak i u

0: innych. Taki jest Seweryn. Wszystkiego najlepszego dla wszystkich tych, którzy dzisiaj obchodzą swoje imieniny.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: Słyszysz market budowlany i myślisz: cement, gwoździe i pan z wiertarką? Nie tym razem. A to tu, w Gowinie, to coś więcej niż zwykły market budowlany. Znajdziesz tu rzeczy do remontu i budowy, ale także sporo artykułów wyposażenia oraz gospodarstwa domowego, również do przetworów. Są też nowości ogrodnicze i uwaga, aktualnie mamy wyprzedaż mebli ogrodowych. U nas ceny spadają szybciej niż liście z drzew. A to tu, market budowlany, dom i ogród. Wpadnij do nas, bo a to tu naprawdę jest.
2: Słyszeliście?
3: W okolicy jeden ze sklepów się zamyka.
4: Ale spokojnie. LuxFloor zostaje. Dywany w rozmiarach nawet 3x4 metry. Wykładziny dywanowe i PCV. Dostępne od ręki i bez czekania. Panele podłogowe od tanich po wodoodporne z 40-letnią gwarancją. Listwy, podkłady, akcesoria i to wszystko w super konkurencyjnych cenach. Zapraszamy do sklepu LuxFloor w Redzie. Od 27 lat jesteśmy z Wami. Zapraszamy do naszego salonu w Redzie. LuxFloor, Reda, ulica Drogowców 1.
5: ABBA i inni symfonicznie. Największe hity ABBY, Bonem, Bee Gees i innych w wykonaniu orkiestry, baletu i znakomitych solistów. Już 18 października w hali widowiskowo-sportowej w Lęborku. Bilety na kupbilecik.pl oraz biletyna.pl. Niezapomniana moc muzyki i emocji. Agencja Brussa zaprasza.
0: Reklama.
6: Sponsorem wiadomości.

0: Ci drogowych jest firma Largo Budownictwo. Twój partner w budowie domu.
1: Siódma 7:30 na zegarach, czas zobaczyć, co tam dzieje się na drogach w naszym regionie. Przy mikrofonie Michał Jarosza. Naszą przejażdżkę zaczniemy sobie od Gdyni i niestety zaczniemy od pierwszego zdarzenia drogowego na ulicy Hutniczej. Doszło do niego w rejonie mniej więcej skrzyżowania. Właściwie tutaj nie ma za bardzo jakiegoś skrzyżowania. Najbliższe skrzyżowanie to jest to z ulicą Piaskową. Niemniej na pasie w kierunku od Rumi, w kierunku na centrum Gdyni, ruch na może nie bardzo długim odcinku, ale toczy się dość powoli. Także jeśli się śpieszycie, to unikajcie tego odcinka. Chociaż z drugiej strony pytanie, na ile te utrudnienia są związane właśnie ze zdarzeniem drogowym, a na ile po prostu szczyt komunikacyjny trwa, bo oczywiście poranne godziny szczytu są już w pełnym rozkwicie i na mapie Gdyni to widać. Także na ulicy Morskiej samochodów jest dość dużo w północnej części miasta i w Pogórzu. Jak zwykle zresztą o tej porze największy ruch mamy na Derdowskiego na odcinek w stronę od Kosakowa na Gdynię na dość długim odcinku. Tak samo jeszcze można tutaj do kompletu dorzucić fragment ulicy Wiejskiej w pobliżu skrzyżowania ze szkolną pułkownika Stanisława Dąbka. No i skrzyżowanie Derdowskiego Dąbka. Dalej odcinek Dąbka od Derdowskiego do Kwiatkowskiego i fragment Kwiatkowskiego również, a jak żeby inaczej, do kompletu można dorzucić Śródmieście i południe miasta. Przejezdne obwodnica bez najmniejszych problemów. W Rumi Sobieskiego wypchana wręcz samochodami i to właściwie wszystko. Może jeszcze troszkę można byłoby tutaj ponarzekać na rondo 25-lecia NZZ Solidarność. Reda generalnie przejezdna bez jakichś bardzo poważnych problemów. W Wejherowo również na ulicy Zamosnej w Bolszewie mogliście się spodziewać dużego ruchu i się nie mylicie, bo jest tam właśnie taki w tym momencie. Do Lęborka dojedziemy bez najmniejszych przeszkód. W samym Lęborku dość spokojnie poranek póki co się prezentuje. Pytanie, czy póki co, czy po prostu będzie tak przez cały dzień, albo przez cały raczej poranek. Zobaczymy to o godzinie 8:30. W Słupsku nie najgorzej sytuacja się prezentuje, za to w Kobylnicy tutaj już tak pięknie nie jest. Oczywiście na ulicy Głównej ruch utrzymuje się na godzinę 7:32, dość intensywny.
0: Sponsorem wiadomości drogowych była firma Largo Budownictwo. Twój partner w budowie domu.
1: Wydaje się, że jeszcze tak niedawno mieliśmy wielkie upały, a tutaj dzisiaj maks na termometrach 14 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, Gdyni, Pucku, Kosakowie, Luzinie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Z kolei 13 to będzie dziś maksymalna temperatura w Wejherowie, Redzie, Rumi oraz Gniewinie. Na barometrach utrzymują się umiarkowane wartości około 1013 hektopaskali. Wiatr przez cały dzień będzie słaby, momentami umiarkowany, ale niebie będziemy mieli naprawdę pod dostatkiem chmur, a z tych chmur przelotne opady deszczu.
2: Śniadanie z Norda FM.

Czas na poranny, czwartkowy sukces. W świecie, w którym coraz trudniej przekonać dzieci, żeby się uczyły, polscy nastolatkowie udowadniają, że ciężka praca ma sens. Mówię tutaj o olimpiadach informatycznych, w których niemal biją wszystkich na głowę. Na świecie wyprzedzają nas tylko Chiny, a w Europie triumfujemy po raz kolejny. Tysiące rozwiązanych zadań, setki godzin spędzonych nad kartką z obgryzionym długopisem, dziesiątki skreślonych rozwiązań, by zacząć jeszcze raz i tak przez lata. Wszystko po to, żeby piąć się coraz wyżej na sam szczyt informatyki. I udaje się. Młodzi Polacy to absolutny top, gdy mowa o olimpiadach informatycznych, bo na ostatniej olimpiadzie znowu młodzi ludzie pokazali, że potrafią. Do zawodów na olimpiadzie w Taszkencie stanęło 375 najlepszych młodych informatyków z 92 państw. Polska mogła wystawić 4 zawodników i uwaga, 3 wróciło z medalami, a 4 otrzymał honorowe wyróżnienie. Można i nie narzekajcie, że młodzi ludzie się nie chcą uczyć, że młodzi ludzie są leniwi, bo pokazują, że naprawdę

0: potrafią. Ja wiem, że nie wszyscy i nie zawsze, ale warto doceniać, że młodzi ludzie pokazują na całym świecie, że my, Polacy, potrafimy w informatykę. Na przykład.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama. Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
2: Spłacasz właśnie kredyt, a może już spłaciłeś go przed terminem? Jeżeli tak, to prawdopodobnie możesz odzyskać pieniądze. Przez wiele lat banki wprowadzały niewłaściwe zapisy do swoich umów. Kancelaria Bankowa. My zajmujemy się odzyskiwaniem niesłusznie naliczonych kosztów, takich jak prowizja czy niewykorzystana składka ubezpieczeniowa. Dzięki temu możesz zmniejszyć swoje raty albo odzyskać niesłusznie naliczone opłaty kredytu już spłaconego. Od 1 stycznia znajdziecie nas w nowej siedzibie przy ulicy Wałowej 28 w Wejherowie. Zmieniamy się dla Was. Wejdź na www.kancelariabankowa.com i sprawdź, czy i Tobie należy się zwrot. Wejherowo, ulica Wałowa 28.
3: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
4: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe.
5: Fiat Professional Auto Duke, Słupsk, ulica Poznańska 74. Jeden adres, wiele możliwości.
6: Prowadzisz firmę w Pucku lub okolicy? Zatrzymaj się na chwilę. Mamy dla Ciebie zaproszenie. 5 października Biuro Rachunkowe Meritum organizuje dzień otwarty. Przyjdź, poznaj nasz zespół, opowiedz nam o swojej firmie i porozmawiaj o księgowości, podatkach, kadrach i płacach. Bezpośrednio, konkretnie, po prostu, przy kawie i rozmowie. Dzień otwarty Meritum w Pucku. 5 października od 8 do 15, ulica Abrahama 38B przez 2. Wejście od Wojska Polskiego, przed Polo Market. Meritum, jesteśmy po to, żeby Twoja firma miała dobre wsparcie.
1: Reklama.
7: Pienso con sueño para

0: Jeśli jesteś przedsiębiorcą, to musisz o tym pamiętać. 1 października to ważna data dla wszystkich przedsiębiorców w Polsce, bo każdy będzie musiał mieć aktywny adres do e-doręczeń, a od 1 listopada założenie firmy stanie się możliwe wyłącznie przez internet. To dwie z kilku zmian, które tej jesieni domykają cyfryzację kontaktów biznesu z administracją. Ministerstwo Rozwoju i Technologii przygotowało dla przedsiębiorców pakiet zmian obejmujących obowiązkową elektroniczną korespondencję, zdalną rejestrację działalności i nową odsłonę portalu biznes.gov.pl. I tak od 1 października każdy przedsiębiorca musi mieć aktywny adres do e-doręczeń, czyli elektronicznej skrzynki zastępującej list polecony z potwierdzeniem odbioru. Jeżeli do tej pory tego nie zrobiliście, to warto zrobić to już teraz, bo przypominamy, że korespondencja przesyłana w ten sposób na e-skrzynkę waszą ma taką samą moc prawną jak list polecony, a system generuje dowody nadania i odbioru. Skrzynkę trzeba jednak regularnie sprawdzać, bo nieodebrana wiadomość i tak wywołuje skutki prawne. I o tym pamiętajcie.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: Prowadzisz firmę w Pucku lub okolicy? Zatrzymaj się na chwilę. Mamy dla Ciebie zaproszenie. 5 października Biuro Rachunkowe Meritum organizuje dzień otwarty. Przyjdź, poznaj nasz zespół, opowiedz nam o swojej firmie i porozmawiaj o księgowości, podatkach, kadrach i płacach. Bezpośrednio, konkretnie, po prostu, przy kawie i rozmowie. Dzień otwarty Meritum w Pucku. 5 października od 8 do 15, ulica Abrahama 38B/2. Wejście od Wojska Polskiego, przed Polo Market. Meritum, jesteśmy po to, żeby Twoja firma miała dobre wsparcie.
2: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Ale mamy dla Was dobrą wiadomość. Na prośbę wiernych klientów przedłużamy działalność sklepu do końca września. Nadal trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna z rabatami nawet do 50%. Tapety, rolety, karnisze, listwy dekoracyjne, okleiny, folie statyczne i dodatki do wnętrz. Teraz w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To dodatkowy czas, by znaleźć coś dla swojego domu i skorzystać z wyjątkowych okazji. Nie zwlekaj. Najlepsze wzory i produkty znikają każdego dnia, a ilość towaru jest ograniczona. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie, przy ulicy Drogowców 1. Dalia Tapety. Na Wasze życzenie zostajemy dłużej. Skorzystaj z ostatnich okazji i rabatów, nawet do 50%.
0: Reklama.
3: Betonowe przeszkody na torach na Lubelszczyźnie, sprawą zajmują się służby. Potem dyplomatyczna potyczka Sikorski kontra Ławrow i ponad 200 tysięcy za muminka nurkującego w muszelkach.

0: Marcin Krzemiński. Służby sprawdzają, kto i dlaczego położył betonowe przeszkody na torach w Wiedlance, niedaleko Łukowa na Lubelszczyźnie. Najechały na nie dwa towarowe pociągi. Maszynistom na szczęście nic się nie stało. Sprawdzamy każdy trop, mówi rzecznik koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.
1: Położenie czegoś na torach jest dość poważnym przestępstwem. Mogło dojść do katastrofy, dlatego nie bagatelizujemy tego. Policja zabezpieczyła wszystkie możliwe ślady, sprawdza różnego rodzaju wersje, ale włączyli się to też funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
0: Wstępne ustalenia wskazują, że betonowe bloki pochodziły z pobliskiej budowy. Z kolei w okolicy Malborka poszukiwania niezidentyfikowanego obiektu zarejestrowanego przez radary. Prowadzi je zespół poszukiwawczo-ratowniczy Wojsk Obrony Terytorialnej. Na razie trudno powiedzieć, czym był obiekt. Wiadomo, że poruszał się z kierunkiem i prędkością wiatru, więc mogło to być też stado ptaków lub anomalia meteorologiczna. Odwołany alert dla Lubelszczyzny i Podkarpacia, a do baz wracają polskie myśliwce. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przekazało, że zakończył się rosyjski atak powietrzny na Ukrainę. Mocne słowa szefa polskiej dyplomacji do jego rosyjskiego odpowiednika. Radosław Sikorski w czasie wystąpienia podczas Rady Bezpieczeństwa ONZ w Nowym Jorku zwrócił się do Siergieja Ławrowa.
2: Stop. Przestańcie niszczyć przyszłość Rosji. Siergieju, wiem, że słuchasz. Powiedz swojemu szefowi, że już wystarczy.
0: Szef polskiej dyplomacji prostował kłamstwa Siergieja Ławrowa, który w czasie swojego wystąpienia nazwał wojnę w Ukrainie specjalną operacją wojskową i zarzucił Europie prowokowanie konfliktu. Ławrow w tym czasie wyszedł z sali. ZUS ostrzega przed fałszywymi pośrednikami. Naciągacze oferują płatną pomoc w załatwieniu sprawy. Ofiarami najczęściej padają seniorzy lub osoby z niepełnosprawnościami, mówi Małgorzata Korba z biura prasowego ZUS-u.
3: Nagabywali w internecie, na grupach w mediach społecznościowych. Teraz wysyłają listy z gotowymi umowami do podpisu wraz z pełnomocnictwem do wystąpienia z wnioskiem o świadczenie wspierające.
0: Wsparcie w wypełnieniu wniosku o świadczenie można uzyskać bezpłatnie w placówkach ZUS-u lub pod numerem infolinii. 46 023 euro, czyli ponad 201,5 tysiąca złotych. Taką rekordową kwotę zapłacił na aukcji anonimowy nabywca za bardzo rzadki kubek z serii Muminków. Porcelanowe cacko przedstawia bohatera opowieści Tuwe Jansson, nurkującego wśród muszelek. Powstało 20 lat temu, wyprodukowano je tylko w liczbie 10 sztuk, bo fiński producent ostatecznie zarzucił ten muszelkowy motyw. Gotowe kubki przekazano pracownikom zakładów.
4: Na regionalny serwis informacyjny w Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Uwaga kierowcy, w najbliższą sobotę w związku z organizacją gali rozdania nagród Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych 2026 w godzinach od 14 do 21 wprowadzone zostaną czasowe zmiany w organizacji ruchu w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczestników wydarzenia oraz sprawnego funkcjonowania ruchu drogowego. Zamknięta dla ruchu zostanie ulica Armii Krajowej na odcinku od Placu Grunwaldzkiego do ulicy Zawiszy Czarnego. Na ulicy Armii Krajowej na odcinku od Placu Grunwaldzkiego do ulicy Świętojeńskiej wprowadzony zostanie ruch jednokierunkowy. Zamknięta zostanie ulica Borcharta za parkingiem hotelu. Wyłączony z funkcjonowania zostanie także przystanek ZKM przy ulicy Zawiszy Czarnego. W związku z wydarzeniami festiwalowymi w dniach od 19 do 27 września wyłączone z użytkowania zostanie również 16 miejsc postojowych przy ulicy Grunwaldzkiej wzdłuż Gdyńskiego Centrum Filmowego. W dniach 21-25 września przy ulicy Armii Krajowej przy Gdyńskim Centrum Filmowym uruchomiony został tymczasowy przystanek, z którego kursuje wyłącznie autobus festiwalowy. Gmina Główczyce pozyskała ponad 662 tysiące złotych dofinansowania na funkcjonowanie gminnego żłobka w Strzebielinie Osiedlu. Wsparcie obejmuje 22 miejsca opieki i zostało przyznane w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029. Dofinansowanie będzie obowiązywać od 2 stycznia 2026 roku do 1 stycznia 2029 roku. Miesięczna kwota wsparcia wynosi 836 zł na jedno dziecko. Łączna wartość dofinansowania to 662 112 zł. Z tej kwoty ponad 564 tysiące stanowią środki europejskie z programu FERS, a blisko 116 tysięcy złotych to krajowe środki współfinansowania. Celem projektu jest wsparcie funkcjonowania istniejących miejsc opieki i ograniczenie kosztów związanych z zapewnieniem opieki nad najmłodszymi. Ze wsparcia korzystają dzieci do ukończenia roku szkolnego, w którym kończą 3 lata, a

określonych przypadkach także starsze dzieci zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dofinansowanie ma znaczenie również dla rodziców i opiekunów dzieci korzystających ze żłobka. Dostępność miejsc opieki może ułatwiać łączenie obowiązków rodzinnych z aktywnością zawodową. Wsparcie obejmuje także dzieci z niepełnosprawnościami oraz wymagające szczególnej opieki. Projekt realizowany przez gminę Głęczyce jest częścią programu Fundusz Europejski dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. Ponad 42 tysiące nowych roślin pojawi się przy ulicy Wojska Polskiego w Słupsku. To element projektu Przyszłość w Równowadze realizowanego dzięki dofinansowaniu z funduszy szwajcarskich oraz budżetu państwa. W ramach przebudowy część utwardzonej nawierzchni zostanie rozebrana, a w jej miejscu pojawią się wieloletnie nasadzenia. Projekt zakłada wykorzystanie 18 gatunków krzewów, bylin, traw ozdobnych i roślin cebulowych. Wśród nich będą m.in. kosaćce, bodziszek korzeniasty, laurowiśnia, narcyzy, puszkinie, zawince, barwinek, cebulnica i tulipany. Jak zapowiadają autorzy projektu, nowe nasadzenia mają zwiększyć różnorodność biologiczną, ograniczyć efekt miejskiej wyspy ciepła i poprawić jakość środowiska. Przy skrzyżowaniu Wojska Polskiego z ulicą Wileńską powstanie również miejsce spotkań, a wzdłuż całej ulicy wymieniona zostanie mała architektura. Zielona przemiana ma być przy tym dopasowana do historycznego charakteru zabudowy ulicy. Uczniowie 8 klas reskich szkół podstawowych oraz ich rodzice mogą korzystać z indywidualnych konsultacji z doradcą zawodowym. Najbliższe spotkanie odbędzie się 5 października w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Redzie. Konsultacje organizowane są we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Wejherowie. Ich celem jest wsparcie uczniów w wyborze dalszej ścieżki edukacyjnej, m.in. poprzez pomoc w rozpoznawaniu mocnych stron i zainteresowań. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 15:00. Obowiązują wcześniejsze zapisy. Zgłoszenia należy przesłać na adres mailowy Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Redzie. W wiadomości trzeba podać imię i nazwisko oraz szkołę i klasę dziecka, a także dane kontaktowe rodzica lub opiekuna prawnego. Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Redzie. Ledwo jesień nam się zaczęła, a już temperatura zaczyna spadać. Co prawda jeszcze niedługo czekają nas w miarę ciepłe dni, konkretnie na początku przyszłego tygodnia, ale póki co musimy dzisiaj się zadowolić. Jedynie, uwaga, 14 stopniami max w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, Gdyni, Pucku, Kosakowie, Luzinie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy, Wejherowo, Reda, Rumiak, Gniewino, 13 stopni Celsjusza to max. Przelotne opady deszczu mogą się pojawiać w całym regionie, a zachmurzenie wciąż będzie dość intensywne. Thank you.

0: Czwartkowy poranek, Arkadiusz Mieńczewski, zapraszam na kolejną godzinę. Pozdrowienia dla wszystkich kierowców. Progi zwalniające. Wiem, że to kochacie i uwielbiacie, bo przecież trzeba zwolnić, przyjechać delikatnie, a niektórzy zwalniają prawie do zera. Tak wygląda nasza sytuacja w całej Polsce. Tych progów jest coraz więcej, no ale być może będzie ich trochę mniej. Ministerstwo Infrastruktury odpowiedziało na interpelację dotyczącą dużej liczby progów zwalniających na ulicach polskich miast. Resort postrzega ich stosowanie jako ostateczność i wskazał, gdzie ich być nie powinno. Przepisy zakazują montażu progów na drogach służb ratunkowych i trasach autobusowych, a także zbyt blisko skrzyżowań czy przejść dla pieszych, i to można zgłosić odpowiednim służbom. Ministerstwo Infrastruktury wyjaśnia, że progi zwalniające powinny być stosowane jedynie jako ostateczność, a zarządcy dróg mają najpierw rozważać inne metody uspokojenia ruchu, a u nas co? Próg montujemy już co chwilę, niech tam będzie. Jeżeli wy twierdzicie, że tych progów jest za dużo na waszej drodze, to zawsze możecie znaleźć krajową mapę zagrożeń bezpieczeństwa. Wystarczy to wpisać w internecie. Pojawi wam się taka mapa i możecie zgłosić takie progi zwalniające, że one, ich tu właściwie nie powinno być na tej drodze, bo na przykład po tej drodze jeżdżą regularnie autobusy i to może być powód do tego, że taki próg wkrótce zniknie. Poczekamy, zobaczymy, a ja życzę wam jak zwykle szerokiej drogi o poranku. Już za chwilę kilka słów dla tych, którzy dzisiaj obchodzą swoje urodziny.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Szukasz sprawdzonej firmy budowlanej? Postaw na doświadczenie, terminowość i solidne wykonanie. Largo Budownictwo realizuje inwestycje od podstaw. Od domów jednorodzinnych po większe projekty deweloperskie. Budujemy nowocześnie, dokładnie i z dbałością o każdy etap prac. Oferujemy budowę domów jednorodzinnych, realizację osiedli i zabudowy bliźniaczej, inwestycje deweloperskie, kompleksową współpracę od fundamentów po stan surowy. Twój projekt, nasze doświadczenie, wspólny efekt na lata. Largo Budownictwo. Skontaktuj się z nami już dziś. Telefon 784 044 864.
3: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71.

0: Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15.00. Serdecznie zapraszamy.
1: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany!
2: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl.
3: Zaprasza Belpol. Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
4: Słyszeliście? W okolicy jeden ze sklepów się zamyka.
5: Ale spokojnie. Lux Floor zostaje. Dywany w rozmiarach nawet 3x4 metry. Wykładziny dywanowe i PCV. Dostępne od ręki i bez czekania. Panele podłogowe od tanich po wodoodporne z 40-letnią gwarancją. Listwy, podkłady, akcesoria i to wszystko w super konkurencyjnych cenach. Zapraszamy do sklepu Lux Floor w Redzie. Od 27 lat jesteśmy z Wami. Zapraszamy do naszego salonu w Redzie. Lux Floor, Reda, ulica Drogowców 1.
6: Twój biznes ma swoje potrzeby. Peugeot Professional Auto Duke ma na nie odpowiedź. Praktyczny partner, wszechstronny ekspert i niezawodny bokser. Wybierz model dopasowany do swojej firmy. Teraz w leasingu od 102,8% lub już od 67 999 zł netto dla firm. A jeśli liczy się czas, sprawdź samochody dostępne od ręki. Do tego Peugeot Care. Nawet do 8 lat lub do 160 tysięcy km ochrony. Peugeot Professional. Gotowy do pracy tak jak ty. Peugeot Autodiug, Słupsk, ulica Poznańska 74. Jeden adres, wiele możliwości.
7: Reklama.

Jak na prawdziwych artystów przystało urodzeni 24 września, cenią sobie wolność i oryginalność. Kiedy tworzą, potrzebują przestrzeni i ciszy. Wszelkie wskazówki jedynie ich rozpraszają, a dodatkowe ograniczenia sprawiają, że nie mogą dać upływu.

0: pustu swoim emocjom i w pełni zrealizować swojej wizji. Uwielbiają tworzyć, dużo inspirują się swoimi ulubionymi artystami, ale i mają w sobie coś urzekającego, co widać również w ich twórczości. Potrafią dostrzec piękno w niepozornych szczegółach, wyczytać ukryte znaczenie i rozszyfrowywać to, co dla innych jest niedostrzegalne. Są pełni tajemnic, ale to właśnie czyni ich wyjątkowymi. Wasze zalety to niezależność, odporność psychiczna i zawziętość, wady, brawura, lekkomyślność, brak silnej woli. Szczęśliwa liczba to 6. Wśród urodzonych 24 września są Arthur Guinness, irlandzki przemysłowiec, Cyprian Kamil Norwid, polski poeta, prozaik, dramatopisarz i Tadeusz Sygietyński, polski kompozytor, dyrygent, założyciel Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca Mazowsze. Wszystkiego najlepszego dla Was z okazji Waszych urodzin.
1: Śniadanie z Norda FM.
2: Audycja powstała dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim.
3: Słówka.
4: Idą w główka.
5: Lekcja Westman ze Sunte, Dzewiunte, Pańści gardło.
4: Pańści gardło.
5: Krtań.
4: Krtań.
5: W pańści mnie gardło jecos wlazły, w cik zachrapiały, musi narznąc.
4: Kłopoty z krtanią? Mamy ratunek, wysącz czym prędzej podany trunek.
5: W pańści mnie gardło jecos wlazły, w cik zachrapiały, musi narznąc.
4: Pańści gardło.
5: Krtań.
4: Pańści gardło.
6: W Arka na Kaszubszczyzny na wesoło wprowadzali Was profesor doktor habilitowany kaszubologii stosowanej Kalina Janczewska i magister wielokrotnie zrehabilitowany kaszubistyk Tomasz Fopke.
4: Słówka.
5: Idą w główkę.
2: Audycja powstała dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim.

0: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: Słyszysz market budowlany i myślisz: cement, gwoździe i pan z wiertarką? Nie tym razem. A to tu, w Gowinie, to coś więcej niż zwykły market budowlany. Znajdziesz tu rzeczy do remontu i budowy, ale także sporo artykułów wyposażenia oraz gospodarstwa domowego, również do przetworów. Są też nowości ogrodnicze i uwaga, aktualnie mamy wyprzedaż mebli ogrodowych. U nas ceny spadają szybciej niż liście z drzew. A to tu, market budowlany, dom i ogród. Wpadnij do nas, bo a to tu naprawdę jest.
2: Prowadzisz firmę w Pucku lub okolicy? Zatrzymaj się na chwilę. Mamy dla Ciebie zaproszenie. 5 października Biuro Rachunkowe Meritum organizuje Dzień Otwarty. Przyjdź, poznaj nasz zespół, opowiedz nam o swojej firmie i porozmawiaj o księgowości, podatkach, kadrach i płacach. Bezpośrednio, konkretnie, po prostu, przy kawie i rozmowie. Dzień Otwarty Meritum w Pucku. 5 października od 8 do 15, ulica Abrahama 38B przez 2. Wejście od Wojska Polskiego przed Polo Market. Meritum, jesteśmy po to, żeby Twoja firma miała dobre wsparcie.
0: Reklama.
3: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Largo Budownictwo. Twój partner w budowie domu.
4: Godzina 8.30 pojawiła się na zegarach. Czas zaktualizować sytuację z dróg naszego regionu. Co tam się pozmieniało? Już śpieszę się, żeby Wam powiedzieć. Chociażby w okolicach Słupska delikatnie jakby pogorszyła nam się sytuacja na drodze 213 z Siemianicy do Słupska. Wielkich korków nie ma.

0: Niemniej szczyt komunikacyjny widać jak na dłoni. W samym Słupsku dość spokojnie raczej poranek przebiega, przynajmniej bez większych niespodzianek. I dobra wiadomość, w Kobylnicy na ulicy Głównej już korki poznikały. W tym momencie przejedziemy nią bez opóźnień i bez oczywiście testowania swojej cierpliwości. Bez tych testów pojedziemy także do Lęborka. Na trasie na żadne utrudnienia na szczęście nie natraficie. Za to w samym Lęborku w tym momencie cisza, spokój, jedynie delikatnie podwyższony ruch na rondzie Solidarności, ale to też nie są jakieś poważne utrudnienia do Wejherowa. Również trasa wygląda całkiem solidnie. Na Gościcińskiej Górce wielkiego dramatu nie ma. Na Zamocnej chciałem, już wybiegłem dosłownie do przodu, żeby powiedzieć, że sytuacja się już uspokoiła. No i bym skłamał, bo niestety na ulicy Zamocnej w Bolszewie jest nawet gorzej niż godzinę temu. Ruch toczy się ślimaczym tempem, aut jest mnóstwo, a wy musicie się nastawić na to, że jakieś lekkie opóźnienie złapać w trasie możecie. W Wejherowie dość spokojnie, to samo zresztą w Redzie. Mógłbym też to samo powiedzieć o Rumi, gdyby nie pojedyncze odcinki na ulicy Sobieskiego, gdzie ten ruch dalej w kierunku na Gdynię jest podwyższony. Na ulicy Morskiej i Hutniczej w Gdyni dramatu nie ma, chociaż szczyt komunikacyjny widoczny jest jak najbardziej. I mamy niestety zdarzenie drogowe, konkretnie w rejonie skrzyżowania Majora Henryka Sucharskiego i Eugeniusza Kwiatkowskiego. W związku z tym odcinek Kwiatkowskiego od Dąbka do właściwie Sucharskiego jest w momencie zapchany samochodami. To samo zresztą na odcinku Dąbka od Derdowskiego do Kwiatkowskiego i na Derdowskiego też od Kosakowa na Gdynię. Wciąż tych aut jest naprawdę dużo. Śródmieście nieźle wygląda, południe, Chwaszczyńska troszkę się nam zapycha.
1: Sponsorem wiadomości drogowych była firma Largo Budownictwo. Twój partner w budowie domu.
0: Stopni Celsjusza, to dziś będzie max, który zobaczymy na termometrach. Zbytnio gorąco po prostu nie będzie. 14 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebiełsce, Gdyni, Pucku, Kosakowie, Luzinie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. 13 z kolei w Gniewinie, Wejherowie, Redzie oraz Rumi. Na barometrach w całym regionie oglądam około 1013 hektopaskali, czyli przynajmniej ciśnienie jest dość dobre. Wiatr słaby i umiarkowany, zachmurzenie dość intensywne i przelotne opady deszczu mogą występować.
2: Śniadanie z Norda FM.

0: tym, co ważne w Polsce i na świecie, mówię wam w naszym porannym programie. No i najprawdopodobniej od nowego roku będzie drożej. No, wszystko będzie droższe, ale będą droższe też napoje. Te słodzone i te niesłodzone, bo one też podlegają opłacie cukrowej. Rząd szuka pieniędzy w budżecie, no i przyjął projekt zmian w tak zwanej opłacie cukrowej. Jeśli wejdą one w życie, od 1 stycznia przyszłego roku słodkie napoje zdrożeją, ale chyba nie tylko słodkie, bo ta opłata cukrowa to taka trochę ściema. Jak ktoś się w to wczyta, to stwierdzi, że również napoje, które nie mają cukru, też podlegają opłacie cukrowej. Dlaczego? Tego nie wie nikt, a właściwie wie chyba rząd, no bo wiadomo, że jak opłata jest, to ta opłata wchodzi do budżetu i tym samym budżet jest bogatszy, ale my biedniejsi, bo musimy więcej zapłacić. Jak to rząd tłumaczy? Obowiązująca wysokość opłaty została przyjęta w 2020 roku i znacząco odbiega od aktualnych cen napojów. Tym samym jest niewystarczająca, aby wpłynąć na zachowania konsumentów oraz realizować cele zdrowotne przyjęte przy wprowadzaniu opłaty. Wiecie, jak to jest, jak to ktoś dba o wasze zdrowie, a nie wy sami. No, ale ja naprawdę dziękuję naszemu rządowi za to, że on tak bardzo mocno dba o moje zdrowie i mówi mi, czy ja mam pić z cukrem, czy bez cukru.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Spłacasz właśnie kredyt, a może już spłaciłeś go przed terminem? Jeżeli tak, to prawdopodobnie możesz odzyskać pieniądze. Przez wiele lat banki wprowadzały niewłaściwe zapisy do swoich umów. Kancelaria Bankowa. My zajmujemy się odzyskiwaniem niesłusznie naliczonych kosztów, takich jak prowizja czy niewykorzystana składka ubezpieczeniowa. Dzięki temu możesz zmniejszyć swoje raty albo odzyskać niesłusznie naliczone opłaty kredytu już spłaconego. Od 1 stycznia znajdziecie nas w nowej siedzibie przy ulicy Wałowej 28 w Wejherowie. Zmieniamy się dla Was. Wejdź na www.kancelariabankowa.com i sprawdź, czy i Tobie należy się zwrot. Wejherowo, ulica Wałowa 28.
3: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
4: PRM Developer przedstawia nową inwestycję Cedria. Przedsprzedaż mieszkań już wystartowała. Cedria, Wejherowo, ulica Pułkownika Dąbka. Kameralna inwestycja, tylko 14 mieszkań. A dla tych, którzy zdecydują się jako pierwsi, przygotowaliśmy specjalną ofertę. Tylko 3 pierwszych klientów otrzyma aż 400 zł rabatu za każdy metr kwadratowy mieszkania. Oferta

0: 3 pierwszych klientów 400 zł rabatu za metr kwadratowy. Nie zwlekaj, sprawdź ofertę inwestycji Cedria na prm.pl lub zadzwoń 504 16 10 10. Cedria. Zacznij od dobrego adresu.
1: ABBA i inni symfonicznie. Największe hity ABBY, Bonem, Bee Gees i innych w wykonaniu orkiestry, baletu i znakomitych solistów. Już 18 października w hali widowiskowo-sportowej w Lęborku. Bilety na kupbilecik.pl oraz biletyna.pl. Niezapomniana moc muzyki i emocji. Agencja Brussa zaprasza.
2: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe.
3: Fiat Professional Auto Duke. Słupsk, ulica Poznańska 74. Jeden adres, wiele możliwości.
4: Reklama.
5: Okno na kulturę.
6: Tym razem w Oknie na kulturę odwiedzamy Redzikowo, bo to właśnie tam szykuje się wydarzenie specjalnie dla młodych mieszkańców. Rozpoczynamy serwis kulturalny na antenie Radio Nord FM. Przy mikrofonie wita Was Agata Andryskawska. I jeżeli chodzi o wydarzenie, które odbędzie się w Redzikowie, to właśnie tam młodzi ludzie będą mogli pokazać to, co potrafią. I nie chodzi tu wyłącznie o śpiew czy taniec. Jak zaznaczają organizatorzy, liczy się tu przede wszystkim pomysł i odwaga, żeby wyjść z nim do ludzi. Mowa o Talent Challenge, czyli Redzikowskim przeglądzie talentów realizowanym w ramach projektu Bardzo Młoda Kultura. Do wydarzenia właśnie dołączyła Młodzieżowa Rada Gminy Redzikowo. Podczas ostatniej sesji młodzi radni poznali szczegóły projektu i rozmawiali o tym, jak zachęcić swoich rówieśników do udziału. Doszli do wniosku, że jeśli chce się dotrzeć do młodych ludzi, najlepiej zrobić to za pośrednictwem właśnie młodych ludzi. Radni zabrali więc ze sobą plakaty i włączają się w promocję Talent Challenge. A organizatorzy mają prosty komunikat. Nie trzeba być profesjonalistą, nie trzeba mieć na koncie konkursów, występów ani wielkiej sceny. Wystarczy mieć coś, co naprawdę lubisz robić i czym chcesz się podzielić. Organizatorzy zachęcają osoby, które śpiewają, grają na instrumencie, tańczą czy zajmują się fotografią, ale również tworzą rękodzieło, piszą, malują albo mają zupełnie nietypową pasję. Talent Challenge ma być właśnie miejscem na takie pomysły. Finał wydarzenia odbędzie się 2 października w Lądowisku Kultury w Redzikowie. Zapowiada się więc spotkanie pełne młodej energii, kreatywności i, jak mówią organizatorzy, także odrobiny przypadku, bo przecież nie wszystko da się zaplanować, szczególnie kiedy na jednej scenie spotka się tylu młodych, pomysłowych ludzi. Termin zgłoszenia został przedłużony do 27 września, a do udziału w wydarzeniu mogą zgłaszać się osoby w wieku od 15 do 19 lat. Bo jak zaznaczają organizatorzy, czasem wystarczy jeden występ, żeby przekonać się, że to, co robimy po cichu w domu, może świetnie zabrzmieć także na scenie. 2 października Lądowisko Kultury w Redzikowie Talent Challenge czeka, a scena, no cóż, scena sama się nie zapełni. A ja na następne informacje kulturalne zapraszam o 12.45. Słyszymy się, cześć!

Jeździliście kiedyś autobusem, tramwajem na gapę? Proszę się przyznać, wiadomo, że każdy z nas chociaż raz przejechał się pewnie jakimś środkiem komunikacji miejskiej, nie kasując biletu, ale żeby wsiąść do samolotu bez biletu, no to trzeba już pokonać wiele barier. No i tu był taki jeden. We Wrocławiu postanowił pójść mężczyzna o krok dalej i bez biletu wsiąść do samolotu. Choć sytuacja wydaje się nieprawdopodobna, to mężczyźnie udało się nawet zająć miejsce w tym samolocie. Ostatecznie jednak cały przekręt wyszedł na jaw. Otóż pewien Tunezyjczyk, który wsiadł do samolotu we Wrocławiu, postanowił polecieć do Włoch, bo Włochy to piękne miejsce. No i jak to zrobił? Mężczyzna sforsował ogrodzenie lotniska, a następnie wmieszał się w grupę pasażerów zmierzających do samolotu. No i już nawet usiadł, ale jego obecność oraz brak karty pokładowej szybko zwróciły uwagę załogi i funkcjonariuszy Straży Granicznej, którzy natychmiast wkroczyli do akcji i wyprowadzili mężczyznę z pokładu. Mimo że cała sytuacja na pierwszy rzut oka brzmi jak scenariusz z absurdalnej komedii, to w rzeczywistości może być bardzo poważnym incydentem stawiającym pod znakiem zapytania bezpieczeństwo podróżujących we Wrocławiu. No i pytanie o to, jak nieuprawniona osoba zdołała niezauważona pokonać drogę od płotu aż do fotela w samolocie. No i tu chyba będą musiały odpowiedzieć na to pytanie służby, które obsługują

0: Autopromocja. Autopromocja. Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk? Słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg? Włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w Twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos Twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej Ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
1: Autopromocja. Autopromocja. Reklama.
2: Słyszeliście? W okolicy jeden ze sklepów się zamyka.
3: Ale spokojnie, LuxFloor zostaje! Dywany w rozmiarach nawet 3x4 metry, wykładziny dywanowe i PCV, dostępne od ręki i bez czekania. Panele podłogowe od tanich po wodoodporne z 40-letnią gwarancją. Listwy, podkłady, akcesoria i to wszystko w super konkurencyjnych cenach. Zapraszamy do sklepu LuxFloor w Redzie. Od 27 lat jesteśmy z Wami. Zapraszamy do naszego salonu w Redzie. LuxFloor, Reda, ulica Drogowców 1.
1: Reklama.
4: Pożar stacji Sternika na Mazowszu zapewnia łączność m.in. Ukrainie. Powiemy też, co ze stałą bazą amerykańską w Polsce. Będzie również o premierze filmu O miłości Jacka i Gajki Kuroniów z historią w tle. Marcin Krzemiński. Pożar na terenie naziemnej stacji Starlink w Woli Krobowskiej na Mazowszu. Doszło do niego wczoraj wieczorem. Uszkodzone zostały anteny i agregat prądotwórczy. Na miejscu pracowali policjanci. O sprawie powiadomiono ABW i Centralne Biuro Śledcze Policji. To ważna infrastruktura dla łączności satelitarnej w Europie Środkowo-Wschodniej, między innymi dla Ukrainy. Jak mówi wiceminister spraw wewnętrznych Maciej Duszczyk, służby wyjaśniają, czy był to wypadek, czy akt sabotażu.
5: Jest traktowana z całą jej powagą po to, żeby jak najszybciej wyjaśnić, czy rzeczywiście było to jakieś zwarcie, czy jakiś akt sabotażu.
4: W pożarze nikt nie został ranny. Tymczasem jest kolejny już dziś alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa dla Lubelszczyzny i Podkarpacia i znów dotyczy ataków Rosji w Ukrainie, w związku z czym ponownie w powietrze prewencyjnie wzbiły się polskie myśliwce. Kancelaria Prezydenta zapewnia, że zielone światło ze strony amerykańskiego prezydenta co do powstania amerykańskiej bazy w Polsce się nie zmienia. Teraz wszystko w rękach rządu, mówi prezydencki minister Marcin Przydacz.
6: Poza potwierdzeniem tego faktu ze strony prezydenta Donalda Trumpa, no niewiele już więcej na poziomie prezydenckim można wykonać. Tutaj jest teraz zadanie dla ministra obrony narodowej, dla wiceministrów, dla dyrektorów, dla Wojska Polskiego.
4: Przydacz zapewnia, że temat stałej bazy amerykańskiej w Polsce pojawił się w rozmowie prezydentów Nawrockiego i Trumpa podczas uroczystej kolacji otwierającej posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku. Ponad 2,5 promila zakaz prowadzenia pojazdów i obywatelskie zatrzymanie. W Osowie pod Wrześnią w Wielkopolsce dwóch przypadkowych kierowców uniemożliwiło 44-latkowi dalszą jazdę Seatem. Mężczyzna był pijany i złamał 7-letni zakaz prowadzenia pojazdów. Sąd w trybie przyspieszonym skazał mieszkańca gminy Miłosław na 10 miesięcy więzienia i dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów. Sąd na Manhattanie skazał byłego producenta filmowego Harveya Weinsteina na 15 lat więzienia za przestępstwo seksualne wobec Miriam Haley, byłej asystentki produkcji jednego z programów. Wyrok, który zapadł wczoraj, kończy kolejny etap wieloletniej batalii sądowej, która stała się symbolem ruchu MeToo. Łącznie ponad 80 kobiet oskarżyło Weinsteina o molestowanie lub przemoc seksualną. Nasza rewolucja Piotra Domalewskiego na festiwalu w Gdyni. Wczoraj odbyła się uroczysta premiera opowieści o miłości Jacka i Gajki Kuroniów z burzliwą historią Polski w tle.
7: To nie jest film oparty na Wikipedii. To jest film o miłości, o emocjach, a młodzi ludzie, którzy obejrzą tę opowieść, po prostu sobie wejdą, wygooglują, zobaczą, kim był Jacek Kuroń, kim była Grażyna Kuroń. Może przy okazji dowiedzą się, co to był za twór Komitetu Obrony Robotników, dlaczego to jest tak ważne dla nas.
4: Ma nadzieję grający legendę Solidarności Arkadiusz Jakubik. Film W Gdyni walczy o złote lwy. Zwycięzców poznamy w sobotę.
8: Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionów Norda FM. Polskie elektrownie jądrowe i konsorcjum Bechtel Westinghouse uzgodniły główne warunki handlowe umowy na budowę pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej. Daje to podstawę do dalszych uzgodnień dotyczących pozostałych warunków współpracy. Uzgodnione warunki handlowe obejmują główne kwestie.

kwestie komercyjne i prawne. Osiągnięcie porozumienia w tych obszarach nie oznacza finalizacji negocjacji, ale otwiera drogę do negocjowania kolejnych szczegółowych elementów umowy i załączników wynikających z dotychczasowych ustaleń. Obecnie na miejscu przyszłej budowy elektrowni jądrowej, która powstaje w gminie Choczewo, trwa drugi etap prac przygotowawczych, a także realizowane są pogłębione badania geologiczne. Polskie elektrownie jądrowe w marcu złożyły także wniosek o zezwolenie na budowę do Państwowej Agencji Atomistyki. Inwestor pracuje równolegle nad przygotowaniem dokumentacji do kolejnych decyzji, w tym pozwolenia na budowę, o które planuje zawnioskować w przyszłym roku. Pierwsza polska elektrownia jądrowa powstaje w lokalizacji Lubiatowo-Kopalino w gminie Choczewo. Będzie składać się z trzech reaktorów AP-1000 od Westinghouse. Za budowę obiektu odpowiadać będzie amerykańskie konsorcjum Westinghouse Bechtel. Pierwszy prąd do polskiej sieci z elektrowni ma popłynąć w 2036 roku. Lemborg odwiedził ambasador Wielkiego Księstwa Luksemburga w Polsce, Peggy Franzen. Wizyta zorganizowana z inicjatywy Instytutu Lecha Wałęsy była okazją do rozmów o współpracy europejskiej, partnerstwie miast oraz kontaktach młodzieży. Ambasador spotkała się z przedstawicielami lemborskiego samorządu, a także z uczniami miejscowych szkół. Podczas spotkania z burmistrzem Jarosławem Litwinem rozmawiano m.in. o partnerstwie Lemborka i luksemburskiego Dindlarz, które w tym roku obchodzi 25-lecie. Wśród tematów znalazły się także rozwój demokracji na poziomie lokalnym, współpraca europejska oraz wymiana młodzieży. W sali rajców Peggy Franzen wygłosiła natomiast prelekcję dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 1, Szkoły Podstawowej nr 3 i Społecznego Liceum Ogólnokształcącego. Mówiła o roli Luksemburga w kształtowaniu wspólnej Europy. Uczniowie pytali m.in. o pracę w dyplomacji, edukację, politykę migracyjną i społeczną oraz kontakty biznesowe. Jednym z efektów wizytu ma być dalszy rozwój wymiany młodzieży między Lemborkiem a Dundlarz. W ubiegłym roku uczniowie Społecznego Liceum Ogólnokształcącego odwiedzili Luksemburg i partnerskie miasto. Lemborg należy do kręgu miast partnerskich razem z Dundlarz, niemieckim Lauenburgiem nad Łebą i francuskim Manon. Oficjalnie dołączył do partnerstwa w 2001 roku. Współpraca obejmuje m.in. kontakty między szkołami, organizacjami społecznymi, środowiskami sportowymi i kulturalnymi. Wizytę ambasador zakończył spacer po centrum Lemborka w towarzystwie samorządowców. Mieszkańcy Ustki mogą zdecydować, gdzie w mieście pojawi się więcej urządzonej zieleni. Ruszyła ankieta dotycząca lokalizacji zielonych pasów i korytarzy przyulicznych. Do wyboru jest 13 miejsc, m.in. ulice Wyszyńskiego, Kopernika, Chopina, Portowa przy Bulwarze Portowym, Grunwaldzka wzdłuż Mariny, a także Marynarki Polskiej, Polna czy Kościelniaka. Mieszkańcy mogą wskazać tylko jedną lokalizację. Na podstawie wyników zostaną wybrane 3 miejsca, które zostaną objęte działaniami w ramach projektu Przyszłość w Równowadze. Głosować można przez stronę internetową. Każdy głos będzie weryfikowany kodem wysłanym na podany numer telefonu. Projekt realizowany jest w ramach polsko-szwajcarskiego programu rozwoju miast oraz z udziałem budżetu państwa. Ustka otrzyma na swoje działania ponad 3 miliony 370 tysięcy złotych, a łączny budżet zaplanowanych działań w mieście wyniesie ponad 4 miliony złotych. Policjanci puckiej drogówki zatrzymali do kontroli kierującego Audi, który przekroczył dozwoloną prędkość. Podczas sprawdzania jego danych funkcjonariusze ustalili, że 34-latek miał obowiązujący sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. Do kontroli doszło 20 września na ulicy Żardowieckiej w Pucku. Mężczyzna jechał z prędkością 73 km na godzinę w miejscu, gdzie obowiązywało ograniczenie do 50. Podczas sprawdzania kierowcy w policyjnych systemach mundrowi ustalili, że 34-latek nie powinien w ogóle prowadzić samochodu. Jak informuje aspirant Agnieszka Sylewska, oficer prasowy komendanta powiatowego policji w Pucku, kierujący był trzeźwy, a badanie nie wykazało obecności narkotyków w jego organizmie. Mężczyzna został zatrzymany i przewieziony do puckiej komendy. Usłyszał zarzut niestosowanie się do orzeczonego przez sąd zakazu prowadzenia pojazdów. 34-latek przyznał się do popełnienia przestępstwa. Sprawa została rozpoznana w trybie przyspieszonym. Sąd orzekł wobec mężczyzny dożywotni zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych. Za nami chłodny jesienny poranek, a przed nami chłodny jesienny dzień. Dziś termometry pokażą maksymalnie 14 stopni Celsjusza w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, Gdyni, Pucku, Kosakowie, Luźnie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. 13 z kolei będziemy mieli w Wejherowie, Radzierumie, a także Gniewinie. Na barometrach 1013 hektopaskali, wiatr słaby i umiarkowany, a zachmurzenie utrzymuje się cały czas dość duże. Co prawda z bardzo dużymi przejaśnieniami, ale również ze sporą szansą na przelot.

0: Arkadiusz Mieńczewski. W czwartkowy poranek zacznijmy kolejną godzinę od historii, która może zdarzyć się tak naprawdę każdemu z nas. No bo wielu z nas gra w różnego rodzaju gry i marzy o tym, żeby wygrać duże pieniądze. No ale są sytuacje takie, w których gdybyście wygrali, to tej na przykład wygranej moglibyście się trochę pozbyć. O czym mówię? Otóż pewna Włoszka domaga się połowy z wygranej 220 milionów euro, którą wygrał jej mąż. Choć para jest w separacji, formalny rozwód nie został jeszcze przeprowadzony. No i ona mówi, połowa to także moje pieniądze. On puścił kupon, on wygrał, a ona mówi, że ona chce połowę tego. I jeszcze mu mówi tak, że lepiej, żeby on po dobroci jej dał, na przykład co miesięczne alimenty w wysokości 8 tysięcy euro, lub żeby jednorazowo wpłacił jej 80 milionów euro, bo jak nie, to ona pójdzie do sądu, a przez to, że nie mają jeszcze formalnego rozwodu i nie mają rozdzielności majątkowej, to jej się będzie należało, a on będzie musiał zapłacić za prawników. No i co w tej sytuacji zrobić? Co wy byście zrobili w takiej sytuacji, to temat do porannej dyskusji przy kawce. Gdybyś tak wygrał, wygrała, a jeszcze z mężem nie byłoby rozwodu, ale już byście nie byli razem, to co z tą wygraną?
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Ale mamy dla Was dobrą wiadomość. Na prośbę wiernych klientów przedłużamy działalność sklepu do końca września. Nadal trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna z rabatami nawet do 50%. Tapety, rolety, karnisze, listwy dekoracyjne, okleiny, folie statyczne i dodatki do wnętrz. Teraz w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To dodatkowy czas, by znaleźć coś dla swojego domu i skorzystać z wyjątkowych okazji. Nie zwlekaj. Najlepsze wzory i produkty znikają każdego dnia, a ilość towaru jest ograniczona. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie, przy ulicy Drogowców 1. Dalia Tapety. Na Wasze życzenie zostajemy dłużej. Skorzystaj z ostatnich okazji i rabatów, nawet do 50%.
1: Reklama.

Muzyczna historia 24 września. Co tego dnia wydarzyło się? Kto się urodził? W roku 1942 urodziła się Linda Eastman, później Linda McCartney, żona byłego Beatlesa Paula McCartneya. W roku 1962 Elvis Presley otrzymał zaproszenie do udziału w gali, która odbywała się w Wielkiej Brytanii. Menadżer Presleya grzecznie odmówił, tłumacząc się filmowymi zobowiązaniami artysty. A tak naprawdę chodziło o to, że Parker był nielegalnym imigrantem z Holandii i bał się, że władze nie wpuszczą go z powrotem do Stanów Zjednoczonych. W roku 1984 zespół Culture Club po raz drugi wprowadził na pierwsze miejsce list Wielkiej Brytanii swoją piosenkę, tym razem kompozycję Karma Chameleon. Utwór nie opuszczał szczytu notowania przez 6 tygodni i został najlepiej sprzedającym się singlem 1983

0: 1983 roku na Wyspach Brytyjskich. W roku 1988 na pierwszym miejscu amerykańskiej listy znalazła się piosenka Don't Worry, Be Happy w wykonaniu Bobby'ego McFerrina. Była to również pierwsza piosenka a cappella, która została hitem numer jeden w Stanach. Don't Worry, Be Happy została również umieszczona w filmie Cocktail z Tomem Cruise'em w roli głównej i zdobyła dwie nagrody Grammy za płytę roku i piosenkę roku. Jeśli wam jest smutno, jeśli wam jest w tej chwili źle, to pamiętajcie, Don't Worry, Be Happy.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Norda FM. Reklama.
1: Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością – zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
2: Filmowy wrzesień w kinie Helios. Wybierz się z bliskimi na radosne animacje Teddy i magiczna lampa oraz Luna i rozgadana świnka. Zobacz wyczekiwaną lalkę z plejadą gwiazd polskiego kina i

0: Odkryj klasyczną powieść na nowo. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
1: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany!
2: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl. Zaprasza Belpol. Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
3: Prowadzisz firmę w Pucku lub okolicy? Zatrzymaj się na chwilę. Mamy dla Ciebie zaproszenie. 5 października Biuro Rachunkowe Meritum organizuje Dzień Otwarty. Przyjdź, poznaj nasz zespół, opowiedz nam o swojej firmie i porozmawiaj o księgowości, podatkach, kadrach i płacach. Bezpośrednio. Konkretnie. Po prostu. Przy kawie i rozmowie. Dzień Otwarty Meritum. W Pucku. 5 października od 8 do 15. Ulica Abrahama 38B przez 2. Wejście od Wojska Polskiego. Przed Polo Market. Meritum. Jesteśmy po to, żeby Twoja firma miała dobre wsparcie.
4: Reklama.
5: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Largo Budownictwo. Twój partner w budowie domu.
6: Dziewiąta 9:30 na zegarach, Michał Jarosz przy mikrofonie. Czas na małą aktualizację sytuacji z dróg regionu. Godzina 9:30 to czas, kiedy poranne godziny szczytu przynajmniej w teorii powinny już się skończyć. Pojawiają się za to kolejne niestety utrudnienia i o pierwszym z nich już Wam powiem teraz. Konkretnie to zdarzenie drogowe miało miejsce na zjeździe z Trójmiejskiej Obwodnicy w ulicę Chwaszczyńską. Na razie nie ma żadnych oznaczeń, jakby pojawiały się tutaj jakieś korki. Niemniej warto pamiętać o tym, potencjalnie może tutaj Wasza podróż się wydłużyć, bo niestety jak zdarzenie drogowe się pojawia, to i korki mogą za nim również się zacząć formować. Na ulicy dalej Wielkopolskiej i skrzyżowaniach Lotników oraz skrzyżowaniu Wielkopolska, Aleja Zwycięstwa, ruch jest delikatnie podwyższony, chociaż tutaj przyznam, jestem miło zaskoczony, bo spodziewałem się znacznie większego ruchu niż jest to w tym momencie. Śródmieście Gdyńskie raczej bez większych problemów. Morska i Hutnicza też już powolutku nam się odblokowują po porannym szczycie komunikacyjnym i chyba największa zmiana na mapie Gdyni to ulica Derdowskiego, Dąbka, Kwiatkowskiego. Jeszcze godzinę temu mieliśmy tutaj naprawdę intensywny ruch. Na szczęście już przejedziemy bez żadnych opóźnień. Rumia w miarę przejezdna, Reda zresztą także. Wejherowo do kompletu dorzucam i mamy w ten sposób całe Małe Trójmiasto Kaszubskie bez poważniejszych problemów drogowych. Stąd jedziemy sobie już na Lęborg. Po drodze żadnych utrudnień nie znajdujemy. A jeśli chodzi o sam Lęborg, tutaj dopiero coś drgnęło, jeśli chodzi właśnie o ten poranny ruch. Podwyższona ilość samochodów pojawia się na ulicach wpadających do Ronda Solidarności. Chociaż trochę mówię to z kronikarskiego obowiązku, bo nie ma tutaj tak naprawdę jakichś poważniejszych korków. Do Słupska jedziemy z Lęborka bez najmniejszego opóźnienia, a w Słupsku raczej dość spokojnie już ta 9:30 się prezentuje. Nie jest idealnie, bo na przykład takie skrzyżowanie jak ulica Garncarska, Gdańska Wiejska, jeszcze troszkę ta liczba samochodów jest podwyższona, ale w pozostałych miejscach raczej nie natrafimy na żadne poważniejsze utrudnienia. I jest jeszcze Kobylnica, gdzie odrobinę jeszcze zapycha się ulica Główna, choć tutaj też jest już znacznie lepiej niż godzinę temu.
5: Sponsorem wiadomości drogowych była firma Largo Budownictwo. Twój partner w budowie domu.
6: Upałów to my dzisiaj mieć nie będziemy, mówiąc szczerze, będzie po prostu chłodno. 14 stopni to maksymalna temperatura, którą na termometrach zobaczymy w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, Gdyni, Pucku, Kosakowie, Luzinie, Słupsku, Lęborku, a także Kobylnicy. Nawet odrobinę chłodniej będzie w Wejherowie, Redzie, Rumi i Gniewinie, około 13 stopni. Ciśnienie umiarkowane 1013 hektopaskali, zachmurzenie utrzymuje się i utrzymywać będzie się dość duże, choć z większymi przejaśnieniami, ale z drugiej strony może nam dzisiaj trochę popadać.
4: Śniadanie z Norda FM.

0: Wrzesień, jesień, a jest szansa na odrobinę lata. Jest taka szansa, bo już w sobotę Wyż Arno zagwarantuje Polsce liczne przejaśnienia, skutecznie spychając strefę frontową nad regiony wschodnie i pojawią się u nas cieplejsze masy powietrza z południowo-zachodniej Europy. Co to oznacza? Oznacza to tyle, że temperatury trochę do góry, od 17 do 20 stopni, ale tak naprawdę wszystko zacznie się w niedzielę i w poniedziałek, bo centrum Wyżu ustabilizuje się nad naszą częścią kontynentu i wtedy rzeczywiście temperatury przekroczą 20 stopni. Niedziela pogodna, temperatura od 16 do 22 stopni. Poniedziałek również ciepły, od 19 nawet gdzieniegdzie do 24 stopni. Powieje słabo i umiarkowanie, czyli takie babie lato. Niedziela i poniedziałek to jeszcze wszystko przed nami, czyli lato nie powiedziało ostatniego słowa.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Szukasz sprawdzonej firmy budowlanej? Postaw na doświadczenie, terminowość i solidne wykonanie. Largo Budownictwo realizuje inwestycje od podstaw, od domów jednorodzinnych po większe projekty deweloperskie. Budujemy nowocześnie, dokładnie i z dbałością o każdy etap prac. Oferujemy budowę domów jednorodzinnych, realizację osiedli i zabudowy bliźniaczej, inwestycje deweloperskie, kompleksową współpracę od fundamentów po stan surowy. Twój projekt, nasze doświadczenie, wspólny efekt na lata. Largo Budownictwo. Skontaktuj się z nami już dziś. Telefon 784 044 864.
3: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.

0: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
1: PRM Developer przedstawia nową inwestycję Cedria. Przedsprzedaż mieszkań już wystartowała. Cedria, Wejherowo, ulica Pułkownika Dąbka. Kameralna inwestycja, tylko 14 mieszkań. A dla tych, którzy zdecydują się jako pierwsi, przygotowaliśmy specjalną ofertę. Tylko 3 pierwszych klientów otrzyma aż 400 zł rabatu za każdy metr kwadratowy mieszkania. Oferta obowiązuje w ramach przedsprzedaży do końca września. Tylko 3 pierwszych klientów 400 zł rabatu za metr kwadratowy. Nie zwlekaj, sprawdź ofertę inwestycji Cedria na prm.pl lub zadzwoń 504 16 10 10. Cedria. Zacznij od dobrego adresu.
2: Reklama.

kolorowanki. Wszyscy wiemy, o co chodzi. Popularne wśród dzieci, szczególnie jeżeli zabieramy je do jakiejś restauracji, to tam dzieciaki dostają, żeby się nie nudziły, czekając na jedzenie. Ale teraz kolorowanki przestały być rozrywką zarezerwowaną dla dzieci. Pokolenie Z coraz chętniej sięga po kredki, markery i obrazki z bohaterami z dzieciństwa, traktując kolorowanie jako sposób na odpoczynek od ekranów i nadmiaru bodźców. Hobby szybko wyszło poza kartkę, wokół niego powstała cała społeczność. Akcesoria do kolorowania potrafią kosztować setki złotych. W internecie już jest mnóstwo nauczycieli, którzy pokazują, jak odpowiednio kolorować. Te TikToki i Instagramy pękają w szwach od filmików, na których młodzież

0: Młodzi dorośli kolorują postaci z Disneya lub proste obrazki kojarzące się z poziomem wręcz przedszkolnym. Nie chodzi o artyzm, chodzi o skupienie, wypełnienie konturów kolorem i złapanie oddechu, ale też oczywiście o zasięgi. I niektórzy już rzeczywiście takich zasięgów mają bardzo dużo. Filmiki, na których dominuje zbliżenie na końcówkę mazaka, mają już po miliony wyświetleń. Takie rzeczy z pokolenia Z.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: Słyszysz market budowlany i myślisz: cement, gwoździe i pan z wiertarką? Nie tym razem. A to tu, w Gowinie, to coś więcej niż zwykły market budowlany. Znajdziesz tu rzeczy do remontu i budowy, ale także sporo artykułów wyposażenia oraz gospodarstwa domowego, również do przetworów. Są też nowości ogrodnicze i uwaga, aktualnie mamy wyprzedaż mebli ogrodowych. U nas ceny spadają szybciej niż liście z drzew. A to tu, market budowlany, dom i ogród. Wpadnij do nas, bo a to tu naprawdę jest.
2: ABBA i inni symfonicznie. Największe hity ABBY, Bonem, Bee Gees i innych w wykonaniu orkiestry, baletu i znakomitych solistów. Już 18 października w hali widowiskowo-sportowej w Lęborku. Bilety na kupbilecik.pl oraz biletyna.pl. Niezapomniana moc muzyki i emocji. Agencja Brussa zaprasza.
3: Twój biznes ma swoje potrzeby. Peugeot Professional Auto Duke ma na nie odpowiedź. Praktyczny partner, wszechstronny ekspert i niezawodny bokser. Wybierz model dopasowany do swojej firmy. Teraz w leasingu od 102,8% lub już od 67 999 zł netto dla firm. A jeśli liczy się czas, sprawdź samochody dostępne od ręki. Do tego Peugeot Care. Nawet do 8 lat lub do 160 tysięcy km ochrony. Peugeot Professional. Gotowy do pracy tak jak ty. Peugeot Auto Duke. Słupsk, ulica Poznańska 74. Jeden adres, wiele możliwości.
0: Reklama.
4: Czy to był sabotaż? Wrócimy do pożaru w bazie Starlinków. Zarzuty dla byłego szefostwa Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Zajrzymy też na stację paliw i wybierzemy się na grzyby. Marcin Krzemiński. Pożar stacji Starlink pod Grójcem na Mazowszu. To infrastruktura, która zapewnia dostęp do internetu, między innymi dla Ukrainy. Ogień na terenie stacji bazowej łączności satelitarnej pojawił się wieczorem. Zapaliła się skrzynka zasilająca. Strażaków wezwał właściciel terenu. Bardzo szybko ugasili pożar. Powiadomiono też ABW, ponieważ brany jest pod uwagę sabotaż, mówi rzecznik koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.
5: Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego są na miejscu tego zdarzenia, analizują i weryfikują zebrane dotychczas informacje. Badane są przede wszystkim różne wersje tego zdarzenia, jak mogło do nich dojść, ale przede wszystkim co było przyczyną.
4: W zdarzeniu nie było osób poszkodowanych. Z zarzutami 5 osób z byłego kierownictwa Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, w tym były dyrektor Radosław Eś. Jak wyjaśnia prokuratura okręgowa w Warszawie, chodzi o wyrządzenie instytucji znacznej szkody majątkowej, a konkretnie między innymi o ponad 1 000 000 złotych, które dyrektor według śledczych miał wydać na rzeczy niezwiązane z działalnością instytutu. Kolejny ponad 1 000 000 złotych to dotacja celowa, której nie zwrócono do budżetu państwa. Większość zatrzymanych osób nie przyznała się do zarzutów. Sąd zablokował decyzję Donalda Trumpa o zakazie wstępu do Białego Domu dla dziennikarzy, m.in. stacji CNN i serwisu Politico. Sędzia uznał, że zakaz, jak donosi agencja Reutera, jest prawdopodobnie niezgodny z konstytucją i nakazał przywrócenie akredytacji. Benzyna za 9 i olej za 10 zł to realny scenariusz jeszcze w tym roku, ostrzegają eksperci. Wszystko przez niekończący się konflikt USA.

0: Iranem i sygnały, że prezydent USA mógłby wstrzymać eksport amerykańskiego paliwa do Europy. Dobre wieści są takie, że najbliższe dni nie powinny przynieść podwyżek. Bartosz Kędziołka.
1: Możliwy jest też powrót rządowego pakietu obniżek na stacjach, chociaż rząd zapowiada, że przywróci obniżki, jeśli prezydent podpisze przygotowywaną właśnie ustawę wprowadzającą podatek od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych. To zdaniem analityka rynku paliw Urszuli Cieślak z firmy Reflex, nawet bez podpisu prezydenta, rząd może zdecydować się na powrót CPN pod wpływem innych krajów.
2: Od początku października zarówno w Niemczech i w Czechach będą wprowadzone dodatkowe programy obniżające ceny paliw.
1: A teraz na stacjach za benzynę 95 płacimy średnio 7,99, za olej 9, a za gaz 3,09 zł.
0: Sezon w pełni. W lasach zaraiło się od wielbicieli zarówno grzybobrania, jak i samych grzybów. Eksperci ostrzegają, by zbierać to, co znamy, by mieć przy sobie atlas grzybów i by nie wierzyć w mity powielane w internecie, dodaje Zbigniew Solarz z łódzkiego sanepidu.
3: Ludowe porzekadła, że grzyb nie jest trujący, jeśli na przykład łyżeczka srebrna się nie zabarwi.
0: Jeśli jesteśmy początkujący, warto zbierać tylko grzyby rurkowe.
4: Na informacje z regionów Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Uwaga pasażerowie komunikacji zbiorowej. Pod koniec tego oraz na początku przyszłego miesiąca zmiany w kursowaniu PKS Gdynia pojawią się na kilku liniach. Od 28.

8 września skorygowany zostanie rozkład jazdy linii 638. Kurs o 12.05 z przystanku Bojan Ograniczna do przystanku Bojano Szkoła zostanie przyspieszony na 11.30. Uruchomiony zostanie kurs powrotny ze szkoły w Bojanie do przystanku Bojan Ograniczna o 11.44. Z kolei od 1 października wprowadzone zostaną korekty do rozkładów jazdy linii 633, 675 oraz 697. Linia 633. Mowa tutaj o kursie w dni nauki szkolnej o 12.46 z Jeleniej Huty przez Donimierz do Szemuda. Zostanie on wydłużony i zacznie z przystanku przy szkole w Szemudzie o 12.35. Linia 675. Kurs w dni robocze od poniedziałku do piątku za wyjątkiem świąt o godzinie 14.25 z Wejherowa do Koleczkowa. Na całej trasie zostanie opóźniony o 5 minut. Z kolei w przypadku linii 697 kurs w dni nauki szkolnej o 6.45 z Choczewa zostanie opóźniony na 6.55. Kurs nie pojedzie przez Zwarcienko. W zamian przez Zwarcienko pojedzie kurs o 8.40 z Choczewa, który zostanie przyspieszony z godziny 8.45. Aktualne informacje o kursowaniu PKS Gdynia znajdzie się na oficjalnej internetowej stronie przewoźnika. Policja prowadzi poszukiwania 50-letniej Anny Milczarek z Garczegorza w gminie Nowa Wieś Lęborska. Kobieta wyszła z domu we wtorek 22 września około godziny 8. Miała pojechać do Gdyni. Ostatni kontakt z rodziną nawiązała tego samego dnia około południa. Poinformowała wtedy, że znajduje się przy Alei Zwycięstwa w Gdyni. Z tego czasu kontakt z nią się urwał, a kobieta nie wróciła do domu. Anna Milczarek ma około 164 cm wzrostu i szczupłą sylwetkę. Ma brązowe, rozjaśniane włosy sięgające poniżej ramion oraz brązowe oczy. W dniu zaginięcia była ubrana w czarną kurtkę, granatowe dżinsy i czarne lakierowane buty. Miała przy sobie czarną torbę. Policja prosi o kontakt wszystkie osoby, które mogły widzieć kobietę od momentu jej zaginięcia lub mają informacje dotyczące jej obecnego miejsca pobytu. Informacje można przekazywać lęborskiej policji albo najbliższej jednostce policji. Można również zadzwonić pod numer alarmowy 112. Poszukiwania prowadzi Wydział Kryminalny Komendy Powiatowej Policji w Lęborku. Mieszkańcy Słupska po raz kolejny wspólnie zadbali o Lasek Południowy. W środę 23 września odbyła się kolejna edycja proekologicznej akcji Clean Up Day in Słupsk. Uczestnicy rozpoczęli sprzątanie w parku imienia Józefa Trendla, a następnie ruszyli w teren. Porządkowali m.in. Las Pokoleń, Aleję Mickiewiczowską, skwer Gryfitów oraz pozostałe części Lasku Południowego. Wolontariusze otrzymali od organizatorów rękawice i worki na odpady, a po zakończeniu prac czekał na nich wspólny poczęstunek. Akcję zorganizowała Fundacja Wspieranie Inicjatyw Niekonwencjonalnych Subventum we współpracy z Nadleśnictwem Leśny Dwór. Wydarzenie było częścią Międzynarodowej Inicjatywy Sprzątania Świata i miało zachęcać mieszkańców do dbania o lokalne środowisko. Za nami 35. sesja Rady Miasta Gdyni. Samorządowcy w ławach zasiedli 23 września. W porządku obrad znalazły się uchwały dotyczące m.in. zmiany przedstawicieli Rady Miasta Gdyni w radach Muzeum Emigracji, Muzeum Miasta Gdyni czy Zgromadzeniu Komunalnego Związku Gmin Dolina Redy i Chylonki. Odwołano kilku radnych. Upoważnienie radnego do udziału w negocjacjach poprzedzających zawarcie umowy urbanistycznej w procesach porządkowania zintegrowanych planów inwestycyjnych odwołano dla radnego Łukasza Piesiewicza, natomiast pozostawiono upoważnienie dla radnej Małgorzaty Wójcik. Zmieniono skład osobowy Rady Społecznej przy Miejskiej Stacji Pogotowie Ratunkowego SPZOZ w Gdyni. W miejsce radnego Łukasza Piesiewicza powołano radnego Łukasza Strzałkowskiego. Zmieniono również skład osobowy Rady Muzeum Emigracji. Podczas posiedzenia wysłuchano również sprawozdań z pracy Rady Dzielnicy Karwiny, które przedstawił przewodniczący Jacek Kwidziński, oraz Komisji Kultury, które przedstawiła przewodnicząca komisji radna Natalia Kłopotek-Główczewska. Kolejna sesja odbędzie się 28 października. Pełen porządek obrad oraz projekty uchwał znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej.

0: Maksymalnie 14 stopni będziemy mieli dziś w Dębkach, Władysławowie, Łebiące, Gdyni, Pucku, Kosakowie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy, Luzinie, 13 w Wejherowie, Redzierumi i Gniewinie. Na barometrach 1013 hektopaskali, zachmurzenie dość duże. Słońce co prawda wygląda od czasu do czasu, trochę błękitu nieba również można zobaczyć, ale możemy też poczuć przelotne opady deszczu, które tu i ówdzie dzisiaj się pojawiają i pojawiać się będą.
1: Norda.

0: Czwartkowy poranek, Arkadiusz Mieńczewski, witajcie ponownie. 100 najgorzej ocenianych dań świata według internetowego przewodnika. Wśród nietypowych i kontrowersyjnych kulinarnych propozycji znalazły się potrawy z różnych zakątków świata, ale i jest coś z Polski. Na pierwszym miejscu wśród najgorzej ocenianych potraw znalazła się szwedzka pizza Vulkanen. To danie przyciąga uwagę nie tylko nazwą, ale też nietuzinkową prezentacją. Pizza ma kształty szerokiego pierścienia z kieszonkami, w których umieszcza się ser, szynkę, salami, bekon oraz polędwicę wołową. Centralną część pizzy wypełniają frytki oraz sałatka sosem bernaise, które mają sprawić wrażenie wybuchu wulkanu. Ten szwedzki wynalazek często podawany jest podczas większych imprez, a jego twórcy przekonują, że bogactwo smaków pozwala każdemu znaleźć coś dla siebie. Jednak egzotyczne połączenie składników i nietypowa forma nie przypadły do gustu wszystkim. A co jeżeli chodzi o Polskę? Na 17 miejscu jest śląski rzymlok. Jeżeli ktoś nie jadł i nie wie, co to jest, to zapraszamy na Śląsk. To przygotowana z wieprzowych podrobów kiełbaska o konsystencji kaszanki. Znana jest poza Śląskiem jako bułczanka. I to właśnie miejsce 17 najgorszych potraw na świecie.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Szukasz sprawdzonej firmy budowlanej? Postaw na doświadczenie, terminowość i solidne wykonanie. Largo Budownictwo realizuje inwestycje od podstaw. Od domów jednorodzinnych po większe projekty deweloperskie. Budujemy nowocześnie, dokładnie i z dbałością o każdy etap prac. Oferujemy budowę domów jednorodzinnych, realizację osiedli i zabudowy bliźniaczej, inwestycje deweloperskie, kompleksową współpracę od fundamentów po stan surowy. Twój projekt, nasze doświadczenie, wspólny efekt na lata. Largo Budownictwo. Skontaktuj się z nami już dziś. Telefon 784 044 864.
3: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy

0: Budynek zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
1: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany!
2: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl. Zaprasza Belpol. Wejherowo, Lemborg i Gdynia.
3: Reklama.

0: Przed nami weekend, to może zaproponuję wam podróż do Łodzi. Dlaczego akurat do Łodzi? Bo tam w najbliższy weekend będzie odbywała się 16. edycja festiwalu Light Movie Festival. Cóż to takiego? To taki festiwal, podczas którego będziecie mogli oglądać zupełnie inne rzeczy w ciągu dnia, a zupełnie inne rzeczy wieczorem. Bo to jest taka trochę zabawa światłem. Budynki, szczególnie na ulicy Piotrkowskiej, zostaną oświetlone specjalnie, wyjątkowo. Do tego będzie miał miejsce mapping, czyli zabawa światłem przez ten weekend. W tym roku motywem przewodnim są marzenia. Świetlne widowiska, wzbogacone efekty dźwiękowe będą opowiadać głównie o tym, co inspiruje, daje nadzieję i odwagę do marzenia o lepszej przyszłości. Wszystko jest zdecydowanie darmowe, także wystarczy tylko pojechać do Łodzi, zakwaterować się i przez weekend wieczorami chodzić i podziwiać budynki, które zmieniają się zupełnie w stosunku do tego, co będziecie widzieli w ciągu dnia.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Z Norda FM. Reklama.
1: Spłacasz właśnie kredyt? A może już spłaciłeś go przed terminem? Jeżeli tak, to prawdopodobnie możesz odzyskać pieniądze. Przez wiele lat banki wprowadzały niewłaściwe zapisy do swoich umów. Kancelaria Bankowa. My zajmujemy się odzyskiwaniem niesłusznie naliczonych kosztów, takich jak prowizja czy niewykorzystana składka ubezpieczeniowa. Dzięki temu możesz zmniejszyć swoje raty albo odzyskać niesłusznie naliczone opłaty kredytu już spłaconego. Od 1 stycznia znajdziecie nas w nowej siedzibie przy ulicy Wałowej 28 w Wejherowie. Zmieniamy się dla Was. Wejdź na www.kancelariabankowa.com i sprawdź, czy i Tobie należy się zwrot. Wejherowo, ulica Wałowa 28.
2: Słyszeliście? W okolicy jeden ze sklepów się zamyka.
3: Ale spokojnie. LuxFloor zostaje. Dywany w rozmiarach nawet 3x4 metry, wykładziny dywanowe i PCV, dostępne od ręki i bez czekania. Panele podłogowe od tanich po wodoodporne z 40-letnią gwarancją. Listwy, podkłady, akcesoria i to wszystko w super konkurencyjnych cenach. Zapraszamy do sklepu LuxFloor w Redzie. Od 27 lat jesteśmy z Wami. Zapraszamy do naszego salonu w Redzie. LuxFloor, Reda, ulica Drogowców 1.
0: Reklama.
4: Tomasz Smuga, zapraszam na wiadomości sportowe w Radiu Norda FM. Tytani Wejherowa wygrali finał Wojewódzkiego Pucharu Polski. We wczorajszym meczu przed własną publicznością pokonali OX System KPR Żukowo. Pierwszą połowę Wejherowianie wygrali różnicą 6 bramek. Po zmianie strony szczypiorniści z Żukowa próbowali przechylić szalę zwycięstwa na swoją stronę. Zmniejszyli straty, ale Tytani nie oddali im już zwycięstwa. Ostatecznie podopieczni trenera Roberta Wissona wygrali 37-34. Nasi zawodnicy zostawili na parkiecie mnóstwo serca, pokazując ogromny charakter i skuteczność. Dzięki tej wygranej meldujemy się w ogólnopolskim szczeblu rozgrywek o Puchar Polski, napisał po meczu wejherowski klub. Najskuteczniejszymi zawodnikami Tytanów finałowym meczu byli Przemysław Warmiar z 10 bramkami i Jan Gromowski, autor 6 trafień. Z piłki ręcznej przechodzimy do tenisa stołowego. Adam Dorsz z Poltarek z Pogoni Lęborg po pierwszych dwóch kolejkach pierwszej ligi mężczyzn jest jednym z najskuteczniejszych zawodników rozgrywek. 30-letni Dorsz na 4 pojedynki wygrał 3 z nich. Skuteczniejszy był tylko Alan Kulczycki z Gorzowi Gorzów Wielkopolski, który może pochwalić się 100% skutecznością. Wygrał wszystkie 4 pojedynki. Przypomnijmy, że w pierwszej kolejce lęborski zespół pokonał Griffin Spin Szczecin 7-3, a w drugim musiał uznać wyższość Gorzowi Gorzów Wielkopolski, przegrywając 3-7. Zmieniamy dyscyplinę. Garmin Ultra Race 2026 zakończy się w Gdańsku, a tegoroczny finał będzie wyjątkowo rozbudowany. 4 i 5 grudnia zawodnicy rywalizować będą na trasach Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. W programie znalazło się 5 dystansów, w tym najdłuższy liczący 101 km. Gdańska edycja tradycyjnie odbędzie się w grudniu i będzie miała mikołajkowy charakter. Tym razem rywalizacja zostanie podzielona na 2 dni. W piątek 4 grudnia zawodnicy wystartują w nocnym biegu na dystansie 6 km. Dzień później w sobotę odbędą się biegi na 12, 27, 53 i 101 km. Najdłuższa trasa będzie miała około 1800 metrów przewyższenia. Uczestnicy zmierzą się z leśnymi ścieżkami Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego pod biegami i zbiegami. Organizatorzy przygotowali również specjalne medale dla finisherów nawiązujące do hasła

0: haseł Król Gór i Królowa Gór. Szczególny będzie medal za ukończenie najdłuższego dystansu. Będzie miał 101 mm, czyli dokładnie tyle, ile kilometrów liczy trasa. Po zakończeniu rywalizacji na uczestników czekać będą również świąteczne atrakcje, m.in. dekoracje, muzyka, Święty Mikołaj na mecie, ognisko i świąteczny namiot. Garmin Ultra Race Gdańsk 2026 odbędzie się 4 i 5 grudnia. Finał cyklu będzie więc dwudniowym wydarzeniem, podczas którego na trasach Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego będzie można rywalizować zarówno na krótkim, nocnym dystansie, jak i w biegu na ponad 100 km. Na kolejny serwis sportowy zapraszam o godzinie 11:30.
1: Dzisiaj wybierając się na dwór, zadbajmy o jakieś zabezpieczenie przed deszczem. Przez cały dzień mogą nam pojawiać się przelotne opady deszczu, a zachmurzenie utrzymywać będzie się dość duże, choć z większymi przejaśnieniami. Na termometrach szału dziś nie będzie, maks 14 stopni zobaczymy w Dębkach, Władysławowie, Łebiełsce, Gdyni, Pucku, Kosakowie, Luzinie, Słupsku, Lemorku, Kobylnicy, 13 w Wejherowie, Redzie, Rumi, Gniewinie. Na barometrach 1013 hektopaskali, czyli przynajmniej ciśnienie jest to optymalne. Wiatr utrzymuje się słaby i umiarkowany.
2: Śniadanie z Norda FM.

0: A może by tak rzucić wszystko i udać się w taki piękny rejs dookoła świata? No już ruszył. Jeden z najdłuższych rejsów na świecie. 1 września w Rzymie rozpoczął się rejs, który potrwa 371 dni. Choć jest przedstawiany jako najdłuższy rejs świata, nie każdy pasażer musi spędzić na statku ponad rok, bo w sprzedaży znalazły się również krótsze odcinki trasy. No ale gdyby ktoś chciał tak naprawdę przez rok pozwiedzać cały świat, to pełna podróż obejmuje ponad 220 portów w 62 krajach na 6 kontynentach. Pasażerowie w ciągu nieco ponad roku przemierzą Europę, Afrykę, Azję, Australię oraz obie Ameryki. W Europie zatrzymają się w Neapolu, na Santorini, Malcie oraz w Barcelonie. A ile to kosztuje, zapytacie? Najdroższa opcja to około 180 tysięcy dolarów trzeba zapłacić za podróż taką właśnie roczną. Ale najdroższe opcje kosztowały blisko 250 tysięcy dolarów, bo to wszystko zależy oczywiście od wybranej kabiny, a to daje jakieś ponad 670 tysięcy złotych. Ale tak jakby ktoś miał ochotę, to trzeba uzbierać, nazbierać i wtedy można rzucić wszystko i wybrać się w taki roczny rejs. Tylko co potem? Człowiek wraca do domu i co? I marzy o kolejnym takim pięknym rejsie.
1: Śniadanie z Norda FM. Autopromocja.
2: Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Ale mamy dla Was dobrą wiadomość.

0: prośbę wiernych klientów przedłużamy działalność sklepu do końca września. Nadal trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna z rabatami nawet do 50%. Tapety, rolety, karnisze, listwy dekoracyjne, okleiny, folie statyczne i dodatki do wnętrz. Teraz w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To dodatkowy czas, by znaleźć coś dla swojego domu i skorzystać z wyjątkowych okazji. Nie zwlekaj. Najlepsze wzory i produkty znikają każdego dnia, a ilość towaru jest ograniczona. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie, przy ulicy Drogowców 1. Dalia Tapety. Na Wasze życzenie zostajemy dłużej. Skorzystaj z ostatnich okazji i rabatów, nawet do 50%.
1: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
2: Reklama.

Na zakończenie naszego czwartkowego porannego spotkania pomysł z Ameryki na nowe imiona. Name Mixing. Taką nazwę nosi ten sposób na łączenie dwóch imion i tworzenie z tych dwóch imion jednego imienia. Na przykład Leo i Giovanni. I co z tego i z tych dwóch imion powstanie? Leo Vani. Właściwie. No i tak oni sobie to łączą, dwa imiona wybierają, no i w Polsce też można połączyć dwa imiona i zrobić z niego jedno. Nie próbowałem, ale wy jak będziecie mieli odrobinę czasu, to możecie się tym pobawić, bo być może już

0: za jakiś czas również wpadnie do Polski ten pomysł i zamiast tych naszych polskich imion będziemy łączyli dwa imiona i będziemy próbowali stworzyć coś nowego. Oby nie, chociaż kto to wie, no czasami wiecie, nowe rzeczy też są ciekawe i są przede wszystkim inne. Dziękuję wam za czwartkowy poranek. Zapraszam koniecznie i serdecznie na najlepszy poranek w tygodniu, czyli piątkowe nasze spotkanie. Życząc wam udanego czwartku. Mówię wam do usłyszenia. Do jutra. Pa!
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: TRM Developer przedstawia nową inwestycję Cedria. Przedsprzedaż mieszkań już wystartowała. Cedria, Wejherowo, ulica Pułkownika Dąbka. Kameralna inwestycja, tylko 14 mieszkań. A dla tych, którzy zdecydują się jako pierwsi, przygotowaliśmy specjalną ofertę. Tylko 3 pierwszych klientów otrzyma aż 400 zł rabatu za każdy metr kwadratowy mieszkania. Oferta obowiązuje w ramach przedsprzedaży do końca września. Tylko 3 pierwszych klientów 400 zł rabatu za metr kwadratowy. Nie zwlekaj, sprawdź ofertę inwestycji Cedria na prm.pl lub zadzwoń 504 16 10 10. Cedria. Zacznij od dobrego adresu.
2: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe.
3: Fiat Professional Auto Duke. Słupsk, ulica Poznańska 74. Jeden adres, wiele możliwości.
4: Prowadzisz firmę w Pucku lub okolicy? Zatrzymaj się na chwilę. Mamy dla Ciebie zaproszenie. 5 października Biuro Rachunkowe Meritum organizuje dzień otwarty. Przyjdź, poznaj nasz zespół, opowiedz nam o swojej firmie i porozmawiaj o księgowości, podatkach, kadrach i płacach. Bezpośrednio, konkretnie, po prostu, przy kawie i rozmowie. Dzień otwarty Meritum w Pucku. 5 października od 8 do 15, ulica Abrahama 38B przez 2. Wejście od Wojska Polskiego przed Polo Market. Meritum, jesteśmy po to, żeby Twoja firma miała dobre wsparcie.
0: Reklama.
5: Czy to element wojny hybrydowej? Za chwilę o pożarze na Mazowszu. Potem jasne stanowisko Rosji w sprawie zakończenia wojny w Ukrainie. Będzie też o sezonie grzewczym i pierwszych poszkodowanych. Marcin Krzemiński. Wiele wskazuje na to, że pożar stacji Starlinków na Mazowszu to kolejny element wojny hybrydowej. Takiego zdania jest wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Przypominał w telewizji publicznej, że za pośrednictwem stacji pod Grójcem internet trafia przez Polskę także na Ukrainę. Z oceną sprawy wstrzymuje się minister koordynator służb specjalnych. Co do wpływu zdarzenia na łączność w Polsce czy na Ukrainie, Tomasz Siemoniak mówi tak.
6: Ocena skutków tego zdarzenia odbywa się w tym momencie i przecież to jest światowa instalacja satelitarna i z pewnością nie jest tak, że pożar jednej stacji tutaj miałby wywołać jakieś gigantyczne zakłócenia.
5: Przypomnę, że ogień na terenie stacji bazowej łączności satelitarnej pojawił się wieczorem, zapaliła się skrzynka zasilająca. Wojska rosyjskie tymczasem przeprowadziły w nocy zmasowany atak na Ukrainę. W Kijowie i obwodzie charkowskim zginęło co najmniej 9 osób. To 1674 dzień wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Agresor nie zamierza jej przerywać, co wprost zakomunikował szef rosyjskiej dyplomacji Siergiej Ławrow podczas posiedzenia ONZ-owskiej Rady Bezpieczeństwa. Tomasz Orchowski.
7: Nie zamierzamy robić przerwy w naszej specjalnej operacji wojskowej na czas negocjacji, niezależnie od ich formatu, zapowiedział Ławrow. Tego właśnie pragnie Europa, mając jasny cel, wykorzystać tę przerwę, by dozbroić kijowski reżim, który wyraźnie i bezczelnie stosuje metody terrorystyczne. Wcześniej Ławrow spotkał się z szefem amerykańskiej dyplomacji. Po tych rozmowach Marco Rubio mówił co innego niż jego rosyjski odpowiednik. Obie strony są zainteresowane pewnym ograniczonym zawieszeniem broni obejmującym kwestię

0: zboża i energii. Oczywiście nie będzie to łatwe, ale jest to rozwiązanie, którym obie strony są zainteresowane. Wczoraj przed zgromadzeniem ogólnym ONZ wystąpił prezydent Wołodymyr Zełenski. Ostrzegł, że zima może być bardzo trudna.
1: Rozpoczyna się sezon grzewczy. Strażacy już odnotowują pierwsze tej jesieni potrucia tlenkiem węgla. Tylko minionej nocy w samej Wielkopolsce poszkodowane zostały 3 osoby, z czego 2 trafiły do szpitala. W tym 86-latka z powiatu międzychockiego, której życie najpewniej uratowała czujka czadu. To pokazuje, że takie urządzenia warto montować w swoich mieszkaniach, mówi Martin Halasz z Wielkopolskiej Straży Pożarnej.
2: Zatrucia się tlenkiem węgla, czyli czadem, gazem, którego nie widzimy, nie jesteśmy w stanie rozpoznać i tylko urządzenie w postaci czujki właśnie tlenku węgla jest w stanie nam pomóc i rozpoznać to zagrożenie w naszym domu.
1: A koszty takiej czujki to około 50 do 150 zł. Kierowca rajdowy Mikołaj Mikomarczyk z Orlen Team ustanowił rekord Guinnessa w kategorii najdłuższego przejazdu seryjnie produkowanym samochodem elektrycznym na jednym ładowaniu. Polak pokonał 1338 km, poprawiając dotychczasowy rekord wynoszący 1205. Rekord został oficjalnie zatwierdzony przez Guinness World Records.
3: Michał Jarosz, zapraszam na regionalny serwis informacyjny w Nord FM. Poruszali tematy bezpieczeństwa, odpowiedzialności prawa i przeciwdziałania przemocy. Szkoła podstawowa nr 1 w Bolszewie gościła sędzię Annę Marię Wesołowską. W szkole podstawowej nr 1 w Bolszewie odbył się dzień z profilaktyką organizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie.
4: Celem naszym jest edukacja prawna dzieci, młodzieży, rodziców, nauczycieli oraz wszystkich specjalistów, którzy pracują na co dzień z dziećmi. Również zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom oraz zapobieganie przestępczości nieletnich.
3: Mówi dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wejherowie Karolina Dębkowska. Gościem specjalnym była sędzia Anna Maria Wesołowska, która od wielu lat zajmuje się edukacją prawną dzieci i młodzieży.
5: Od 25 lat zajmuje się edukacją prawną młodzieży. Obecnie również dzieciaków w przedszkolach. A ostatnio zajęłam się nawet edukacją wychowawców żłobkowych, dlatego że edukacja jest nadzieją. Jest nadzieją na to, że stworzymy lepszy świat. Człowiek, który wie, gdzie są granice między dobrem a złem, wygłupem a przestępstwem, żartem a wykroczeniem, żyje lepiej, tworzy bezpieczne otoczenie. I ta wiedza jest potrzebna i dzieciom, i rodzicom, czyli jak ja to mówię, od przedszkola do pola, czyli po seniorów.
3: Opowiada Anna Maria Wesołowska. Podczas spotkań poruszone były trudne, ale ważne tematy związane z sytuacjami, z którymi dzieci i młodzież mogą spotykać się na co dzień. W spotkaniu wziął udział ponad 700 uczniów z gminy Wejherowo oraz około 100 uczestników z bloku przeznaczonego dla specjalistów. Na ulicy Marusa Żówny w Lęborku pojawiły się nowe wysepki drogowe. Zastosowane na jezdni elementy mają uspokoić ruch i ograniczyć prędkość samochodów w rejonie osiedla Sportowa. To kolejne tego typu rozwiązanie zastosowane na lęborskich ulicach. Wysepki zostały wyposażone w znaki nakazu jazdy i zostały rozmieszczone w taki sposób, aby kierowcy musieli zwolnić oraz zmienić tor jazdy. Ich powstanie było związane z sygnałami dotyczącymi zbyt szybkiej jazdy na ulicy Marusa Żówny i sąsiedniej ulicy Sportowej. Wiosną tego roku radna miejska Bożena Pobłocka zwróciła się do burmistrza Lęborka z wnioskiem o podjęcie działań mających na celu uspokojenie ruchu. Wskazano m.in. na bezpieczeństwo pieszych korzystających z okolicznej infrastruktury. Nowe wysepki mają ograniczyć możliwość rozwijania dużej prędkości i wymusić ostrożniejszą jazdę. Podobne rozwiązania pojawiły się już wcześniej w innych częściach Lęborka. Ich zadaniem jest przede wszystkim organizacja ruchu w miejscach, gdzie występuje potrzeba ograniczenia prędkości pojazdów. Ulica Marusa Żówny znajduje się w rejonie zabudowy mieszkaniowej, a z drogi korzystają także piesi, w tym dzieci i seniorzy. Wprowadzenie wysepek jest kolejnym działaniem związanym z organizacją i uspokojeniem ruchu na lęborskich ulicach. 2,5 miliona złotych rządowego dofinansowania trafi na budowę nowej hali sportowej przy Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku. O przyznaniu środków poinformowali podczas konferencji minister edukacji Barbara Nowacka, minister sportu Jakub Rutnicki oraz starosta Słupski Paweł Lisowski. Pełnowymiarowy obiekt zastąpi dotychczasową niewielką i wysłużoną salę gimnastyczną. Z nowej hali korzystać będzie ponad 800 uczniów szkoły. Inwestycja ma poprawić warunki prowadzenia zajęć wychowania fizycznego i umożliwić rozwój szkolnych sekcji sportowych. Powiat Słupski posiada już dokumentację oraz prawomocne pozwolenie na budowę. Realizację inwestycji zaplanowano na lata 2027-2028.

0: Podczas konferencji rozmawiano również o dalszym rozwoju infrastruktury sportowej w regionie, m.in. modernizacji stadionu lekkoatletycznego oraz planach budowy dużej hali widowiskowo-sportowej. Maksymalnie termometry dzisiaj pokażą nam 14 stopni Celsjusza w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, Gdyni, Pucku, Kosakowie, Luźnie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy i nawet jeszcze mniej, 13 w Wejherowie, Redzierumi, a także Gniewinie. Na barometrach mamy 1013 hektopaskali, czyli przynajmniej ciśnienie utrzymuje się bardzo dobre. Wiatr słaby i umiarkowany, zachmurzenie dość duże. Trochę tych chmur na niebie się pojawia, ale zachmurzenie przerywane jest przejaśnieniami, słońce wygląda, ale mogą i pojawić się opady deszczu.
1: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: blisko. Zapinamy pasy i ruszamy z naszym spotkaniem. Muzyki oraz ciekawostek u nas dostatek, zatem możemy startować. Sonia Polewska, zapraszam.
1: Reklama. Studio w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością – zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca. Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
2: Reklama.

Podróż do Paryża może zaczynać się od składania nóg pod lotniczym fotelem. Może też od dopracowanego menu i znacznie większej przestrzeni. Air France coraz mocniej rozwija tę drugą wersję. Jak opisuje Reuters, przewoźnik inwestuje w droższe kabiny i ofertę kulinarną, wykorzystując zainteresowanie francuskim stylem życia, podsycane również przez serial Emily w Paryżu. Według danych firmy przychody z podróży pierwszą klasą i segmentu premium wzrosły o 11%. Są więc pasażerowie gotowi zapłacić więcej, żeby przyjemna część wyjazdu zaczęła się jeszcze w samolocie. Dla jednych lot nadal pozostaje etapem do przetrwania, inni najwyraźniej chcą mieć wspomnienia już z okolic podłokietnika.

0: Reklama. Twój biznes ma swoje potrzeby. Peugeot Professional Auto Duke ma na nie odpowiedź. Praktyczny partner, wszechstronny ekspert i niezawodny bokser. Wybierz model dopasowany do swojej firmy. Teraz w leasingu od 102,8% lub już od 67 999 zł netto dla firm. A jeśli liczy się czas, sprawdź samochody dostępne od ręki. Do tego Peugeot Care. Nawet do 8 lat lub do 160 000 km ochrony. Peugeot Professional. Gotowy do pracy tak jak ty. Peugeot Auto Duke. Słupsk, ulica Poznańska 74. Jeden adres, wiele możliwości.
1: Reklama.
2: Tomasz Smuga, zapraszam na wiadomości sportowe w Radiu Nord FM. Wczoraj rozegrano mecze trzeciej rundy Pomorskiego Pucharu Polski w gdańskiej grupie. Z lokalnych zespołów Gryf Wejherowo pokonał na wyjeździe APG KS 2 Kowale 5-0, a Gryf 2 Wejherowo przegrał z Orlen Tamierda 6-9. Awans wywalczyły także zespoły z Bolszewa i Władysławowa. APK Szubian Bolszewo pokonał Zatokę 95-3-1, natomiast MKS 2 Władysławowo zwyciężył Pomorzeń na Gdynia 5-4 po dogrywce. MKS Władysławowo wygrał ze Stolem 2 Gimno 6-2. Wysokie zwycięstwo niosły również Stolem Gimno, który pokonał Ogniwo Sobot 8-0. Oraz Latarni Koczewo, wygrywając z Dragonem Bojano 2-1. W innych spotkaniach Stoczniowiec Gdańsk wygrał z Orłem Sopkowy 6-0, LKP Nowa Karczma przegrał z Koliarzem Chojnice 0-5, a Jagór Gdańsk wygrał z KKS Koleczkowo 5-0. Padło też kilka dwucyfrowych wyników. Kaszubia Kościerzyna rozbiła Kolejarza 2 Chojnice 11-1. Taki sam wynik padł w meczu Bałtyku Gdynia z GTS Pruszcz Gdański. Zwyciężył gdyński zespół. Natomiast najwięcej, bo 15 goli, padło w spotkaniu Amatora 2 Kiopino z Orłem Tromki Wielkie. Orzew wygrał aż 12-3. W kolejnej rundzie zobaczymy więc m.in. Gryfa Wejherowo, Latarnika Choczewo, APK Szubian Bolszewo, MKS Władysławowo oraz Stolema Gniewino. Przynajmniej jeszcze jeden mecz tej rundy. 30 września Sztorm Kosakowo podejmie Sokół Bożepole Wielkie. Pozostajemy na Zielonej Murawie. Mecz Bieżycy Pelplin z Sokołem Bożepole Wielkie otworzy 9. kolejkę w pomorskiej czwartej lidze. Spotkanie odbędzie się jutro o godzinie 17. Sokół i Bieżyce nie mają ze sobą udanej poprzedniej kolejki. Zespół z gminy Łęczyce przegrał w minionym KSKP Stargard Gdański, a Bieżyca uległa Czarnym Pruszcz Gdański. Sokół dotychczas zdobył 11 punktów i plasuje się na 9. pozycji w tabeli. Bieżyca ma 3 oczka mniej i jest na 12. miejscu. To będzie jedyny mecz tej kolejki rozgrany w piątek. Większość spotkań będzie się w sobotę 26 września. Wśród nich m.in. Pogoń Lęborg o punkty powalczy z Arką Dwa Gdynia. Rywalizacja zapowiada się jako jedna z ciekawszych tej kolejki. Oba zespoły są w czołówce tabeli. Pogoń na 5, a rezerwy Arki zasiadają na fotelu wicelidera. Mecz w Lęborku rozpocznie się o godzinie 11. O tej samej godzinie sędzia do gry zaprosi piłkarzy Stolemu Gimno i Raduni Stężyca. Na papierze faworytem jest zespół ze Stężycy. Radunia wygrała do tej pory 4 mecze, 2 zremisowała i 2 przegrała. Z kolei Stolem odniósł tylko jedno zwycięstwo i poniósł aż 7 porażek. W najbliższej kolejce dwa gryfy zagrają na wyjazdach. Ten wejherowski w Dzierżgoniu zmierzy się z miejscowym Powiślem. Przypomnijmy, że Wejherowianie są obecnie jednym z 3 zespołów w lidze, który nie poniósł żadnej porażki. Powiśle już 4-krotnie schodziło z murawy boiska na tarczy. Mecz Powiśla z Gryfem rozpocznie się o godzinie 16. W sobotę zagra też Słupski Gryf. Na wyjeździe zmierzy się ze Spartą z Sewice. Słupszczaną jeszcze w tym sezonie nie udało się wybić kompletu punktów z terenu rywala. 3 wyjazdowe

0: Mecze z ich udziałem zakończyły się remisami. Być może tym razem będzie inaczej, bo Sparta to ostatni zespół tabeli, który jeszcze nie zdobył ani jednego punktu w bieżącym sezonie. Spotkanie Sparty z Gryfem rozpocznie się o godzinie 16. Na kolejny serwis sportowy zapraszam o godzinie 17.30.
1: Tak niskich maksymalnych temperatur w ciągu dnia to dawno nie było. Dziś na termometrach zobaczymy max 14 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebiełce, Gdyni, Pucku, Kosakowie, Luźnie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy i jeszcze mniej 13 w Wejherowie, Radziorum i Gniewinie. Na barometrach 1013 hektopaskali, choć ciśnienie jest dobre. Zachmurzenie dość duże, choć z przejaśnieniami mogą się także pojawiać przelotne opady deszczu, więc parasol może być dzisiaj przydatny, ale niekoniecznie.

0: Oglądacie serial i myślicie, że chętnie usiedlibyście w kawiarni, w której spotykają się bohaterowie? Indyjski aktor i producent Vikrant Massey postanowił zbudować taką możliwość wokół serialu Musafir Cafe. Zapowiedziano dwa prawdziwe lokale inspirowane jego światem, planowane w górskich regionach Indii. Za przedsięwzięcie odpowiada firma producencka aktora. Kawiarnie są dopiero przygotowywane, ale sam pomysł pokazuje, jak opowieść może wychodzić poza ekran. Widzom oferuje się już nie tylko kolejne odcinki czy pamiątkowy kubek, lecz miejsce, w którym można spędzić czas. Pozostaje pytanie, czy rzeczywistość dorówna serialowej atmosferze, bo w telewizji wolny stolik zwykle czeka dokładnie wtedy, kiedy bohaterowie potrzebują ważnej rozmowy.
1: Reklama. Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15.00. Serdecznie zapraszamy.
2: Spłacasz właśnie kredyt, a może już spłaciłeś go przed terminem? Jeżeli tak, to prawdopodobnie możesz odzyskać pieniądze. Przez wiele lat banki wprowadzały niewłaściwe zapisy do swoich umów. Kancelaria Bankowa. My zajmujemy się odzyskiwaniem niesłusznie naliczonych kosztów, takich jak prowizja czy niewykorzystana składka ubezpieczeniowa. Dzięki temu możesz zmniejszyć swoje raty albo odzyskać niesłusznie naliczone opłaty kredytu już spłaconego. Od 1 stycznia znajdziecie nas w nowej siedzibie przy ulicy Wałowej 28 w Wejherowie. Zmieniamy się dla Was. Wejdź na www.kancelariabankowa.com i sprawdź, czy i Tobie należy się zwrot. Wejherowo, ulica Wałowa 28.
3: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Ale mamy dla Was dobrą wiadomość. Na prośbę wiernych klientów przedłużamy działalność sklepu do końca września. Nadal trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna z rabatami nawet do 50%. Tapety, rolety, karnisze, listwy dekoracyjne, okleiny, folie statyczne i dodatki do wnętrz. Teraz w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To dodatkowy czas, by znaleźć coś dla swojego domu i skorzystać z wyjątkowych okazji. Nie zwlekaj. Najlepsze wzory i produkty znikają każdego dnia, a ilość towaru jest ograniczona.

0: Zaskoczona. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie przy ulicy Drogowców 1. Dalia Tapety. Na Wasze życzenie zostajemy dłużej. Skorzystaj z ostatnich okazji i rabatów, nawet do 50%.
1: Słyszysz market budowlany i myślisz: cement, gwoździe i pan z wiertarką? Nie tym razem. A to tu, w Gowinie, to coś więcej niż zwykły market budowlany. Znajdziesz tu rzeczy do remontu i budowy, ale także sporo artykułów wyposażenia oraz gospodarstwa domowego, również do przetworów. Są też nowości ogrodnicze i uwaga, aktualnie mamy wyprzedaż mebli ogrodowych. U nas ceny spadają szybciej niż liście z drzew. A to tu, market budowlany, dom i ogród. Wpadnij do nas, bo a to tu naprawdę jest.
2: Reklama.

Na pokazie mody patrzy się zwykle na wybieg. Podczas finału Vogue World w Mediolanie warto było spojrzeć również pod sufit. W zabytkowej galerii Wiktora Emanuela II wypuszczono ponad 6 tysięcy papierowych obiektów przygotowanych przez studio projektowe Love From. Każdy złożono ręcznie z jednego arkusza, bez używania kleju. Formy inspirowane między innymi ważkami powstawały przez wiele miesięcy. Po widowisku mogły stać się pamiątkami zabieranymi przez uczestników. To dość niezwykły finał wydarzenia pełnego drogich ubrań i znanych nazwisk. Uwagę przyciągał odpowiednio złożony papier. A pamiątka nie wymagała wizyty w luksusowym butiku. Wystarczyło poczekać, aż spokojnie opadnie w zasięg ręki. Pum.

0: Autopromocja. Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk, słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg, włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w Twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos Twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej Ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
1: Autopromocja. Reklama.
2: PRM Developer przedstawia nową inwestycję Cedria. Przedsprzedaż mieszkań już wystartowała. Cedria, Wejherowo, ulica Pułkownika Dąbka. Kameralna inwestycja, tylko 14 mieszkań. A dla tych, którzy zdecydują się jako pierwsi, przygotowaliśmy specjalną ofertę. Tylko 3 pierwszych klientów otrzyma aż 400 zł rabatu za każdy metr kwadratowy mieszkania. Oferta obowiązuje w ramach przedsprzedaży do końca września. Tylko 3 pierwszych klientów 400 zł rabatu za metr kwadratowy. Nie zwlekaj, sprawdź ofertę inwestycji Cedria na prm.pl lub zadzwoń 504 16 10 10. Cedria. Zacznij od dobrego adresu.
3: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany!
4: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl. Zaprasza Belpol. Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
5: Abba i inni symfonicznie. Największe hity Abby, Bonem, Bee Gees i innych w wykonaniu orkiestry, baletu i znakomitych solistów. Już 18 października w hali widowiskowo-sportowej w Lęborku. Bilety na kupbilecik.pl oraz biletyna.pl. Niezapomniana moc muzyki i emocji. Agencja Brussa zaprasza.
1: Reklama.
6: Służby wyjaśniają powody pożaru bazy Starlinków na Mazowszu. Ustawa o podatku od koncernów paliwowych przyjęta przez Senat. Zarzuty dla byłego dyrektora Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Miriam Lipińska. Trwa wyjaśnianie przyczyn pożaru na terenie stacji bazowej Starlinków w Woli Krobowskiej na Mazowszu. Doszło do niego wczoraj wieczorem, ogień został szybko ugaszony. Minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak nie chciał spekulować, czy może to być akt dywersji.
7: Działa policja, działa Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego i będziemy w miarę uzyskiwania kolejnych informacji je przekazywać. Dajmy popracować śledczym fachowcom, którzy analizują wszystkie aspekty tej sprawy. Traktujemy to poważnie jak każdą tego typu sytuację.
6: Baza Starlinków na Mazowszu to infrastruktura pozwalająca na łączność internetową naszemu regionowi Europy, w tym Ukrainie. Służby na Pomorzu wznowiły poszukiwania niezidentyfikowanego obiektu w okolicy Malborka. Wczoraj obiekt został zarejestrowany przez systemy radiolokacyjne. Krótko potem zniknął z radarów. Dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych podało, że obiekt poruszał się z prędkością i kierunkiem wiatru, co wyklucza prędkości charakterystyczne dla rakiety czy drona. Senat nie zgłosił poprawek do ustawy o opodatkowaniu nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Wpływy z nowego podatku, według zapowiedzi rządu, mają sfinansować nową odsłonę pakietu CPN, obniżającego ceny paliw. Ale prawdopodobnie wszystko rozbije się znów o podpis prezydenta, który już zapowiedział, że ustawy ponownie nie podpisze, bo jego zdaniem jest niekonstytucyjna. Tymczasem ceny paliw na stacjach są już bliskie przekroczenia kolejnych psychologicznych granic. 9 zł za litr benzyny i 10 zł za litr diesla. Drogie paliwa to teraz głównie zmartwienie polskich przedsiębiorców, mówi Łukasz Bernatowicz, prezes Związku Pracodawców BCC. Ale jak dodaje, wyższe koszty przy dystrybutorze firmy będą musiały sobie gdzieś odbić.
8: W którymś momencie myślę, że i my wszyscy jako konsumenci to odczujemy, bo niby jest to efekt zwykle lekko opóźniony, ale na koniec dnia to ten spadek marży gdzieś sobie przedsiębiorcy odbiją. No a gdzie mogą sobie odbić? Na cenach towarów i usług.
6: Na razie dane inflacyjne pokazują wzrosty cen głównie w kategoriach bezpośrednio powiązanych z cenami paliw, ale powoli zaczyna się to już rozlewać na całą gospodarkę. Są zarzuty dla byłego dyrektora Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Chodzi o Radosława Eś, który kierował instytucją przez 7 lat. Zarzuty dotyczą nieprawidłowości i wyrządzenia znacznej szkody majątkowej w wysokości ponad 2 milionów złotych, a także poświadczenia nieprawdy. Za to samo będzie odpowiadać także była główna księgowa Małgorzata K. Według warszawskiej prokuratury Radosław Eś wykorzystywał służbę

0: Nowe karty do opłacania prywatnych wydatków, m.in. wizyt w nocnych klubach, prywatnych spraw sądowych czy zagranicznych wyjazdów. Zawiadomienie do prokuratury złożyło obecne kierownictwo Instytutu. Radosław Eś odpiera zarzuty, twierdzi, że służbowymi kartami płacił wyłącznie w ramach wykonywania służbowych obowiązków. Zimowe obrazki w Zakopanem. Z miasta widać ośnieżone tatrzańskie szczyty. To dzięki zmianie pogody. Chmury, które przez ostatnie dni zasłaniały góry, teraz się rozwiały. Ratownicy Topry radzą jednak, by te widoki podziwiać z daleka, bo warunki turystyczne w Tatrach są trudne.
1: Na informacje z regionów Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Rusza rozbudowa drogi powiatowej na odcinku Wyszecin-Rosochy. Rozbudowa dotyczy ponad 2,5-kilometrowego odcinka. Podpisanie umowy z wykonawcą inwestycji odbyło się w Wejherowskim Starostwie.
2: Droga posiada liczne nierówności. Jest też wąska, w bliskiej skrajnie stoją drzewa, które stanowią też niebezpieczeństwo, więc wszyscy czekamy na ten remont i jest to bardzo dobra wiadomość dla mieszkańców gminy Linia, ale i nie tylko. Dla tych, którzy również tą drogą podróżują, poprawi się bezpieczeństwo i komfort jazdy.
1: Mówi wójt gminy Linia Tadeusz Klein. Rozbudowa drogi będzie wiązała się z chwilowymi utrudnieniami.
3: Droga będzie zrealizowana do świąt Bożego Narodzenia. W związku z tym przewidywane są pewne utrudnienia zamknięcia tej drogi na odcinkach od Wyszecina do Rosoch. To będzie pierwszy odcinek realizowany i droga w trakcie przebudowy będzie wyłączona z ruchu. I drugi odcinek od Ronda Rosochy do Zembleckiego Młynu również będzie na czas realizacji przebudowy tej drogi zamknięty ruch dla samochodów.
1: Tłumaczy wicestarosta wejherowski Witold Reclaw. Droga od Wyszecina do Ronda w Rosochach zostanie zamknięta już w najbliższy piątek 25 września. Objazdy zostały już wyznaczone. Z Rosoch pojedziemy w kierunku Robakowa i Luzina, a następnie w kierunku Wyszecina. Łączny koszt inwestycji to ponad 9 milionów złotych. W kosztach partycypuje powiat wejherowski i gmina Linia. Na to zadanie powiat wejherowski także pozyskał dofinansowanie zewnętrzne. Mieszkańcy powiatu lęborskiego będą mogli wziąć udział w spotkaniu poświęconym przyszłości obszaru metropolitalnego Gdańsk-Gnieja-Sopot. Spotkanie informacyjno-edukacyjne odbędzie się 20 października w Starostwie Powiatowym w Lęborku. Będzie to 9. i ostatnie spotkanie organizowane w powiatach tworzących obszar metropolitalny. Podczas wydarzenia przedstawione zostaną informacje dotyczące funkcjonowania metropolii, jej zadań oraz sposobu finansowania. Spotkanie ma być również okazją do rozmowy z mieszkańcami o ich potrzebach i oczekiwaniach. Organizatorzy chcą zebrać informacje o problemach, z którymi mieszkańcy mierzą się na co dzień, oraz o rozwiązaniach, które powinny być uwzględniane w dalszym kształtowaniu metropolii. Uczestnicy będą mogli zadawać pytania i przedstawić swoje uwagi dotyczące planowanego funkcjonowania obszaru metropolitalnego Gdańsk-Gnieja-Sopot. Spotkanie w powiecie lęborskim odbędzie się 20 października w Starostwie Powiatowym przy ulicy Czołgistów 5 w Lęborku, w sali numer 13. To jedno z 9 spotkań informacyjno-edukacyjnych kierowanych do mieszkańców powiatów tworzących obszar metropolitalny. Organizatorzy podkreślają, że celem spotkań jest nie tylko przekazanie informacji, ale także zebranie opinii mieszkańców. Spotkanie w Lęborku będzie więc okazją do poznania planów dotyczących metropolii oraz zgłoszenia własnych pytań i potrzeb. W Siemienicach rusza projekt skierowany do młodych osób, które chcą aktywnie działać w swojej szkole i lokalnej społeczności. Uczniowie klasy 7 i 8 zespołu szkolno-przedszkolnego imienia Czesława Miłosza mogą wziąć udział w Akademii Kompetencji Przyszłości. Program ma pomóc młodzieży rozwijać umiejętności potrzebne zarówno w szkole, jak i później w dorosłym życiu. Uczestnicy wezmą udział w warsztatach poświęconych m.in. komunikacji, współpracy w grupie, pracy nad własnymi pomysłami i planowaniu działań. Jednym z najważniejszych elementów projektu będzie możliwość przygotowania i zrealizowania przez uczniów własnej inicjatywy społecznej. Organizatorzy chcą w ten sposób pokazać młodym ludziom, że mogą mieć realny wpływ na swoje najbliższe otoczenie i że ich pomysły mogą przekładać się na konkretne działania. Akademia Kompetencji Przyszłości potrwa we wrześniu i październiku. Zajęcia będą odbywały się w zespole szkolno-przedszkolnym w Siemianicach. Uczestnicy po zakończeniu projektu otrzymają również certyfikaty. Przedsięwzięcie zostało sfinansowane z lokalnego programu dotacji w gminie Redzikowo. Południe już za nami i ja chciałem tutaj coś powiedzieć o najwyższych temperaturach, które już niedługo na termometrach się pojawią, z tym, że dzisiaj one nie będą zbyt wysokie. Max 14 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebiołsce, Gdyni, Pucku, Kossakowie, Luźnie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy, 13 w Wejherowie, Redzie, Rumi, Gniewinie. Na barometrach 1013 hektopaskali zachmurzenie wciąż utrzymuje się dosyć duże, zresztą już od naprawdę długiego czasu. Z tych chmur mogą pojawiać się przelotne opady.

Macie ulubioną kawiarnię, do której zawsze wracacie? Amerykanin przedstawiający się jako Winter postawił sobie odwrotny cel – odwiedzić każdy lokal Starbucksa na świecie. Reuters opisał właśnie jego wyprawę trwającą od 1997 roku. Winter dokumentuje wizyty i w kolejnych miejscach pije kawę. Jego pomysł zainspirował również innych podróżników. To jednak kolekcja wyjątkowo trudna do zamknięcia, bo sieć nieustannie się zmienia. Otwiera nowe punkty, a inne znikają. Można więc przebyć ogromną odległość i nadal mieć długą listę przed sobą. Większość z nas wybiera kawiarnię po drodze do celu. W jego przypadku to właśnie filiżanka kawy potrafi wyznaczyć trasę przez kolejny kraj.

0: Reklama.
1: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
2: Słyszeliście?
3: W okolicy jeden ze sklepów się zamyka.
4: Ale spokojnie. LuxFloor zostaje. Dywany w rozmiarach nawet 3x4 metry. Wykładziny dywanowe i PCV. Dostępne od ręki i bez czekania. Panele podłogowe od tanich po wodoodporne z 40-letnią gwarancją. Listwy, podkłady, akcesoria i to wszystko w super konkurencyjnych cenach. Zapraszamy do sklepu LuxFloor w Redzie. Od 27 lat jesteśmy z Wami. Zapraszamy do naszego salonu w Redzie. LuxFloor, Reda, ulica Drogowców 1.
0: Reklama.

Zmiana domu jest dla dziecka wystarczająco trudna. Rozstanie z bratem albo siostrą może dołożyć kolejną stratę. Właśnie wokół tego problemu powstało Together California, przedsięwzięcie współtworzone przez Christiana Bale'a. W kalifornijskim Palmdale otwarto kompleks przeznaczony dla rodzin zastępczych, zaprojektowany z myślą o wspólnym zamieszkaniu rodzeństw. Obejmuje 12 wyposażonych domów, a także mieszkania dla młodych osób wychodzących z pieczy zastępczej. Wprowadzenie mieszkańców zaplanowano na październik. Aktor znany z roli Batmana od lat angażował się w ten projekt. Najważniejsza zmiana będzie jednak zupełnie codzienna. Możliwość zjedzenia śniadania z rodzeństwem i świadomość, że po trudnym dniu znajoma osoba nadal jest za ścianą.

0: Reklama.
1: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe.
2: Fiat Professional Auto Duke. Słupsk, ulica Poznańska 74. Jeden adres, wiele możliwości.
0: Reklama.

Niektóre filmowe światy zostają w głowie na długo po napisach końcowych. Labirynt Fauna Guillermo del Toro właśnie szykuje podwójny powrót w Polsce, na kinowe ekrany i do księgarń. Ogłoszono wznowienie filmu oraz nowe wydanie powieści stworzonej przez reżysera wspólnie z Cornelią Funke. Książka rozbudowuje znaną historię o 10 dodatkowych baśniowych opowieści. To ważne, bo nie jest wyłącznie zapisem tego, co pokazano na ekranie. Film o Ofelii, która odkrywa tajemniczy labirynt, łączy niezwykłe stworzenia z bardzo mroczną rzeczywistością. Dziecięca bohaterka nie oznacza tutaj lekkiej bajki, a ci, którzy znają już ekranową wersję, mogą sprawdzić, co jeszcze kryło się za drzwiami tej wyobraźni.

0: Reklama.
1: Szukasz sprawdzonej firmy budowlanej? Postaw na doświadczenie, terminowość i solidne wykonanie. Largo Budownictwo realizuje inwestycje od podstaw. Od domów jednorodzinnych po większe projekty deweloperskie. Budujemy nowocześnie, dokładnie i z dbałością o każdy etap prac. Oferujemy budowę domów jednorodzinnych, realizację osiedli i zabudowy bliźniaczej, inwestycje deweloperskie, kompleksową współpracę od fundamentów po stan surowy. Twój projekt, nasze doświadczenie, wspólny efekt na lata. Largo Budownictwo. Skontaktuj się z nami już dziś. Telefon 784-044-864.
2: Spłacasz właśnie kredyt, a może już spłaciłeś go przed terminem? Jeżeli tak, to prawdopodobnie możesz odzyskać pieniądze. Przez wiele lat banki wprowadzały niewłaściwe zapisy do swoich umów. Kancelaria Bankowa. My zajmujemy się odzyskiwaniem niesłusznie naliczonych kosztów, takich jak prowizja czy niewykorzystana składka ubezpieczeniowa. Dzięki temu możesz zmniejszyć swoje raty albo odzyskać niesłusznie naliczone opłaty kredytu już spłaconego. Od 1 stycznia znajdziecie nas w nowej siedzibie przy ulicy Wałowej 28 w Wejherowie. Zmieniamy się dla Was. Wejdź na www.kancelariabankowa.com i sprawdź, czy i Tobie należy się zwrot. Wejherowo, ulica Wałowa 28.
3: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Ale mamy dla Was dobrą wiadomość. Na prośbę wiernych klientów przedłużamy działalność sklepu do końca września. Nadal trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna z rabatami nawet do 50%. Tapety, rolety, karnisze, listwy dekoracyjne, okleiny, folie statyczne i dodatki do wnętrz. Teraz w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To dodatkowy czas, by znaleźć coś dla swojego domu i skorzystać z wyjątkowych okazji. Nie zwlekaj. Najlepsze wzory i produkty znikają każdego dnia, a ilość towaru jest ograniczona. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie, przy ulicy Drogowców 1. Dalia Tapety. Na Wasze życzenie zostajemy dłużej. Skorzystaj z ostatnich okazji i rabatów, nawet do 50%.
0: Reklama.
4: Okno na kulturę.
5: Małgorzata Zielonko, zapraszam na informacje kulturalne w Radiu Nord FM. Miejska Biblioteka Publiczna w Lęborku po raz kolejny udowadnia, że jest miejscem niezwykle żywym, otwartym na różnorodne pasje i potrzeby budowania więzi. W tym tygodniu przygotowano dla nas dwie wyjątkowe propozycje. Jedną skierowaną do miłośników głębokiej historii Pomorza, a drugą do wszystkich tych, którzy pragną spędzić czas w twórczej, rzemieślniczej atmosferze. Już dzisiaj w czwartek o godzinie 17 w Klubie Biblioteki rozpocznie się kolejne spotkanie organizowane w ramach cenionego i popularnego cyklu pod nazwą Lęborskie Czwarty. Tym razem tematem przewodnim prelekcji będzie historia Słowińców. Unikalnej, a zarazem tajemniczej grupy etnograficznej, która jeszcze po zakończeniu II wojny światowej zamieszkiwała malownicze tereny położone w bezpośrednim sąsiedztwie jezior Łebsko i Gadno. Podczas tego wieczoru przeniesiemy się w czasie, aby dokładnie przyjrzeć się losom społeczności, która przez całe wieki nierozerwalnie współtworzyła krajobraz kulturowy,

oraz historyczną tożsamość całego Pomorza. Kim tak naprawdę byli Słowińcy? Jak wyglądało ich codzienne życie, unikalna mowa, odrębne tradycje oraz kultywowane przez pokolenia obyczaje? Co sprawiło, że ludzie od zawsze związani z tym trudnym nadmorskim terenem niemal całkowicie zniknęli z jego krajobrazu i dokąd ostatecznie odeszli? Na te wszystkie pytania spróbuje szczegółowo odpowiedzieć nasz gość specjalny, dr Joanna Schodzińska, która podczas wykładu przybliży przejmującą i pełną refleksji opowieść o dawnych mieszkańcach naszych ziem. To wyjątkowa okazja dla każdego, kto pragnie lepiej zrozumieć bogatą i złożoną historię naszego regionu oraz odkryć ślady, które po tej społeczności wciąż pozostały w pamięci krajobrazie Pomorza. Spotkanie rozpoczyna się o godzinie 17 i jest otwarte dla wszystkich zainteresowanych. To jednak nie koniec atrakcji przygotowanych na ten tydzień, ponieważ już jutro, w piątek, nastąpi zmiana klimatu na bardziej warsztatowy i integracyjny. O godzinie 17 biblioteka zaprasza na kolejne cykliczne spotkanie Klubu Rękodzieła, które odbywa się w Klubie Biblioteki z wejściem od strony ulicy Konopnickiej. Jeśli waszą pasją jest szycie, dzierganie, szydełkowanie, haftowanie, wyplatanie efektownych makram, czy chociażby drobne przeróbki krawieckie, to ta przestrzeń została stworzona właśnie z myślą o was. Pomysłodawczynią i sercem całego klubu jest Dagmara Markowska-Sitarz. Wstęp na warsztaty jest darmowy.

Miał przejąć drużynę tymczasowo, a wypracował sobie kontrakt na 3 lata. Chad Tracy został oficjalnie menedżerem baseballowych Boston Red Sox. Gdy obejmował zespół w kwietniu, drużyna miała więcej porażek niż zwycięstw. Później przyszła seria 27 wygranych w 30 spotkaniach. Red Sox zapewnili sobie również miejsce w fazie rozstrzygającej sezon. Teraz z nazwiska szkoleniowca zniknął dopisek tymczasowy. Nie trzeba znać baseballowych statystyk, żeby docenić tę historię. Ktoś dostaje trudne zadanie na zastępstwo i robi je tak dobrze, że zostaje na dłużej. Tylko w większości miejsc pracy udany miesiąc nie kończy się konferencją prasową.

0: Reklama.
1: Punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Dlatego w kinie Helios w Gdyni ustawiasz fotel tak, jak chcesz. Zanurz się w morzu filmowych emocji w salach Dream z rozkładanymi fotelami. Zobacz realistyczny obraz w 4K i usłysz więcej dzięki Dolby Atmos. Helios Dream. Wymarzone miejsce na film.
2: Prowadzisz firmę w Pucku lub okolicy? Zatrzymaj się na chwilę. Mamy dla Ciebie zaproszenie. 5 października Biuro Rachunkowe Meritum organizuje dzień otwarty. Przyjdź, poznaj nasz zespół, opowiedz nam o swojej firmie i porozmawiaj o księgowości, podatkach, kadrach i płacach. Bezpośrednio, konkretnie, po prostu, przy kawie i rozmowie. Dzień otwarty Meritum w Pucku, 5 października od 8 do 15, ulica Abrahama 38B/2. Wejście od Wojska Polskiego przed Polo Market. Meritum, jesteśmy po to, żeby Twoja firma miała dobre wsparcie.
0: Reklama.
3: Atak w opactwie benedyktynek w Jarosławiu. Jedna osoba nie żyje. Nowe zasady pobierania opłaty od turystów coraz bliżej. Berlin wycofuje się z walki o organizację olimpiady. Miriam Lipińska. Atak nożownika w klasztorze sióstr benedyktynek w Jarosławiu na Podkarpaciu. Doszło do niego dziś rano. 31-letni obywatel Ukrainy ranił 5 osób, 4 mężczyzn i 1 kobietę. Jeden z rannych, ksiądz, zmarł. Na razie nie wiadomo, jaki był motyw ataku. Śledczy pracują na miejscu, odtwarzają dokładny przebieg tego zdarzenia. Zabezpieczyli nóż, którego napastnik użył do ataku. Kancelaria prezydenta Karola Nawrockiego zapewnia, że zielone światło ze strony amerykańskiego prezydenta co do powstania amerykańskiej bazy w Polsce się nie zmienia. Teraz wszystko w rękach rządu, mówi prezydencki minister Marcin Przydacz.
4: Poza potwierdzeniem tego faktu ze strony prezydenta Donalda Trumpa, no niewiele już więcej na poziomie prezydenckim można wykonać. Tutaj jest teraz zadanie dla ministra obrony narodowej, dla wiceministrów, dla dyrektorów, dla Wojska Polskiego.
3: Marcin Przydacz zapewnił dziennikarzy w Nowym Jorku, że temat stałej bazy amerykańskiej w Polsce pojawił się w rozmowie prezydentów Nawrockiego i Trumpa podczas uroczystej kolacji otwierającej posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Do końca roku punkty schronienia muszą być odpowiednio oznakowane. MSWiA chce, żeby mieszkańcy mogli szybko się ukryć w razie zagrożenia. W sumie chodzi o blisko 85 tysięcy lokalizacji w całej Polsce. Na każdym takim budynku będzie tabliczka z międzynarodowym znakiem obrony cywilnej, niebieskim trójkątem na pomarańczowym tle. Pod nim zobaczymy zieloną tablicę z białym napisem, gdzie jest schron. Dodatkowo na drzwiach wejściowych i prowadzących do punktów będą naklejki. Ze znakowaniem spieszy się już Lubelszczyzna, mówi wojewoda lubelski Krzysztof Komorski.
5: Nam zależy, aby ten cel, czyli oznaczenie wszystkich tych obiektów do końca roku był wykonany dużo wcześniej. Do końca roku okej, przyjmujemy do wiadomości, my chcemy mieć powiedzmy do tego 15 października już w znacznej części udokumentowane.
3: Punkty są teraz sprawdzane przez strażaków. Samym znakowaniem mają zająć się samorządy i administratorzy budynków. 5 zł, tyle maksymalnie ma wynieść opłata miejscowa za noc za osobę. Senat przyjął dziś bez poprawek ustawę w tej sprawie, a zgodnie z nowymi przepisami do pobierania opłaty w miejscowościach turystycznych nie będzie już potrzebne wykazywanie korzystnych właściwości klimatycznych, czyli powietrza wolnego od smogu. Nadal jednak miejscowość musi mieć walory krajobrazowe i odpowiednią bazę noclegową. 5 zł to stawka maksymalna. O ostatecznej wysokości zdecydują lokalne władze. Teraz przepisy trafią na biurko prezydenta, a nowe prawo ma wejść w życie od stycznia. Berlin zrezygnował ze starań o organizację letnich igrzysk olimpijskich w 2036, 2040 albo 2044 roku. Miasto ogłosiło decyzję na zaledwie 2 dni przed wyborem niemieckiego kandydata przez Niemiecką Federację Sportu Olimpijskiego, odpowiedniczkę polskiego PKOL-u. Władze Berlina tłumaczą, że rezygnują, bo nie mogły zaoferować tego, czego żądano. Ale notowania niemieckiej stolicy w tym wyścigu i tak nie były wysokie. O wiele większe szanse ma Monachium na południu kraju oraz region Ren-Rura na zachodzie.
6: Michał Jarosz, zapraszam na regionalny serwis informacyjny w Nord-

0: Dla FM powiat wejherowski udzielił dotacji w wysokości 50 tysięcy złotych spółce Szpitale Pomorskie. Umowa na udzielenie dotacji podpisana została w wejherowskim starostwie.
1: Dziękujemy za przychylne spojrzenie starostwa i pana starosty zarządu na nasz szpital wejherowski, bo jednak to jest, każdy pieniądz jest ważny. Zbieramy na uzupełnienie i SOR-ów i innych oddziałów, także to te zakupy, które będą w szpitalu w Wejherowie, niedługo Państwu przedstawimy, ale każda złotówka jest wykorzystana dla pacjentów z powiatu wejherowskiego.
0: Mówi prezes Szpitali Pomorskich Dariusz Nałęcz. Środki zostaną przeznaczone na zakup aparatu ultrasonograficznego dla Zakładu Diagnostyki Obrazowej Wejherowskiego Szpitala.
2: Co roku, jak chyba wszystkie rady i wszystkie zarządy, staramy się wspierać nasz szpital i warto dbać o zdrowie naszych mieszkańców, o to, żeby czuli się bezpiecznie, dlatego przekazujemy co roku dofinansowania, to podziękowania dla Rady Powiatu Wejherowskiego, dla zarządu, że z reguły jednogłośnie przekazujemy te pieniądze szpitalowi.
0: Tłumaczy starosta wejherowski Marcin Kaczmarek. Aparat pozwoli na sprawniejsze wykonywanie badań i dokładniejsze obrazowanie, wspierając lekarzy w diagnostyce pacjentów. Jego wykorzystanie może również przyczynić się do skrócenia czasu oczekiwania na badania. Dotacja, jaką przekazał powiat dla wejherowskiego szpitala, to 50 tysięcy złotych. O przyszłości Słowińskiego Parku Narodowego, planowanych zmianach i inwestycjach rozmawiali dyrektor parku Łukasz Ciżmowski i wicewojewoda pomorski Emil Rojek. Spotkanie odbyło się 21 września. Wśród poruszonych tematów znalazły się także propozycje dotyczące rozwoju infrastruktury wokół jeziora Łebsko. Rozmowy dotyczyły bieżących wyzwań związanych z funkcjonowaniem Słowińskiego Parku Narodowego oraz zmian, które zachodzą na jego terenie. Mówiono również o inwestycjach towarzyszących rozwojowi parku. Wicewojewoda Emil Rojek poinformował dodatkowo o rozmowach dotyczących możliwości uruchomienia żeglugi po jeziorze Łebsko oraz rozwinięcia drogi rowerowej wzdłuż jego linii brzegowej. Słowiński Park Narodowy obejmuje m.in. obszar jeziora Łebsko i jego otoczenie. Ewentualne przedsięwzięcia związane z żeglugą oraz rozbudową infrastruktury rowerowej wymagałyby uwzględnienia charakteru i zasad ochrony obowiązującej na terenie parku. Podczas spotkania rozmawiano również o inwestycjach związanych z funkcjonowaniem parku i jego dalszym rozwojem. W sobotę 26 września mieszkańcy Ustki będą mogli spotkać się podczas Dnia Sąsiada. Wydarzenie rozpocznie się o 16 na Orliku przy ulicy Armii Krajowej. W programie znalazły się atrakcje dla całych rodzin. Na najmłodszych czekać będą animacje i bezpłatne dmuchańca. Dla wszystkich uczestników przygotowany zostanie poczęstunek. O 17 rozpoczną się potyczki sąsiedzkie. Uczestnicy zmierzą się m.in. w rzucie do plecionki, w pościgu ze związanymi nogami i slalomie z kubkami wody na tacy. Zapisy do konkurencji ruszą pół godziny wcześniej w namiocie przy scenie. O 18 zaplanowano wielkie sąsiedzkie przeciąganie liny, a godzinę później quiz z podchwytliwymi pytaniami. Po wręczeniu nagród rozpocznie się część muzyczna. O 19.30 wystąpi Ewelina Bogucka, a od 20.30 do 22.30 potrwa sąsiedzka potańcówka z DJ-em. Organizatorzy zachęcają mieszkańców, aby przyszli całymi rodzinami i wykorzystali wydarzenie jako okazję do wspólnej zabawy oraz lepszego poznania swoich sąsiadów. I to byłoby już tyle, jeśli chodzi o rosnącą temperaturę. W ciągu dzisiejszego dnia dużo cieplej nie będzie. Na termometrach max 14 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Redzierumi, 13, w Gniewinie 13 i znowu 13 w Luzinie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Przelotne opady deszczu dzisiaj przez cały dzień mogą się pojawiać, a co tam przez cały dzień, przez kolejne dni również mogą występować. Zachmurzenie utrzymuje się umiarkowane, czyli trochę tych chmur jest, ale i trochę przejaśnień.
3: Słuchajcie, radia Norda FM.

Nie każdy marzy o hotelu, w którym jedynym zadaniem jest dotarcie na śniadanie. W nowym zestawieniu podróżniczym Lonely Planet na przyszły rok znalazł się pobyt w latarni Rose Island w amerykańskim stanie Rhode Island. Można tam na tydzień wejść w rolę tymczasowego opiekuna obiektu. Zamiast standardowej hotelowej obsługi są obowiązki związane z miejscem i życie blisko wody. Wydawca przewodników połączył w zestawieniu całe regiony z konkretnymi doświadczeniami, pokazując, że cel wyjazdu może oznaczać również nietypową rolę do odegrania. Taki urlop wymaga więc czegoś więcej niż spakowania kostiumu kąpielowego. Za to odpowiedź na pytanie, co robiliście podczas wakacji, jest gotowa. Przez tydzień mieliście pod opieką latarnię.

0: Reklama.
1: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Ale mamy dla Was dobrą wiadomość. Na prośbę wiernych klientów przedłużamy działalność sklepu do końca września. Nadal trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna z rabatami nawet do 50%. Tapety, rolety, karnisze, listwy dekoracyjne, okleiny, folie statyczne i dodatki do wnętrz. Teraz w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To dodatkowy czas, by znaleźć coś dla swojego domu i skorzystać z wyjątkowych okazji. Nie zwlekaj. Najlepsze wzory i produkty znikają każdego dnia, a ilość towaru jest ograniczona. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie, przy ulicy Drogowców 1. Dalia Tapety. Na Wasze życzenie zostajemy dłużej. Skorzystaj z ostatnich okazji i rabatów, nawet do 50%.
2: PRM Developer przedstawia nową inwestycję Cedria. Przedsprzedaż mieszkań już wystartowała. Cedria, Wejherowo, ulica Pułkownika Dąbka. Kameralna inwestycja, tylko 14 mieszkań. A dla tych, którzy zdecydują się jako pierwsi, przygotowaliśmy specjalną ofertę. Tylko 3 pierwszych klientów otrzyma aż 400 zł rabatu za każdy metr kwadratowy mieszkania. Oferta obowiązuje w ramach przedsprzedaży do końca września. Tylko 3 pierwszych klientów 400 zł rabatu za metr kwadratowy. Nie zwlekaj, sprawdź ofertę inwestycji Cedria na prm.pl lub zadzwoń 504 16 10 10. Cedria. Zacznij od dobrego adresu.
3: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany!
4: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl. Zaprasza Belpol. Wejherowo, Lemborg i Gdynia.
5: Słyszysz market budowlany i myślisz: cement, gwoździe i pan z wiertarką? Nie tym razem. A to tu, w Gowinie, to coś więcej niż zwykły market budowlany. Znajdziesz tu rzeczy do remontu i budowy, ale także sporo artykułów wyposażenia oraz gospodarstwa domowego, również do przetworów. Są też nowości ogrodnicze i uwaga, aktualnie mamy wyprzedaż mebli ogrodowych. U nas ceny spadają szybciej niż liście z drzew. A to tu, market budowlany, dom i ogród. Wpadnij do nas, bo a to tu naprawdę jest.
0: Reklama.

Słyszycie Michelin i od razu wyobrażacie sobie kolację, do której trzeba się finansowo przygotować? Najnowszy wybór dla Toronto i okolic przypomina o innej części przewodnika. 5 nowych miejsc otrzymało oznaczenie Bib Gourmand, przyznawane za dobrą kuchnię w korzystnej relacji do ceny. Wśród nich znalazła się piekarnia i kawiarnia RPM Bakehouse. Jej wypieki zmieniają się wraz z sezonem, a składniki pochodzą m.in. z gospodarstwa i ogrodu zespołu restauracyjnego. Są długo fermentowane chleby i słodkości z owocami. Doceniono więc miejsce, do którego można przyjść także na pieczywo i kawę. Przy takiej wiadomości zwykłe wyjście po bułki nabiera odrobiny prestiżu. Chociaż okruszki na swetrze pozostają dokładnie takie same.

0: Autopromocja.
1: Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością – zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
3: Spłacasz właśnie kredyt, a może już spłaciłeś go przed terminem? Jeżeli tak, to prawdopodobnie możesz odzyskać pieniądze. Przez wiele lat banki wprowadzały niewłaściwe zapisy do swoich umów. Kancelaria Bankowa. My zajmujemy się odzyskiwaniem niesłusznie naliczonych kosztów, takich jak prowizja czy niewykorzystana składka ubezpieczeniowa. Dzięki temu możesz zmniejszyć swoje raty albo odzyskać niesłusznie naliczone opłaty kredytu już spłaconego. Od 1 stycznia znajdziecie nas w nowej siedzibie przy ulicy Wałowej 28 w Wejherowie. Zmieniamy się dla Was. Wejdź na www.kancelariabankowa.com i sprawdź, czy i Tobie należy się zwrot. Wejherowo, ulica Wałowa 28.
0: Reklama.

Dostajecie wymarzoną rolę, kariera przyspiesza i nagle wszyscy chcą wiedzieć, z kim jecie śniadanie. W takie doświadczenie wprowadza czytelników nowa powieść Johna Greena. Angielskojęzyczną premierę Hollywood. Ending wyznaczono na 22 września. Bohaterami są młodzi aktorzy, którzy trafiają do filmu o Andy Warholu. Zawodowa szansa przynosi im popularność, ale również presję i utratę prywatności. Green pracował nad tą historią przez 8 lat, a to jego pierwsza powieść od niemal dekady. Opowiada o miłości i cenie życia na widoku, bo czerwony dywan wygląda przyjemnie, dopóki można po nim przejść. Trudniej, kiedy publiczność chce potem wejść za wami również do domu.

0: Reklama.
1: Szukasz sprawdzonej firmy budowlanej? Postaw na doświadczenie, terminowość i solidne wykonanie. Largo Budownictwo realizuje inwestycje od podstaw, od domów jednorodzinnych po większe projekty deweloperskie. Budujemy nowocześnie, dokładnie i z dbałością o każdy etap prac. Oferujemy budowę domów jednorodzinnych, realizację osiedli i zabudowy bliźniaczej, inwestycje deweloperskie, kompleksową współpracę od fundamentów po stan surowy. Twój projekt, nasze doświadczenie, wspólny efekt na lata. Largo Budownictwo. Skontaktuj się z nami już dziś. Telefon 784 044 864.
2: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych, korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
3: Słyszeliście?
4: W okolicy jeden ze sklepów się zamyka.
5: Ale spokojnie. LuxFloor zostaje. Dywany w rozmiarach nawet 3x4 metry. Wykładziny dywanowe i PCV. Dostępne od ręki i bez czekania. Panele podłogowe od tanich po wodoodporne z 40-letnią gwarancją. Listwy, podkłady, akcesoria i to wszystko w super konkurencyjnych cenach. Zapraszamy do sklepu LuxFloor w Redzie. Od 27 lat jesteśmy z Wami. Zapraszamy do naszego salonu w Redzie. LuxFloor, Reda, ulica Drogowców 1.
0: Reklama.

0: jeden z nich.
1: Za każdą adopcją stoi inna historia. Pierwszy spacer, ostrożne poznawanie mieszkania, odkrywanie najwygodniejszego miejsca do spania. Właśnie podsumowano amerykańską akcję Clear the Shelters, która pomogła znaleźć domy ponad 135 tysiącom zwierząt. Organizowana przez lokalne stacje NBC Universal kampania łączyła prezentowanie podopiecznych schronisk ze zbiórką pieniędzy. Na wsparcie placówek zgromadzono blisko $500,000. Akcja trwa od 2015 roku, a łączna liczba związanych z nią adopcji zbliża się do 1,5 miliona. Za ogromnymi liczbami kryją się bardzo zwyczajne zmiany w domach. Ktoś kupuje pierwszą smycz, ktoś zabezpiecza balkon, a ktoś właśnie odkrywa, że jego ulubiony fotel ma już nowego użytkownika.

0: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
1: Reklama.
2: Nie żyje druga osoba ranna w ataku nożownika w Jarosławiu. Śledztwo w sprawie pożaru stacji bazowej Starlinków na Mazowszu. Ewakuacja dwóch przejść granicznych podczas kolejnego ataku Rosji na Ukrainę. Miriam Lipińska. Nie żyje druga osoba zaatakowana dziś przez nożownika w opactwie benedyktynek w Jarosławiu na Podkarpaciu. 31-letni Ukrainiec ranił tam w sumie 5 osób, w tym 3 księży i kobietę. Marcin Starzac.
3: Śmierć jednego z duchownych potwierdziła już prokuratura. Drugi z nich zmarł podczas operacji. Dzisiejszy atak, za którym stał 31-letni obywatel Ukrainy, wstrząsnął miasteczkiem, bo do zdarzenia doszło tuż obok centrum dla uchodźców z Ukrainy, które jest prowadzone przez tutejsze siostry zakonne.
4: Tutaj każdy mógł przyjść o każdej porze dnia i godziny i zawsze dostał jakiś posiłek, czy dobre słowo, wsparcie.
5: Dopiero dostałem informację od małżonki. Dojechałem i zobaczyłem tą wielką tragedię.
3: Mówili mi pani Janina i pan Roman, którzy uczęszczają do tutejszego kościoła na terenie opactwa. W tej chwili w ratuszu trwa sztab kryzysowy zwołany przez wojewodę. Napastnik został zatrzymany przez policję i najprawdopodobniej trafi do aresztu.
2: Motyw ataku na razie nie jest znany. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie pożaru stacji bazowej Starlinków w Woli Krobowskiej na Mazowszu, niedaleko Grójca. Ogień pojawił się wczoraj wieczorem, zanim został ugaszony przez strażaków, objął anteny satelitarne i agregat prądotwórczy. Na razie służby i śledczy bardzo oszczędnie informują o ustaleniach co do przyczyn pożaru, mówi Aneta Guść z prokuratury okręgowej.
6: Nie wykluczamy także działań o charakterze sabotażowym i w tym kierunku będzie prowadzone śledztwo przez prokuraturę. Zabezpieczony zostanie monitoring, który pozwoli nam na ustalenie, co tu się wydarzyło, ustalenie ewentualnie osób, jeżeli takowe brały udział w tym zdarzeniu.
2: Na miejscu cały czas pracują funkcjonariusze ABW i Centralnego Biura Śledczego Policji, a także policjanci z Grójca i z Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu oraz prokuratorzy. Kolejna ewakuacja przejść granicznych z Ukrainą w związku z rosyjskimi atakami na zachodnią Ukrainę przy granicy z Polską. Premier Donald Tusk poinformował, że ewakuowano dziś przejścia graniczne w Chrubieszowie i Dorohusku. A dziś rano RCB rozesłało alert do mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia, a wojsko prewencyjnie poderwało myśliwce. Kilka godzin później doszło do kolejnego rosyjskiego ataku na Ukrainę, a mieszkańcy znów dostali SMS-owe alerty od RCB. Każdy, kto będzie zagrażał bezpieczeństwu państwa polskiego, musi się liczyć z jasną odpowiedzią, mówił dziś w garnizonie Rzeszów wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Ministerstwo Obrony zapowiada możliwość zestrzeliwania wszystkich obiektów, które naruszą polską przestrzeń powietrzną.
7: Nasi żołnierze są gotowi do użycia sprzętu, którym dysponują, ochrony polskiego nieba, odpalenia odpowiednich pocisków.
2: Co ważne, przed zestrzeleniem obcych obiektów polscy piloci nie będą musieli wizualnie identyfikować celu. Brak tego wymogu ma ułatwić skuteczną obronę polskiego nieba i usprawnić podejmowanie decyzji w tym zakresie. I na koniec zmieniamy temat. Warszawskie Zoo zbiera żołędzie i orzechy dla swoich podopiecznych. Zebrane żołędzie, orzechy włoskie i laskowe pomogą wzbogacić dietę żubrów, antylop, żyraf oraz małp i ptaków. Zbiórka potrwa do 4 października.
8: Na informacje z regionów Nord FM zaprasza Michał Jarosz. W gdyńskim przedszkolu nr 16 trwa modernizacja kuchni i zaplecza socjalnego. Jak przekonuje Urząd Miasta Gdynia, poprawi się nie tylko funkcjonalność, ale przede wszystkim zwiększy się bezpieczeństwo i komfort pracy. Wymienione zostaną instalacje elektryczne i sanitarne, a także pojawi się nowoczesne wyposażenie i nowe posadzki. Przestrzeń będzie dostosowana do obowiązujących wymagań sanitarnych, budowlanych, technologicznych, przeciwpożarowych i funkcjonalnych. Wszystko po to, aby każdego dnia móc przygotowywać zbilansowane i zdrowe posiłki dla przedszkolaków. Jak przekazuje dyrektor przedszkola nr 16 Magdalena Przytarska, chcemy stworzyć lepsze warunki i przestrzeń, w której będziemy mogli przygotowywać pyszne, pełnowartościowe, przede wszystkim

0: wszystkim zdrowe posiłki dla naszych przedszkolaków. Założenie jest takie, że mamy remont kuchni, ale również zaplecza socjalnego i magazynowego w naszym przedszkolu. Mamy nadzieję, że efekt końcowy nas pozytywnie zaskoczy i czekamy na powrót do naszego przedszkola. Modernizacja potrwa jeszcze kilka miesięcy. Przez ten czas dzieci uczęszczające do przedszkola numer 16 będą przebywać w dawnym przedszkolu numer 51 przy ulicy Władysława IV. Plasy zabaw w kolejnych miejscowościach gminy Cewice są wyposażone w nowe urządzenia dla zabawy. Pojawią się m.in. elementy przeznaczone do zabawy, wspinania i aktywnego spędzania czasu. Montaż nowych atrakcji jest prowadzony na kilku placach zabaw na terenie gminy. Prace obejmują instalowanie kolejnych urządzeń, które mają uzupełnić istniejącą infrastrukturę. Nowe elementy będą dostępne dla dzieci po zakończeniu wszystkich prac montażowych. Gmina zwraca uwagę, że w miejscach, gdzie urządzenia są jeszcze instalowane, nie należy na razie z nich korzystać. Konieczne jest zakończenie prac oraz odpowiednie ustabilizowanie zamontowanych elementów. Mieszkańcy poszczególnych miejscowości muszą więc jeszcze przez kilka dni poczekać z korzystaniem z nowych atrakcji. Po zakończeniu montażu i przygotowaniu urządzeń do użytkowania place zabaw będą mogły zostać udostępnione dzieciom. Gmina Cewice prowadzi pracę etapami w kolejnych miejscowościach, dlatego termin zakończenia może być różny w zależności od konkretnego placu zabaw. Do czasu zakończenia montażu obowiązuje prośba o niekorzystanie z nowych urządzeń. Gmina Kobylnica rozpoczyna przygotowanie do przyszłorocznej współpracy z organizacjami pozarządowymi. Samorząd zachęca stowarzyszenia, fundacje i inne podmioty działające na terenie gminy lub na rzecz jej mieszkańców do zgłaszania swoich planów i propozycji na rok 2027. Organizacje mogą wskazać m.in. zadania, które chcą kontynuować, nowe inicjatywy, które chciałyby zrealizować wspólnie z gminą, a także przewidywane koszty oraz oczekiwane formy wsparcia. Zebrane informacje mają pomóc samorządowi w przygotowaniu programu współpracy gminy Kobylnica z organizacjami pozarządowymi na przyszły rok. Na ich podstawie określone zostaną m.in. priorytetowe zadania publiczne oraz planowane formy współpracy i finansowania. Organizacje zainteresowane udziałem w pracach powinny wypełnić specjalny formularz i przesłać go do Urzędu Gminy do 2 października. Mieszkańcy Zielnowa i Zelewa zdecydowali o rozdysponowaniu części Funduszu Sołeckiego na 2027 rok. Podczas zebrań wiejskich jednogłośnie przyjęto wnioski dotyczące utwardzenia kolejnych odcinków drogi płytami JOMP. Zebrania odbyły się 22 września. W Zielnowie uczestniczyło w nich 8 mieszkańców. Zdecydowali oni o kontynuacji utwardzania nawierzchni ulicy Owsianej na odcinku w kierunku miejscowości Strzebielino. Szacunkowy koszt tego przedsięwzięcia wynosi ponad 21 700 zł. Tego samego dnia odbyło się zebranie wiejskie w Zelewie, w którym uczestniczyło 28 mieszkańców. Tam również jednogłośnie przyjęto wniosek do Funduszu Sołeckiego na przyszły rok. Dotyczy on utwardzania płytami JOMP na wierzchni ulicy Żurawiej. Szacowany koszt inwestycji to blisko 64 700 zł. Podczas zebrań mieszkańcy poruszali także inne lokalne kwestie, m.in. wywóz nieczystości płynnych, oświetlenie, czyszczenie przydrożnych rowów oraz połączenie komunikacyjne pomiędzy Zelewem a Wejherowem. Upały przeszły już do historii w tym roku. Dziś musimy się zadowolić naprawdę niską niestety temperaturą. 14 stopni Celsjusza w Dębkach, Władysławowie, Łebiołsce, Gdyni, Pucku, Kosakowie, Luzinie, Słowsku, Lęborku, Kobylnicy. A 13 mamy w Wejherowie, Raziorumie i Gniewinie. Na barometrach 1013 hektopaskali wiatr słaby i umiarkowany, zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, ale mogą się pojawiać także przelotne opady deszczu. W sumie to w całym regionie i przez cały dzień.
1: Nordal.

0: Za moment na antenie Norda FM czeka nas ciekawa rozmowa z gościem. Zostańcie z nami.
1: Tak oto dotarliśmy do końca naszego dzisiejszego spotkania. Wypada mi tylko podziękować za to, że byliście. Słyszymy się tradycyjnie jutro o stałej porze. Sonia Polewska, trzymajcie się i do następnego.

0: Reklama. Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
1: ABBA i inni symfonicznie. Największe hity ABBY, Bonem, Bee Gees i innych w wykonaniu orkiestry, baletu i znakomitych solistów. Już 18 października w hali widowiskowo-sportowej w Lęborku. Bilety na kupbilecik.pl oraz biletyna.pl. Niezapomniana moc muzyki i emocji. Agencja Brussa zaprasza.
2: Twój biznes ma swoje potrzeby. Peugeot Professional Auto Duke ma na nie odpowiedź. Praktyczny partner, wszechstronny ekspert i niezawodny bokser. Wybierz model dopasowany do swojej firmy. Teraz w leasingu od 102,8% lub już od 67 999 zł netto dla firm. A jeśli liczy się czas, sprawdź samochody dostępne od ręki. Do tego Peugeot Care. Nawet do 8 lat lub do 160 000 km ochrony. Peugeot Professional. Gotowy do pracy tak jak ty. Peugeot Auto Duke. Słupsk, ulica Poznańska 74. Jeden adres, wiele możliwości.
3: Prowadzisz firmę w Pucku lub okolicy? Zatrzymaj się na chwilę. Mamy dla Ciebie zaproszenie. 5 października Biuro Rachunkowe Meritum organizuje Dzień Otwarty. Przyjdź, poznaj nasz zespół, opowiedz nam o swojej firmie i porozmawiaj o księgowości, podatkach, kadrach i płacach. Bezpośrednio, konkretnie, po prostu, przy kawie i rozmowie. Dzień Otwarty Meritum w Pucku. 5 października od 8 do 15, ulica Abrahama 38B przez 2. Wejście od Wojska Polskiego przed Polo Market. Meritum, jesteśmy po to, żeby Twoja firma miała dobre wsparcie.
0: Reklama.
4: Dzień dobry, Patrycja Drewa, witam Państwa w programie Gość Dnia w Radiu Norda FM i w Twojej telewizji morskiej. Dzisiaj ze mną pan Jacek Gorzawski, prezes Stowarzyszenia Twórców Niezależnych Amarant. Dzień dobry.
5: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie.
4: My się spotykamy świeżo po plenerze malarskim. Pan mówi, że obrazy jeszcze mokre, jeszcze schną. Proszę powiedzieć, co to za plener i w jakim ciekawym, myślę, miejscu się odbył.
5: Tak, po 3-letniej przerwie, dzięki hojności władz gminy Gniewino, w tym roku reaktywowaliśmy cykl plenerów międzynarodowych w Czymanowie. Zaprosiłem 20 artystów z terenów Polski, począwszy od Suwałk poprzez Olsztyn, tutaj naszych rodzimych artystów z Wejherowa, z Luzina, a kończywszy na Kurnikach w Poznańskim, ale również na moje osobiste zaproszenie zaszczycili nas tacy artyści jak Witalij Butescu z Rumunii, czy Karolina z Grecji.
4: No właśnie, ta postać z Grecji, może opowie pan więcej, jak to się stało, że przyjechała na plener.
5: Zaprosiłem tą artystkę ze względu na specyfikę jej malarstwa. To jest takie malarstwo śródziemnomorskie, z którymi my raczej mamy tutaj w Europie Zachodniej raczej mało do czynienia. Chcieliśmy to poznać. Poza tym ja znam tą artystkę już od dosyć dawna i w związku z jej wizytą, jest to bardzo ciepły pomysł, jest projekt, żeby w Polsce, a zwłaszcza na Kaszubach, zorganizować taki międzynarodowy happening artystów. Dorota jest w ścisłym zarządzie stowarzyszenia greckiego, która skupia

0: artystów z Rumunii, z Bułgarii, z Grecji, Białorusi, Niemiec. Jest bodajże jedna dziewczyna z Emiratów Arabskich. I wysyłała im fotorelacje z naszego pleneru, jak również z wycieczek po Gdańsku, Gdyni, po Dębkach. No i ci ludzie tak się zafascynowali Kaszubami, a zwłaszcza naszą gminą Gniewino, że teraz wszyscy gremialnie chcą do Polski przyjechać. Jest, tak jak powiedziałem, jest to świeży pomysł, jeszcze tego nie omawiałem z naszą panią wójt. Czekam na materiały od Doroty i dopiero gdy będę miał jakąś dokumentację, jak to ma wyglądać, to wtedy udam się do naszych władz.
1: Czyli być może gmina Gniewino stanie się właśnie taką kolebką tego malarstwa tutaj europejskiego.
0: Mam nadzieję i walczę już o to od 16 lat, także czas byłoby zbierać jakieś plony.
1: Okej, okay, a wróćmy jeszcze do tego pleneru, który teraz się odbył, który już za nami. Malowana radość życia, taki był tytuł tego pleneru. Proszę powiedzieć, co powstało, jaki był wynik, co to za radość życia pokazaliście?
0: Tak, ja nie chciałem się skupiać na jakiejś tematycznym formule pleneru, bo to zawęża...
1: Ogranicza wyobraźnię zakres, troszkę.
0: Tak,
1: też.
0: Tak, mhm. Zakres malowania, a temat, który wymyśliłem, płynie prosto z serca. Każdy artysta oddaje na płótnach to, co czuje, co myśli, jak sobie wyobraża. Powstało ponad 50 prac, które w tej chwili schną, gdyż głównie są to prace w technice olejnej wykonane. Po ich wyschnięciu, zawerniksowaniu, pokażę je na wystawie w Centrum Kultury w Gniewinie, a później trafią do naszej Galerii Sztuki Współczesnej, również w Gniewinie.
1: Proszę powiedzieć też, bo to w Elektrowni Wodnej Żarnowiec powstawały te prace. Jak ta przestrzeń wpływała na to, co tam się działo artystycznie?
0: Już drugi raz w tym obiekcie mieliśmy plener. Poprzedni, tak jak wcześniej wspomniałem, był 2 lata temu. Sam klimat tego ośrodka, przystań energii, niejako już prowokuje do jakichś działań artystycznych, gdyż jest to wspaniały ośrodek, blisko, no, praktycznie nad samym Jeziorem Żarnowieckim. Artyści wręcz byli zachwyceni warunkami, z jakimi się tam spotkali, a głównie chodzi o warunki mieszkaniowe, gdyż były wręcz komfortowe. No i poza tym, tak jak już też wcześniej wspomniałem, zwiedzając okolice, zwiedzając na dole Gniewino, są zafascynowani Kaszubami.
1: Czy to też było malowanie tego krajobrazu, który był dookoła, tego krajobrazu gminy Gniewino, powiatu wejherowskiego?
0: Tak, tak, tak. Część tych płócien przedstawia właśnie walory krajobrazowe naszego regionu.
1: No właśnie, bo jestem ciekawa, co tam powstało na tych płótnach, dlatego tak pytam. I jeszcze jestem ciekawa, czy ta mieszanka tych kultur, stylów, bo to są inne kraje, tak? Tam pewnie te style też się mieszają. Kultura zupełnie inna. Czy to ma też wpływ na to, że się od siebie uczycie w jakiś sposób?
0: Plener, który zorganizowałem w tym roku, to bodajże już 8 z kolei. I organizując taką imprezę, zawsze staram się zaprosić artystę niejako z zewnątrz. Członkowie Stowarzyszenia Amarant, łącznie ze mną, jesteśmy amatorami. I nie ukrywam, że cały czas czegoś się uczymy. A zapraszając takie osoby jak Witale Butescu, którego filmowałem, wykonałem dokumentację fotograficzną, wprowadzają naprawdę dużo ciekawych technik naszej własnej twórczości i pozwala nam się to kształtować, rozwijać. Także plenery nie tylko służą spotkaniom artystów z różnych regionów, czy tam z różnych części Polski, ale również rozwija nasze zdolności artystyczne.
1: Tutaj stawiamy kropkę i po krótkiej przerwie wracamy do rozmowy.

0: A my wracamy do rozmowy. Ze mną Jacek Gorzawski, prezes Stowarzyszenia Twórców Niezależnych Amarant z Gniewina. Tak możemy powiedzieć. Myśmy rozmawiali o plenerze, który niedawno się odbył, ale ja bym chciała też porozmawiać o samym stowarzyszeniu, bo jak tutaj sobie już porozmawialiśmy przed rozmową, 13 lat stowarzyszenie działa na terenie gminy. Proszę powiedzieć, czym na co dzień się zajmujecie? Jak te wasze spotkania wyglądają? Jaka może misja wam przyświeca? Jaki jest cel?
1: Taka może mała poprawka. Nieformalnie stowarzyszenie zawiązało się 15 lat temu, ale po 2 latach postanowiliśmy oficjalnie zarejestrować się w sądzie w Gdańsku jako organizacja pozarządowa i właśnie od tego czasu liczymy już takie nasze działanie prawne, żebym powiedział. W tej chwili skupiamy łącznie ze mną 9 osób, 9 artystów. Zajmujemy się wszelakimi technikami malarskimi. Głównie są to projekty olejne, czyli malarstwo olejne, sztalugowe, ale bardzo chętnie korzystamy z różnych nowinek, właśnie podpatrywanych na plenerach. Staramy się przyswoić sobie wiele, wiele różnych technik malarskich. Spotykamy się w poniedziałki i czwartki, już właśnie od tych 15 lat. I broń Boże, żebym ja odwołał jakieś spotkanie, to wtedy mi się zbierają kokosy na głowach, co, czemu, dlaczego. Poza tym również w sobotę prowadzone są zajęcia dla uzdolnionej młodzieży z terenu gminy Gniewino. Jak dostać się do Amarantu? No przede wszystkim trzeba mieć jakąś iskrę Bożą. Trzeba mieć odrobinę talentu, wyobraźni, przede wszystkim wyobraźni, bo zawsze moim dziewczynom, zawsze podkreślam, że sprawy techniczne można się wyuczyć, można opanować, natomiast wyobraźni nie można niczym innym zastąpić. Także generalnie zapraszam.

0: mamy do nas.
1: To jest tak jak z poczuciem rytmu w muzyce.
0: Dokładnie tak.
1: Z tym się trzeba chyba już urodzić.
0: W jaki sposób się trzeba urodzić?
1: Czy możemy to nazwać talentem?
0: Tak, talentem, iskrą Bożą. Jak zwał, tak zwał. Wiemy, o co chodzi.
1: Okej, spotykacie się od wielu lat i to jest też tak, że doskonalicie tę sztukę.

0: Zrobiłem wystawę malarstwa poświęconą właśnie naszemu Amarantowi, którą nazywałem Retrospektywy. I polegało to na tym, że była zamieszczona jakaś pierwsza praca Amarantki i praca, która jest namalowana na bieżąco. Mhm. No więc to niebo a ziemia. To są bardzo wielkie postępy u tych dziewczyn, no z czego ja osobiście też jestem dumny i zadowolony.
1: Galeria Sztuki Współczesnej. Proszę powiedzieć, co się kryje pod tą nazwą?
0: Tak, to jest mój kolejny projekt z chwilą, kiedy już Amarant stał się organizacją pozarządową. Na terenie gminy Gniewino jest kompleks Kaszubskie Oko. Jest to wieża widokowa i rotunda tej wieży widokowej była niezagospodarowana. Ja wówczas wyraziłem akces zagospodarowania tej rotundy właśnie na galerię malarstwa sztuki współczesnej. Ówczesny wójt gminy Gniewino, Zbigniew Walczak, wyraził akces. Stwierdził, pamiętam to do dzisiaj, wystarczy, żeby chciało się chcieć. No i bardzo mi się chciało, założyłem tą galerię. A że już wcześniej miałem kontakty z wieloma polskimi artystami, plastykami, po prostu zaufali mi, to jest raz. Po drugie, poprzysyłali swoje prace, żeby w jakiś sposób zacząć działać. W chwili obecnej Galeria Sztuki Współczesnej skupia około 40 artystów plastyków, nie tylko z Polski, ale i z Kanady, z Francji, z Ukrainy, z Białorusi, z Niemiec. Eksponuje ponad 200 prac, też różnych, bo to jest i ceramika, i fotografia, i grafika, i dziewiarstwo. Także uważam, że ekspozycja naszej galerii jest na wskroś ciekawa, ponieważ nie jest monotonna przede wszystkim. Tak jak malarstwo nie może być monotonne, tak samo nasza wystawa jest bardzo ekspresyjna, bym powiedział.
1: Jeżeli chodzi o to, kiedy można zobaczyć tę wystawę, jak to wygląda?
0: Więc, ale mówimy teraz o wystawie poplenerowej, czy?
1: Nie, teraz jeszcze o galerii sztuki współczesnej, tak.
0: Galeria funkcjonuje w okresie turystycznym, czyli od kwietnia powiedzmy do października. Później zajmuje się prowadzeniem strony internetowej stolemowa-galeria.pl, gdzie można również zobaczyć wystawiane prace artystów. I jeszcze na początku zeszłego roku, kiedy przeprowadzałem taki mały sondaż, muszę się nieskromnie pochwalić, że nasza galeria, jeżeli chodzi o tereny gminne, jest największą galerią w Polsce.
1: O, proszę. To bardzo ciekawa informacja. Proszę powiedzieć jeszcze, jeżeli chodzi o Amarant, o stowarzyszenie, o twórców, jakie macie plany, marzenia na przyszłość? Co tam widać na horyzoncie? Co chcecie jeszcze zrobić?
0: Wie pani co, pani redaktor, to tak nie wyglądają nasze spotkania, że my siadamy sobie przy stole i planujemy. Aha, za miesiąc zrobimy to, za pół roku zrobimy tamto.
1: Ale może jakieś marzenia gdzieś tam w głowie się
0: snują? Oczywiście, to wszystko dzieje się na zasadzie spontanu. Ktoś komuś wpadnie do głowy jakiś pomysł, reszta go podchwyci, o, to jest dobre, realizujemy. Ale takim głównym elementem naszych działań i planowania są właśnie plenery malarskie, bo żadna uczelnia plastyczna nie da tyle wiadomości, co plenery i kontakty z innymi artystami.
1: Dobrze, no o plenerze opowiadaliśmy, to na koniec proszę jeszcze przypomnieć, kiedy ta wystawa poplenerowa, tych prac, które teraz jeszcze schną.
0: Tak jak już wspomniałem, te oleje muszą wyschnąć po moim powrocie z Wisły. Jeszcze je zawerniksujemy, przygotujemy do wystawy i na koniec października będzie tą wystawę można zobaczyć w Centrum Kultury w Gniewinie.
1: No to już teraz zapraszamy. Wszelkie informacje pewnie u Państwa na stronie internetowej.
0: Oczywiście, tak.
1: I na Facebooku też znajdziemy Amarant?
0: Też, tak, jest STN Amarant, jest tam taka grupa.
1: No to tam zapraszamy po najnowsze informacje. Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Moim gościem był Jacek Gorzawski, prezes Stowarzyszenia Twórców Niezależnych Amarant.
0: Dziękuję bardzo. Państwu serdecznie, kłaniam się, do widzenia.

0: Reklama.
1: TRM Developer przedstawia nową inwestycję Cedria. Przedsprzedaż mieszkań już wystartowała. Cedria, Wejherowo, ulica Pułkownika Dąbka. Kameralna inwestycja, tylko 14 mieszkań. A dla tych, którzy zdecydują się jako pierwsi, przygotowaliśmy specjalną ofertę. Tylko 3 pierwszych klientów otrzyma aż 400 zł rabatu za każdy metr kwadratowy mieszkania. Oferta obowiązuje w ramach przedsprzedaży do końca września. Tylko 3 pierwszych klientów 400 zł rabatu za metr kwadratowy. Nie zwlekaj, sprawdź ofertę inwestycji Cedria na prm.pl lub zadzwoń 504 16 10 10. Cedria. Zacznij od dobrego adresu.
2: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię.
3: Ale mamy dla Was dobrą wiadomość.
2: Na prośbę wiernych klientów przedłużamy działalność sklepu do końca września. Nadal trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna z rabatami nawet do 50%. Tapety, rolety, karnisze, listwy dekoracyjne, okleiny, folie statyczne i dodatki do wnętrz. Teraz w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To dodatkowy czas, by znaleźć coś dla swojego domu i skorzystać z wyjątkowych okazji. Nie zwlekaj. Najlepsze wzory i produkty znikają każdego dnia, a ilość towaru jest ograniczona. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie, przy ulicy Drogowców 1. Dalia Tapety. Na Wasze życzenie zostajemy dłużej. Skorzystaj z ostatnich okazji i rabatów, nawet do 50%.
0: Reklama.

0: Fala. Aktualności.
1: Godzina 14.46, Michał Jarosz obecny przy mikrofonie. Czas zobaczyć, czym żyją nasze lokalne media, co tam ciekawego się pojawia, jakie artykuły, jakie newsy będą w serwisie informacyjnym Twojej Telewizji Morskiej. Dokładnie, już wybiegłem do przodu, bo nie ja o tym jak zwykle będę mówił, tylko Karina Trybańska z Twojej Telewizji Morskiej oraz Olga Reszkę z portalu nadmorski24.pl, także ja oddaję głos.
2: Dzień dobry. W serwisie Twojej Telewizji Morskiej powiemy dziś o wsparciu udzielonym przez powiat Wejherowski dla szpitali pomorskich. To dotacja w wysokości 50 tysięcy złotych na zakup kolejnego sprzętu do Wejherowskiego Szpitala. Zdamy dzisiaj także relację z konferencji poświęconej projektowi Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2035. Dokument ma wyznaczyć najważniejsze kierunki rozwoju województwa na kolejne lata. Powiemy również o programie Aktywny Rodzic i o tym, jakim zainteresowaniem się on cieszy w naszym województwie. Pokażemy też trwające wielkie ćwiczenia marynarzy i żołnierzy jednostek brzegowych 8 Flotylli Obrony Wybrzeża.
1: Skoro już wiemy, jakie informacje pojawią się w serwisie informacyjnym Twojej Telewizji Morskiej, to teraz otwieramy internet i zaglądamy na portal Nadmorski24.
3: Władysławowo otrzyma ponad 5 milionów złotych unijnego dofinansowania na rozbudowę węzła integracyjnego. Powstanie nowy dworzec autobusowy z poczekalnią, wiatami rowerowymi i stacjami ładowania pojazdów elektrycznych. Inwestycja ma kosztować blisko 7 300 000 złotych i więcej na ten temat na portalu oczywiście. Od piątku kierowców czekają utrudnienia w gminie Linie. O godzinie 7 całkowicie zamknięty zostanie odcinek drogi z Rosoch w kierunku Wyszecina. To początek rozbudowy trasy wartej około 9,5 miliona złotych. Tytani Wejherowo zdobyli wojewódzki puchar w piłce ręcznej. W finale Wejherowianie pokonali wyżej notowany KPR Żukowo 37-34 i awansowali do ogólnopolskiego etapu rozgrywek. I jeszcze mamy informacje od naszych policjantów. 76-letni kierowca Forda został zatrzymany w Redzie. Mężczyzna miał ponad promil alkoholu w organizmie, a dodatkowo obowiązywał go sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. Teraz odpowie przed sądem. Więcej na ten i wiele innych tematów znajdziecie oczywiście na portalu nadmorski24.pl.
1: No i już chyba wszystko wiemy, gdzie tych informacji szukać, żeby być na bieżąco.

0: Autopromocja. Autopromocja. Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk? Słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg? Włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w Twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos Twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej Ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
1: Autopromocja. Autopromocja. Autopromocja. Reklama.
2: Słyszysz market budowlany i myślisz: cement, gwoździe i pan z wiertarką? Nie tym razem. A to tu, w Gowinie, to coś więcej niż zwykły market budowlany. Znajdziesz tu rzeczy do remontu i budowy, ale także sporo artykułów wyposażenia oraz gospodarstwa domowego, również do przetworów. Są też nowości ogrodnicze i uwaga, aktualnie mamy wyprzedaż mebli ogrodowych. U nas ceny spadają szybciej niż liście z drzew. A to tu, market budowlany, dom i ogród. Wpadnij do nas, bo a to tu naprawdę jest.
3: Prowadzisz firmę w Pucku lub okolicy? Zatrzymaj się na chwilę. Mamy dla Ciebie zaproszenie. 5 października Biuro Rachunkowe Meritum organizuje dzień otwarty. Przyjdź, poznaj nasz zespół, opowiedz nam o swojej firmie i porozmawiaj o księgowości.

0: podatkach, kadrach i płacach. Bezpośrednio, konkretnie, po prostu, przy kawie i rozmowie. Dzień otwarty meritum w Pucku, 5 października od 8 do 15, ulica Abrahama 38B/2. Wejście od Wojska Polskiego przed Polo Market. Meritum, jesteśmy po to, żeby Twoja firma miała dobre wsparcie. Reklama.
1: Premier o pożarze stacji Starlinków na Mazowszu. Policja już wie, kto ułożył betonowe bloczki na torach w Jedlance. Na festiwalu filmowym w Gdyni dziś kolejna premiera. Tym razem to film o znanym muzyku. Miriam Lipińska. Jest komentarz premiera do tajemniczego pożaru naziemnej stacji internetowych terminali Starlink w Woli Krobowskiej na Mazowszu. Do incydentu doszło wczoraj wieczorem. Donald Tusk podkreślił, że stacja działała w ramach pomocy, jakiej Polska udziela Ukrainie we współpracy z firmą SpaceX, tak aby zapewnić Ukraińcom pewną łączność.
2: No, dziwne zdarzenie polegające na podpaleniu tej infrastruktury. Ja nie lubię definiować bez 100% pewności, co jest sabotażem, a co jest wypadkiem, ale to źle wygląda.
1: W pożarze nikt nie ucierpiał, na miejscu pracują służby. Technicy zabezpieczają ślady. Sprawą zajmują się Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Centralne Biuro Śledcze Policji. Już wiadomo, kto stoi za incydentem na torach w Jedlance na Lubelszczyźnie. We wtorek wieczorem dwa pociągi towarowe jadące w przeciwnych kierunkach najechały tam na betonowe bloczki leżące na torach. Policjanci ustalili, że to 12-latek z powiatu łukowskiego zepchnął betonowe elementy z nasypu na tory. Chłopiec przyznał się policjantom do winy. Teraz jego sprawą zajmie się sąd rodzinny. Prokuratura wyjaśnia strzelaninę podczas interwencji policji w okolicach Bolesławca. Sprawa jest w kierunku usiłowania zabójstwa funkcjonariusza. 28-letni policjant jest ranny, według nieoficjalnych informacji w głowę. 33-latek, który oddał strzały, jest już w rękach policji, mówi Łukasz Dudkowiak z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.
3: Policjanci z Bolesławca realizowali dziś czynności operacyjne w jednej z mniejszych miejscowości na terenie powiatu wobec osoby podejrzewanej o kradzież mienia. W trakcie działań doszło do postrzelenia jednego z policjantów i funkcjonariusze również oddali strzały.
1: Rannego policjanta śmigłowiec zabrał do szpitala. Sezon grzewczy powoli się rozkręca i są już pierwsze tej jesieni podtrucia tlenkiem węgla. Tylko minionej nocy w samej Wielkopolsce poszkodowane zostały 3 osoby, 2 z nich trafiły do szpitala, w tym 86-latka z powiatu międzychockiego, której życie najpewniej uratowała czujka czadu. To pokazuje, że takie urządzenia warto zamontować w swoich mieszkaniach, mówi Martin Halasz z Wielkopolskiej Straży Pożarnej.
4: Zatrucia się tlenkiem węgla, czyli czadem, gazem, którego nie widzimy, nie jesteśmy w stanie rozpoznać i tylko urządzenie w postaci czujki właśnie tlenku węgla jest w stanie nam pomóc i rozpoznać to zagrożenie w naszym domu.
1: Aby czujki były skuteczne, muszą być regularnie czyszczone i konserwowane. Mocne granie na festiwalu w Gdyni za godzinę w Teatrze Muzycznym, premiera filmu Mniej Obcy, inspirowanego życiem lidera zespołu Lady Punk, Jana Borysewicza. Jego muzyka wibrowała we mnie od małego i bardzo chciałem opowiedzieć tę historię, mówi reżyser Christopher Rus. Choć jak dodaje, namówienie artysty do tego projektu łatwe nie było.
5: To nie było takie bang, okej, dobra, robimy fajnie, tylko no, Janek potrzebuje trochę czasu, żeby zaufać komuś. On już parę lat jest w branży muzycznej, gdzie różne rzeczy się dzieją i obiecują ludzie to i tamto. I potrzebowało trochę takiego czasu, żeby nam mi zaufać, że szczerze opowiemy tą historię. No i wtedy to nabrało tempa.
1: Jana Borysewicza gra debiutant, też muzyk, Mikołaj Bukrewicz. Film w Gdyni walczy o Złote Lwy, a już od 7 października będzie dostępny na Netflixie.
6: Na informacje z regionów Nord FM zapraszam Michał Jarosz. Gdyńskie Centrum Sportu otrzymało dofinansowanie na modernizację zaplecza szatniowo-sanitarnego, hali lekkoatletycznej oraz Narodowego Stadionu Rugby. Wyniki programu Szatnia na Medal edycja druga 2026 ogłoszono 23 września. Projekt obejmuje remont istniejącego zaplecza szatniowo-sanitarnego dwóch ważnych gdyńskich obiektów sportowych, hali lekkoatletycznej oraz Narodowego Stadionu Rugby. W hali lekkoatletycznej planowane jest m.in. wykonanie nowych posadzek z płytek gresowych i ściennych okładzin ceramicznych, malowanie ścian i sufitów, wymiana opraw oświetleniowych i drzwi, a także instalacji centralnego ogrzewania. Zaplanowano również dostawę i montaż wyposażenia sanitarnego oraz nowych ławek z wieszakami. Remont zaplecza Narodowego Stadionu Rugby obejmie m.in. wykonanie nowych posadzek i okładzin ceramicznych, malowanie ścian i sufitów, wymianę drzwi oraz dostawę i montaż wyposażenia sanitarnego. humanitarnego. Łączna wartość zadania wynosi 382 tysiące złotych, z czego 155 tysięcy stanowi dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Realizacja zadania pozwoli podnieść standard zaplecza obiektów

0: i poprawić warunki korzystania z nich przez uczestników zajęć sportowych, treningów, zawodów i wydarzeń rekreacyjnych. Planowany termin zakończenia prac to 30 listopada. Mieszkańcy Wolinii wybiorą sołtysa. Zebranie wyborcze w sprawie uzupełnienia wyboru sołtysa sołectwa odbędzie się 1 października w świetlicy wiejskiej w Wolinii. Podczas spotkania zaplanowano również rozmowę o bieżących sprawach miejscowości. Wybory zostaną przeprowadzone zgodnie z zapisami statutu sołectwa Wolinia. Pierwszy termin zebrania wyznaczono na godzinę 17. Jeśli wówczas nie będzie wymaganej frekwencji, zebranie rozpocznie się w drugim terminie o 17.15. Najważniejszym punktem będzie przeprowadzenie wyborów uzupełniających sołtysa. Po zakończeniu części wyborczej mieszkańcy będą mogli poruszyć sprawy dotyczące bieżącego funkcjonowania sołectwa. Udział w zebraniu jest możliwością bezpośredniego uczestnictwa w wyborze osoby, która będzie reprezentować mieszkańców Wolinii. Zebranie odbędzie się w świetlicy wiejskiej w Wolinii 1 października tego roku. Wójt gminy Główczyce Rafał Teterka zaprasza do udziału mieszkańców sołectwa. Wybory uzupełniające są związane z koniecznością obsadzenia funkcji sołtysa. Szczegółowy przebieg zebrania będzie odbywał się zgodnie z obowiązującym statutem sołectwa. Po wyborach przewidziano czas na sprawy bieżące zgłaszane przez mieszkańców. Przedsiębiorcy z Pomorza będą mogli spotkać się z rzecznikiem małych i średnich przedsiębiorców. 1 października w Słupskim Inkubatorze Technologicznym odbędzie się seminarium pod hasłem Konstytucja biznesu w praktyce. Gościem spotkania będzie Agnieszka Majewska, rzecznik małych i średnich przedsiębiorców. Uczestnicy dowiedzą się, w jakich sytuacjach mogą liczyć na wsparcie rzecznika i jakie on ma możliwości działania w sporach oraz kontaktach przedsiębiorców z administracją publiczną. Spotkanie ma być przede wszystkim praktyczne. Przewidziano czas na pytania, dyskusje oraz rozmowę o konkretnych problemach, z którymi właściciele firm spotykają się podczas prowadzenia działalności gospodarczej. Seminarium rozpocznie się 1 października o 12.30 w Słupskim Inkubatorze Technologicznym przy ulicy Portowej 13B i potrwa do godziny 15. Udział jest bezpłatny, ale wymagana jest wcześniejsza rejestracja. Formularz zgłoszeniowy i szczegółowy program dostępne są na stronie Agencji Rozwoju Pomorza. Gmina Krokowa podsumowuje projekt Rusz się na Orliku, cykl zajęć sportowych dla mieszkańców gminy Krokowa. Było to 5 wydarzeń pełnych ruchu, sportowych emocji, dobrej zabawy i integracji mieszkańców skierowanych do dzieci, młodzieży, dorosłych, seniorów, rodzin, a także członków młodzieżowych drużyn pożarniczych. Głównym celem projektu było zwiększenie poziomu aktywności fizycznej mieszkańców, upowszechnianie kultury fizycznej oraz promocja zdrowego i aktywnego stylu życia. Wszystkie zajęcia były bezpłatne, dzięki czemu każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Sportowa przygoda rozpoczęła się od zajęć dla najmłodszych 20 czerwca. Były gry z piłką, ćwiczenia koordynacyjne, wyścigi, rzuty do celu, nauka podstaw techniki koszykarskiej, minigry i zabawy zespołowe. Starsi uczestnicy mogą sprawdzić swoje umiejętności podczas turnieju koszykówki. Na zakończenie organizatorzy zaprosili całe rodziny do wspólnej aktywności. Na uczestników czekały sportowe konkurencje, tory przeszkód, konkursy dla dzieci i rodziców, zajęcia taneczne oraz zdrowe przekąski. Uczestnicy mogli wziąć udział w zajęciach z pierwszej pomocy, spotkać się z ratownikami medycznymi i skorzystać z ich wiedzy oraz konsultacji. Odbyła się także prelekcja dotycząca zdrowego odżywiania. Projekt Rusz się na Orliku, cykl zajęć sportowych dla mieszkańców gminy Krokowa został dofinansowany ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach programu Aktywny Orlik.
1: Czternaście stopni to dziś maks w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, tyle samo w Gdyni, Pucku, Kosakowie, a także Słupsku, Lęborku, Kowylnicy, 13 z kolei w Wejherowie, Redzie, Rumi i Gniewinie, w Luzinie podobnie. Czyli temperatury nie są niestety dzisiaj zbyt wysokie. Powolutku już zaczynamy się chyba przyzwyczajać, że jesień nam się zaczęła. Wiatr umiarkowany albo słaby, a zachmurzenie utrzymuje się dość duże. Są przejaśnienia, także słońce gdzieniegdzie wygląda, ale mogą pojawić się też opady.
2: Słuchajcie radia Norda FM.

0: Najlepsze hity na bałtyckiej fali na czwartek. Weekend. To prawda, pachnie weekendem, ale nadal mamy czwartek. Dzień dobry, Robert Jastrzębski przy mikrofonie. Do 18 poprowadzę dla Was program Norda na fali. A dzisiaj, proszę Państwa, obchodzimy Światowy Dzień Morza, a w naszym regionie to święto ma szczególne znaczenie. Bałtyk jest przecież tuż obok. Dla jednych oznacza pracę na morzu, dla innych spacer po plaży, odpoczynek i ten charakterystyczny zapach, którego no nie da się pomylić z żadnym innym. Pozdrawiamy więc marynarzy, rybaków, pracowników portów i wszystkich, którzy po prostu kochają nasze morze. A jak wygląda jesień na naszym wybrzeżu? Za chwilę to sprawdzimy w raporcie z nadmorza. Polecam się do 18, zapraszam.
1: Norda na fali. Reklama.
2: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15.00. Serdecznie zapraszamy.
3: Spłacasz właśnie kredyt, a może już spłaciłeś go przed terminem? Jeżeli tak, to prawdopodobnie możesz odzyskać pieniądze. Przez wiele lat banki wprowadzały niewłaściwe zapisy do swoich umów. Kancelaria Bankowa. My zajmujemy się odzyskiwaniem niesłusznie naliczonych kosztów, takich jak prowizja czy niewykorzystana składka ubezpieczeniowa. Dzięki temu możesz zmniejszyć swoje raty albo odzyskać niesłusznie naliczone opłaty kredytu już spłaconego. Od 1 stycznia znajdziecie nas w nowej siedzibie przy ulicy Wałowej 28 w Wejherowie. Zmieniamy się dla Was. Wejdź na www.kancelariabankowa.com i sprawdź, czy i Tobie należy się zwrot. Wejherowo, ulica Wałowa 28.
4: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany!
5: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl.
6: Zaprasza Belpol. Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
7: Słyszeliście? W okolicy jeden ze sklepów się zamyka.
8: Ale spokojnie. LuxFloor zostaje. Dywany w rozmiarach nawet 3x4 metry. Wykładziny dywanowe i PCV. Dostępne od ręki i bez czekania. Panele podłogowe od tanich po wodoodporne z 40-letnią gwarancją. Listwy, podkłady, akcesoria i to wszystko w super konkurencyjnych cenach. Zapraszamy do sklepu LuxFloor w Redzie. Od 27 lat jesteśmy z Wami. Zapraszamy do naszego salonu w Redzie. LuxFloor, Reda, ulica Drogowców 1.
9: ABBA i inni symfonicznie. Największe hity ABBY, Bonem, Bee Gees i innych w wykonaniu orkiestry, baletu i znakomitych solistów. Już 18 października w hali widowiskowo-sportowej w Lęborku. Bilety na kupbilecik.pl oraz biletyna.pl. Niezapomniana moc muzyki i emocji. Agencja Brussa zaprasza.
10: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe.
11: Fiat Professional Auto Duke, Słupsk, ulica Poznańska 74. Jeden adres, wiele możliwości.
1: Reklama.

0: Sam raz na jesienne popołudnie w Radiu Nord FM. Dawid Kwiatkowski za nami i przypomnę, że mamy Światowy Dzień Morza. W związku z tym zaglądamy oczywiście nad Bałtyk. Dzisiaj kamera portalu nadmorski24.pl pokazuje plażę w Karwi. I jak widzę na tym obrazku, morze jest znacznie spokojniejsze niż w ostatnich dniach. Przy brzegu niewielkie fale, nad wodą sporo chmur, ale przebija się również błękitne niebo. I nie wygląda to źle. Szeroka plaża niemal zupełnie pusta, w oddali widać tylko kilka osób spacerujących brzegiem. To już zdecydowanie jesienna Karwia, cicha, spokojna i z ogromną ilością miejsca. Ale dzisiaj na taki spacer koniecznie cieplejsza kurtka i można ruszać. Nasze raporty z morza w postaci pocztówki facebookowej możecie komentować na naszym profilu facebookowym Radio Norda FM. Zapraszam. A w Nordzie na Fali za chwilę pierwszy popołudniowy raport drogowy.
1: Norda na Fali. Norda na Fali.

studiu i w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością – zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7.

0: studiu i blisko domu. To się opłaca.
1: Słyszysz market budowlany i myślisz: cement, gwoździe i pan z wiertarką? Nie tym razem. A to tu, w Gowinie, to coś więcej niż zwykły market budowlany. Znajdziesz tu rzeczy do remontu i budowy, ale także sporo artykułów.

0: ma Largo Budownictwo. Twój partner w budowie domu.
1: Słuchamy Radia Nord FM. W czwartek, 15.30, czas na pierwszy popołudniowy raport drogowy. I od razu ważna informacja, uwaga kierowcy, bo w najbliższą sobotę w związku z organizacją gali rozdania nagród Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w godzinach od 14 do 21 wprowadzone zostaną czasowe zmiany w organizacji ruchu. W celu zapewnienia bezpieczeństwa uczestników wydarzenia oraz sprawnego funkcjonowania ruchu drogowego zamknięta dla ruchu zostanie ulica Armii Krajowej na odcinku od Placu Grunwaldzkiego do ulicy Zawiszy Czarnego w Gdyni. Na ulicy Armii Krajowej na odcinku od Placu Grunwaldzkiego do ulicy Świętojańskiej wprowadzony zostanie ruch jednokierunkowy. Zamknięta zostanie ulica Borcharta za parkingiem hotelu Merkur Gdynia. Wyłączony z funkcjonowania zostanie przystanek ZKM przy ulicy Zawiszy Czarnego, a w związku z wydarzeniami festiwalowymi do 27 września wyłączone z użytkowania zostanie również 16 miejsc postojowych przy ulicy Grunwaldzkiej wzdłuż Gdyńskiego Centrum Filmowego. A przypomnijmy, że do 25 września przy ulicy Armii Krajowej przy Gdyńskim Centrum Filmowym uruchomiony został tymczasowy przystanek, z którego kursuje wyłącznie autobus festiwalowy. To jest raport drogowy w Radiu Nord FM i przenosimy się do Lęborka, bo na ulicy Marusa Żółwny pojawiły się nowe wysepki drogowe. Zastosowane na jezdni elementy mają uspokoić ruch i ograniczyć prędkość samochodów w rejonie osiedla Sportowa. To kolejne tego typu rozwiązanie zastosowane na lęborskich ulicach. Wysepki zostały wyposażone w znaki nakazu jazdy i zostały rozmieszczone w taki sposób, aby kierowcy musieli zwolnić oraz zmienić tor jazdy. Ich powstanie było związane z sygnałami dotyczącymi zbyt szybkiej jazdy na ulicy Marusa Żółwny i sąsiedniej ulicy Sportowej. Nowe wysepki mają ograniczyć możliwość rozwijania dużej prędkości i wymusić ostrożniejszą jazdę. Podobne rozwiązania pojawiały się już wcześniej w innych częściach Lęborka. Ich zadaniem jest przede wszystkim organizacja ruchu w miejscach, gdzie występuje potrzeba ograniczenia prędkości pojazdów. Ulica Marusa Żółwny znajduje się w rejonie zabudowy mieszkaniowej, a z drogi korzystają także piesi, w tym dzieci i seniorzy. Prowadzenie wysepek jest kolejnym działaniem związanym z organizacją i uspokojeniem ruchu na lęborskich ulicach. To tyle w tym raporcie drogowym w Radiu Nord FM. Na kolejny zapraszamy za godzinę.
0: Sponsorem wiadomości drogowych była firma Largo Budownictwo. Twój partner w budowie domu.
1: I jeszcze jak zwykle mały update pogodowy. Jak widać za oknem, jesień rozgościła się w naszym regionie na dobre. Dzisiaj sporo chmur, ale pojawiają się też większe przejaśnienia. Miejscami może przelotnie popadać. 13 stopni w Wejherowie i w Gniewinie, 14 w Gdyni, Dębkach, Luzinie i Słupsku, a 15 we Władysławowie. Nad morzem dzisiaj wiatr umiarkowany, natomiast wieczorem i w nocy około 10 stopni, nad Bałtykiem od 11 do 12. Jutro trochę cieplej, od 15 do 17 stopni, ale nadal deszczowo i wietrznie. Parasol zostaje pod ręką.

Za nami Bryska i Obca w Radiu Norda FM. No tak buja ten kawałek, że z daleka czuć, że mamy dzisiaj Światowy Dzień Morza. A skoro jest Światowy Dzień Morza, no to mamy wiadomości prosto z Gdyni, bo uwaga, po ponad 5 miesiącach do domu wrócił Dar Młodzieży. Szkolna fregata Uniwersytetu Morskiego dwukrotnie przepłynęła Atlantyk i pokonała ponad 12 tysięcy mil morskich. Żaglowiec reprezentował Polskę podczas Wielkiej Parady w Nowym Jorku z okazji 250-lecia Stanów Zjednoczonych. Ale po drodze nie zabrakło przygód. Uszkodzona została śruba napędowa, dlatego przed powrotem do Gdyni jednostka przeszła remont w Szczecinie. Takie przygody miał Dar Młodzieży, a w całym rejsie uczestniczyło blisko 400 studentów i kadetów. No i to się nazywa szkolna podróż z prawdziwym rozmachem. Ale najważniejsze, że Dar Młodzieży wrócił do Gdyni w samą porę, no trudno dzisiaj o lepszego bohatera

0: Światowego Dnia Morza, prawda? Do 18 to jest program Norda na Fali, za chwilę u nas Fala Ciekawostek.
1: Norda na Fali. Reklama.
2: Szukasz sprawdzonej firmy budowlanej? Postaw na doświadczenie, terminowość i solidne wykonanie. Largo Budownictwo realizuje inwestycje od podstaw. Od domów jednorodzinnych po większe projekty deweloperskie. Budujemy nowocześnie, dokładnie i z dbałością o każdy etap prac. Oferujemy budowę domów jednorodzinnych, realizację osiedli i zabudowy bliźniaczej, inwestycje deweloperskie, kompleksową współpracę od fundamentów po stan surowy. Twój projekt, nasze doświadczenie, wspólny efekt na lata. Largo Budownictwo. Skontaktuj się z nami już dziś. Telefon 784-044-864.
3: PRM Developer przedstawia nową inwestycję Cedria. Przedsprzedaż mieszkań już wystartowała. Cedria, Wejherowo, ulica Pułkownika Dąbka. Kameralna inwestycja, tylko 14 mieszkań. A dla tych, którzy zdecydują się jako pierwsi, przygotowaliśmy specjalną ofertę. Tylko 3 pierwszych klientów otrzyma aż 400 zł rabatu za każdy metr kwadratowy mieszkania. Oferta obowiązuje w ramach przedsprzedaży do końca września. Tylko 3 pierwszych klientów 400 zł rabatu za metr kwadratowy. Nie zwlekaj, sprawdź ofertę inwestycji Cedria na prm.pl lub zadzwoń 504 16 10 10. Cedria. Zacznij od dobrego adresu.
4: Słyszeliście?
5: W okolicy jeden ze sklepów się zamyka.
6: Ale spokojnie. LuxFloor zostaje. Dywany w rozmiarach nawet 3x4 metry, wykładziny dywanowe i PCV, dostępne od ręki i bez czekania. Panele podłogowe od tanich po wodoodporne z 40-letnią gwarancją. Listwy, podkłady, akcesoria i to wszystko w super konkurencyjnych cenach. Zapraszamy do sklepu LuxFloor w Redzie. Od 27 lat jesteśmy z Wami. Zapraszamy do naszego salonu w Redzie. LuxFloor, Reda, ulica Drogowców 1.
7: Prowadzisz firmę w Pucku lub okolicy? Zatrzymaj się na chwilę. Mamy dla Ciebie zaproszenie. 5 października Biuro Rachunkowe Meritum organizuje Dzień Otwarty. Przyjdź, poznaj nasz zespół, opowiedz nam o swojej firmie i porozmawiaj o księgowości, podatkach, kadrach i płacach. Bezpośrednio, konkretnie, po prostu, przy kawie i rozmowie. Dzień Otwarty Meritum w Pucku. 5 października od 8 do 15, ulica Abrahama 38B przez 2. Wejście od Wojska Polskiego przed Polo Market. Meritum. Jesteśmy po to, żeby Twoja firma miała dobre wsparcie.
1: Reklama.

0: Fala ciekawostek.
1: Nicole Schlesinger wraz z zespołem The Pussycat Dolls zagrała swój pierwszy koncert w naszym kraju. Wizyta w Warszawie skłoniła wokalistkę do podzielenia się istotnym faktem z jej życia. Okazuje się, że członkini jednego z największych girls bandów w historii posiada polskie korzenie. I jak się okazuje, opowiedziała o tym ze sceny. Aż trudno uwierzyć, że The Pussycat Dolls zagrały swój pierwszy koncert w Polsce dopiero teraz. Zespół od początku istnienia cieszył się w naszym kraju niezwykłą popularnością, a piosenki takie jak Doncha, Buttons czy When I Grow Up nucili niemalże wszyscy. Dziewczyny zaprezentowały się przed polską publicznością w pomniejszonym składzie w ramach trasy koncertowej PCD Forever Tour. Na warszawskim Torwarze wystąpiły Kimberly, Ashley oraz oczywiście frontmanka girls bandu Nicole. Okazuje się, że Nicole Schlesinger, chociaż do tej pory nie gościła w Polsce, jest blisko związana z naszym krajem. Podczas swojego pobytu w Warszawie światowa supergwiazda odwiedziła m.in. restaurację Magdy Gessler oraz chętnie pozowała do zdjęć z fanami czekającymi na nią pod hotelem. Po raz pierwszy zdobyła się też na wyznanie dotyczące posiadania polskich korzeni. Artystka emocjonalnie przeżyła swój pierwszy koncert w Polsce. Zamieściła na Instagramie zdjęcie, w opisie do którego poinformowała, iż posiada polskie korzenie. Mój pierwszy raz w Polsce, mam polskie korzenie, więc pobyt tutaj przypomina powrót do domu, do części moich korzeni. Artystka wspomniała o swojej przodkini także podczas samego koncertu. Publiczność nagrodziła ją gromkimi brawami.

0: dawna, to wiem.
1: Najlepsze hity na bałtyckiej fali na czwartek, za nami męskie granie. Zbliżamy się do godziny 16, przed nami serwis regionalny Radio Nord FM, w którym m.in. przeniesiemy się do Pucka, bo tamtejszy klub seniora zaprasza na kreatywne piątki. Uwaga, bo przez cały październik, w każdy piątek o godzinie 15 będzie można wspólnie tworzyć, porozmawiać i spędzić czas w jesiennej atmosferze. Zdolności plastyczne nie są wymagane, wystarczy wyobraźnia i dobry humor. Bo jesień wcale nie musi oznaczać siedzenia w domu, prawda? W Pucku wystarczą dobre chęci, odrobina wyobraźni i wolny piątek, żeby to szare jesienne popołudnie nabrało kolorów. Szczegóły już za chwilę w serwisie regionalnym Radio Norda FM, a po 16 wracam do Was z zagadką dnia.
2: Norda na fali. Norda.

0: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Ale mamy dla Was dobrą wiadomość. Na prośbę wiernych klientów przedłużamy działalność sklepu do końca września. Nadal trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna z rabatami nawet do 50%. Tapety, rolety, karnisze, listwy dekoracyjne, okleiny, folie statyczne i dodatki do wnętrz. Teraz w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To dodatkowy czas, by znaleźć coś dla swojego domu i skorzystać z wyjątkowych okazji. Nie zwlekaj. Najlepsze wzory i produkty znikają każdego dnia, a ilość towaru jest ograniczona. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie, przy ulicy Drogowców 1. Dalia Tapety. Na Wasze życzenie zostajemy dłużej. Skorzystaj z ostatnich okazji i rabatów, nawet do 50%.
1: Reklama. Przesłuchanie nożownika po ataku w opactwie w Jarosławiu. Dywersji dotyczy śledztwo po pożarze stacji Starlinków na Mazowszu. PKP zaczyna świętowanie swojego jubileuszu.

0: Miriam Lipińska. Prokuratura w Jarosławiu przesłuchuje nożownika, który miał zaatakować nożem w opactwie sióstr benedyktynek w Jarosławiu na Podkarpaciu. To 31-letni obywatel Ukrainy. Według najnowszych informacji jedna osoba nie żyje. Cztery inne, duchowni i osoby świeckie, są ranne. Jedna z nich jest w stanie ciężkim, pozostałe w stanie niezagrażającym życiu. Policja sprawdza motywy Ukraińca, mówi Karolina Gałecka, rzeczniczka MSWiA.
1: Są sprawdzane wszystkie elementy i informacje dotyczące tej osoby, która zaatakowała dzisiaj w klasztorze te pięć osób.
0: Nieoficjalnie wiadomo, że sprawca ataku miał kilka dni temu wjechać do Polski. Wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul przekazała, że do miasta zostaną skierowane dodatkowe siły i środki zapewniające bezpieczeństwo mieszkańcom. Prokuratura rejonowa w Grójcu wszczęła śledztwo w sprawie pożaru stacji Starlinków w Woli Krobowskiej na Mazowszu. Będzie prowadzone w kierunku działań dywersyjnych. Na miejscu pracują śledczy. Wielu miejscowych aż do dzisiejszego poranka nie miało pojęcia, że w ich miejscowości jest stacja bazowa łączności satelitarnej. Tak jak pani Beata, mieszkanka Woli Krobowskiej, z którą rozmawiał reporter Tomasz Fęska.
2: Mieszkam tu już 45 lat i nawet nie wiedziałam, że takie coś jest. Słyszałam, że tylko coś jedzie w tą stronę. Tak słychać było, że trzy straże.
3: Tutaj jeden z sąsiadów mówił, że była przerwa w dostawie energii i jak wyjrzał przez okno, to właśnie w całej miejscowości światła zgasły.
2: To ja nie wiem.
3: To w jakiś sposób panią, nie wiem, nie zaniepokoiło to, co się dzisiaj dzieje, wczoraj?
2: Ja myślałam, że się, tak jak wczoraj, że gdzieś się pali. Gospodarstwo, coś, ale o takich rzeczach to nie wiedziałam. Dopiero się dzisiaj dowiedziałam o 7 z radia.
0: Stacja zabezpiecza dostęp do internetu między innymi na części terytorium Ukrainy. Donald Tusk komentuje zaproszenie dla Władimira Putina do udziału w grudniowym szczycie państw G20 w USA. Rosyjski prezydent został zaproszony na to spotkanie najbogatszych państw świata przez Donalda Trumpa. Byłbym szczęśliwy, gdyby ta inicjatywa przybliżyła nas do pokoju, ale mam obawę, że będzie raczej ośmielała prezydenta Putina w kolejnych agresywnych działaniach, powiedział polski premier.
4: Mało kto zdaje sobie sprawę, ile Polskę kosztuje także gotówki, pieniędzy, wysiłku, wsparcie Ukrainy w obronie przed agresją. Każda droga do pokoju byłaby w Polsce witana entuzjastycznie. Tylko my w Polsce umiemy rozróżnić pokój od kapitulacji. Kapitulacja Ukrainy wymuszona przez kogokolwiek byłaby wstępem do tragedii innych narodów.
0: Szczyt G20 planowany jest na grudzień. Po raz pierwszy weźmie w nim udział Polska. Nasz kraj będzie reprezentować prezydent Karol Nawrocki. Polskie koleje państwowe mają dokładnie 100 lat. 24 września 1926 roku prezydent Ignacy Mościcki podpisał rozporządzenie o utworzeniu przedsiębiorstwa. PKP właśnie rozpoczęło obchody tego jubileuszu. Wśród zapowiedzianych wydarzeń jest m.in. Dzień z koleją. To w najbliższą sobotę w Spale. Będzie tam można dojechać m.in. z Łodzi i Warszawy specjalnymi pociągami. Intercity nieśpieszny.
5: Michał Jarosz, zapraszam na regionalny serwis informacyjny na antenie Norda FM. Jesienne popołudnia można spędzić kreatywnie w Puckim Klubie Seniora. W każdy piątek października odbywać będą się tam spotkania z cyklu Kreatywne Piątki, podczas których seniorzy będą mogli wspólnie tworzyć i spędzać czas w przyjaznej atmosferze. Spotkania rozpoczną się o godzinie 15. Organizatorzy przygotowali zajęcia inspirowane jesienią, pełne kolorów, twórczych pomysłów i okazji do rozwijania własnej kreatywności. Aktywne piątki mają być również przestrzenią do rozmów, integracji i wspólnego spędzania czasu. Uczestnicy nie muszą mieć szczególnych zdolności plastycznych, wystarczy chęć tworzenia, odrobina wyobraźni i dobry humor. Zajęcia odbywać będą się w Puckim Klubie Seniora przy ulicy Pokoju 5. Organizatorzy przypominają, że liczba miejsc jest ograniczona, dlatego warto wcześniej się zapisać. Październikowe spotkania to propozycje dla tych, którzy chcą połączyć jesienną atmosferę z kreatywną aktywnością i spotkaniem z innymi. Starosta lęborski Tomasz Litwin ukończył wyższy kurs ochrony ludności dla szczebla powiatowego w Akademii Pożarniczej w Warszawie. Szkolenie dotyczyło m.in. reagowania kryzysowego, ochrony ludności i funkcjonowania samorządu w sytuacjach zagrożenia. Kurs został przeprowadzony w oparciu o najnowsze wytyczne Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Podczas szkolenia uczestnicy zajmowali się praktycznymi aspektami reagowania na sytuacje kryzysowe oraz nowoczesnymi narzędziami wykorzystywanymi w obszarze obrony cywilnej. Tomasz Litwin uczestniczył również w konsultacjach ze specjalistami i ekspertami zajmującymi się bezpieczeństwem. Kurs był okazją do wymiany doświadczeń z przedstawicielami samorządów z całej Polski, w tym prezydentami miast i starostami. Jednym z tematów było także współdziałanie samorządu z Państwową Strażą Pożarną, Policją oraz innymi służbami ratowniczymi. Ukończenie kursu oznacza zdobycie dodatkowej wiedzy związanej z zadaniami samorządu powiatowego w zakresie ochrony ludności i reagowania kryzysowego. W ramach

0: szkolenie omawiano m.in. sposoby przygotowania do różnych zagrożeń oraz mechanizmy współpracy pomiędzy poszczególnymi służbami i administracją. Kurs odbył się w Akademii Pożarniczej w Warszawie. Tomasz Litwin podkreślił znaczenie praktycznej wymiany doświadczeń pomiędzy samorządowcami oraz specjalistami zajmującymi się bezpieczeństwem. Wojskowe Centrum Rekrutacji w Słupsku otworzyło drzwi dla przyszłych żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej. Kandydaci pomyślnie przeszli rozmowy kwalifikacyjne i poznali swoje pierwsze przydziały służbowe. Podczas intensywnych spotkań przedstawiciele lokalnego Wojskowego Centrum Rekrutacji w Słupsku oraz reprezentanci Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej dokładnie przeanalizowali dotychczasowe osiągnięcia, wykształcenie, doświadczenie zawodowe, a także unikalne zainteresowanie oraz predyspozycje każdego z ochotników. Szczegółowy wywiad pozwolił na precyzyjne dopasowanie stanowisk służbowych, na których nowi adepci będą mogli najefektywniej wykorzystać i rozwijać swoje umiejętności. Teraz przed rekrutami znajduje się na najważniejszy etap wstępnego szkolenia wojskowego. Osoby, które nie miały wcześniej styczności z wojskiem, przejdą pełny 16-dniowy kurs podstawowy, wymagający sporej dyscypliny i zaangażowania, a zmieńczy go uroczysta przysięga wojskowa. Z kolei rezerwiści oraz osoby z wcześniejszym doświadczeniem w służbie odbędą skrócone 8-dniowe szkolenie wyrównawcze, mające na celu odświeżenie ich nawyków i wiedzy taktycznej. Po ponad 5 miesiącach szkolna fregata Uniwersytetu Morskiego wróciła do Gdyni. W tym czasie dar młodzieży dwa razy przeszedł Atlantyk, pokonał tysiące mil morskich i brał udział w obchodach 250-lecia Stanów Zjednoczonych. Żaglowiec wrócił do Gdyni w środę 23 września po kilku miesiącach nieobecności. Podczas pobytu w Stanach Zjednoczonych dar młodzieży reprezentował Polskę podczas parady żaglowców z okazji 250-lecia USA, która odbyła się 4 lipca w Nowym Jorku. Prowadziła ona od mostu Veracano Narrows obok Statui Wolności aż do mostu George'a Washingtona na rzece Hudson. Na liczącej około 16 mil morskich trasie zaprezentowały się największe żaglowce świata oraz okręty wojenne z 20 państw. Z Nowego Jorku dar młodzieży popłynął do Bostonu. Po drodze stwierdzono uszkodzenie płatów śruby napędowej. Doszło do niego podczas nawałnicy 3 lipca na redzie portu Nowy Jork. W przeddzień uroczystej parady z okazji Święta Niepodległości Stanów Zjednoczonych. Dlatego wracając do kraju, żaglowiec udał się do Szczecina na prace remontowe. Trasa rejsu biegła również przez europejskie porty. Podczas całego rejsu szkolna fregata przemierzyła ponad 12 tysięcy mil morskich, a przez jej pokład przewinęło się około 400 studentów i kadetów z Uniwersytetu Morskiego w Gdyni oraz szkół morskich w Świnoujściu i Szczecinie. Zacznijmy od jakiejś dobrej wiadomości, bo pogoda szałowa nie jest i zaraz przejdę do tych trochę gorszych. Początek przyszłego tygodnia będzie naprawdę ciepły, a termometry pokażą ponad 20 stopni Celsjusza. No i teraz przechodzimy do tych słabszych pogodowych informacji, bo dziś maks mamy 14 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebiełsce, Luźnie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy, Gdyni, Pucku, Kosakowie, 13 w Wejherowie, Radzielum i Gniewinie. Na barometrach 1013 hektopaskali zachmurzenie dość duże, cały czas się utrzymuje, może popadać, wiatr słaby i umiarkowany.
1: Norda.

0: Wiktor Dyduła, Kasia Sienkiewicz, za nami tak, gramy na kilkanaście minut po godzinie 16 w programie
1: Lorda na fali.
0: Tu Robert Jastrzębski, do 18 jesteśmy razem. Odliczamy godziny do weekendu, ale też nie zapominamy o kartce z kalendarza, bo dzisiaj nadal czwartek, 24 dzień września. Imieniny obchodzą m.in. Gerard, Maria i Seweryn. Solenizantom jak zwykle życzymy wszystkiego najlepszego i bardzo jestem ciekawy, czy mamy wśród słuchaczy z Wejherowa, Rumi, Redy, Gdyni, Lęborka i Słupska takie osoby z imionami właśnie Gerard, Maria i Seweryn. Dajcie znać na radiowym czacie, a w tej godzinie kolejna lekcja Kaszubskiego. Będziemy po raz ostatni na regionalnych drogach. No i już teraz zapraszam Was na kolejną zagadkę dnia. Dzisiaj ponownie do wygrania dwa bilety do kina.
1: Lorda na fali. Autopromocja.
2: Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.

0: Autopromocja. Reklama.
1: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed. Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl. Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
0: Reklama.

0: Audycja powstała dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim.
1: Słówka.
2: Idą w główka.
3: Lekcja Westmendze sunt dzewiunty, pańści gardło.
2: Pańści gardło.
3: Krtań.
2: Krtań.
3: W pańści mnie gardło jecos wlazły, w cik zachrapiały, myśl nażnąc.
2: Kłopoty z krtanią? Mamy ratunek, wysącz czym prędzej podany trunek.
3: W pańści mnie gardło jecos wlazły, w cik zachrapiały, myśl nażnąc.
2: Pańści gardło.
3: Krtań.
2: Pańści gardło.
4: W Arka na Kaszubszczyzny na wesoło wprowadzali was profesor doktor habilitowany kaszubologii stosowanej.

0: Panej Kalina Janczewska i magister wielokrotnie zrehabilitowany kaszubistyk Tomasz Fopke.
1: Słówka.
2: Idą w główkę.
3: Audycja powstała dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim.

0: Tu Radio Nordo FM w czwartek. Fast Boy za nami. Nie Fast Car, więc kierowcy spokojnie, bez wyścigów. Noga z gazu, uważnie tam za kierownicą i zostańcie z Radiem Nordo FM, bo o godzinie 16 kolejny raport drogowy na pewno Wam się przyda, bo powiemy m.in. o nowych wysepkach na ulicy Marusa Żółwny w Lęborku, bo mają zmusić kierowców do zwolnienia i poprawić bezpieczeństwo mieszkańców osiedla Sportowa. Będą też ważne informacje dla pasażerów PKS Gdynia, bo uwaga, od 28 września oraz 1 października zmienią się godziny kursów na kilku liniach obsługujących m.in. Bojano, Szemud, Wejherowo i Choczewo. Te wszystkie informacje już o godzinie 16.30 w ostatnim raporcie drogowym. Słuchajcie nas koniecznie i jedźcie spokojnie, a później zapraszam na zagadkę dnia, w której będziemy próbowali rozpracować kolejny trzycyfrowy kod i w puli nagród dzisiaj dwa bilety do kina.
1: Norda na fali. Norda na...

0: Nigdy nie przeminął, nigdy nie przeminął.
1: Reklama.
2: Słyszysz market budowlany i myślisz: cement, gwoździe i pan z wiertarką? Nie tym razem. A to tu, w Gowinie, to coś więcej niż zwykły market budowlany. Znajdziesz tu rzeczy do remontu i budowy, ale także sporo artykułów wyposażenia oraz gospodarstwa domowego, również do przetworów. Są też nowości ogrodnicze i uwaga, aktualnie mamy wyprzedaż mebli ogrodowych. U nas ceny spadają szybciej niż liście z drzew. A to tu, market budowlany, dom i ogród. Wpadnij do nas, bo a to tu naprawdę jest.
3: ABBA i inni symfonicznie. Największe hity ABBY, Bonem, Bee Gees i innych w wykonaniu orkiestry, baletu i znakomitych solistów. Już 18 października w hali widowiskowo-sportowej w Lęborku. Bilety na kupbilecik.pl oraz biletyna.pl. Niezapomniana moc muzyki i emocji. Agencja Brussa zaprasza.
4: Twój biznes ma swoje potrzeby. Peugeot Professional Auto Duke ma na nie odpowiedź. Praktyczny partner, wszechstronny ekspert i niezawodny bokser. Wybierz model dopasowany do swojej firmy. Teraz w leasingu od 102,8% lub już od 67 999 zł netto dla firm. A jeśli liczy się czas, sprawdź samochody dostępne od ręki. Do tego Peugeot Care. Nawet do 8 lat lub do 160 tysięcy kilometrów ochrony. Peugeot Professional. Gotowy do pracy tak jak ty. Peugeot Auto Duke. Słupsk, ulica Poznańska 74. Jeden adres, wiele możliwości.
5: Prowadzisz firmę w Pucku lub okolicy? Zatrzymaj się na chwilę. Mamy dla Ciebie zaproszenie. 5 października Biuro Rachunkowe Meritum organizuje Dzień Otwarty. Przyjdź, poznaj nasz zespół, opowiedz nam o swojej firmie i porozmawiaj o księgowości, podatkach, kadrach i płacach. Bezpośrednio, konkretnie, po prostu, przy kawie i rozmowie. Dzień Otwarty Meritum w Pucku. 5 października od 8 do 15, ulica Abrahama 38B przez 2. Wejście od Wojska Polskiego przed Polo Market. Meritum, jesteśmy po to, żeby Twoja firma miała dobre wsparcie.
1: Reklama.
6: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma

0: Largo Budownictwo. Twój partner w budowie domu.
1: Tu Radio Nord FM, czwartek, 24 dzień września, 16:30. Dajcie głośniej, bo będzie sporo informacji drogowych.

0: działaniem związanym z organizacją i uspokojeniem ruchu na lęborskich ulicach. To jest raport drogowy w Radiu Norda, a teraz o uwagę prosimy pasażerów komunikacji zbiorowej, bo pod koniec tego miesiąca zmiany w kursowaniu PKS Gdynia pojawią się na kilku liniach. Od 28 września skorygowany zostanie rozkład jazdy linii 638. Kurs o godzinie 12.05 z przystanku Bojano Graniczna do przystanku Bojano Szkoła zostanie przyspieszony na godzinę 11.30. Uruchomiony zostanie kurs powrotny ze szkoły w Bojanie do przystanku Bojano Graniczna o godzinie 11.44. A od 1 października wprowadzone zostaną korekty do rozkładów jazdy linii 633, 675 i 697. Aktualne informacje o kursowaniu PKS Gdynia znajdziemy na oficjalnej internetowej stronie przewoźnika, a to był już ostatni czwartkowy raport drogowy w Radiu Norda FM. Na kolejny zapraszamy jutro z samego rana, ale zostańcie z nami, bo za chwilę kilka słów o pogodzie.
1: Sponsorem wiadomości drogowych była firma Largo Budownictwo. Twój partner w budowie domu.
0: A kto zamawiał jesień do naszego regionu, ten raczej się dzisiaj nie rozczarował. Jak widać za oknem nad Wejherowem, Rumią i Redą sporo chmur, miejscami przelotny deszcz, a nad morzem czuć już chłodniejszy wiatr. Termometry dzisiaj pokazują od 13 do 15 stopni, więc kurtka i parasol mogą się przydać. I jutro będzie podobnie. Wszędzie w regionie przelotne opady deszczu i maksymalnie 17 stopni na termometrach. Tak będzie na przykład w Słupsku i w Lęborku.

0: Audycja zawiera lokowanie produktu.
1: Dla zasady, tak nazywa się ta piosenka, którą przed momentem usłyszeliśmy w Radiu Norda FM. Tu Robert Jastrzębski i do 18 jesteśmy razem w programie
0: Norda na fali.
1: I proszę Państwa, to jest ten moment, kiedy na naszą antenę wraca zagadka dnia, a od jakiegoś czasu nasza zabawa to rozszyfrowanie i szukanie trzycyfrowego kodu. I na podstawie moich wskazówek próbujemy taki kod złamać. I od razu przejdę do rzeczy i podam pierwszą wskazówkę, że dzisiaj kod jest liczbą nieparzystą. Kod jest liczbą nieparzystą, tak dzisiaj zaczynamy. Kolejne podpowiedzi w kolejnych wejściach, aż dobrniemy prawie do godziny 18, gdzie podamy Wam prawidłową odpowiedź. A dzisiaj w puli nagród dwa bilety do kina Helios w Gdyni. No i chyba nie muszę mówić, że to wszystko dzieje się na profilu facebookowym Radia Norda FM. Trzymajcie się zasad, a wszystko będzie dobrze. Kombinujcie, powodzenia.
0: Audycja zawierała lokowanie produktu. Norda na fali. Reklama.
2: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
3: Spłacasz właśnie kredyt, a może już spłaciłeś go przed terminem? Jeżeli tak, to prawdopodobnie możesz odzyskać pieniądze. Przez wiele lat banki wprowadzały niewłaściwe zapisy do swoich umów. Kancelaria bankowa. My zajmujemy się odzyskiwaniem niesłusznie naliczonych kosztów, takich jak prowizja czy niewykorzystana składka ubezpieczeniowa. Dzięki temu możesz zmniejszyć swoje raty albo odzyskać niesłusznie naliczone opłaty kredytu już spłaconego. Od 1 stycznia znajdziecie nas w nowej siedzibie przy ulicy Wałowej 28 w Wejherowie. Zmieniamy się dla Was. Wejdź na www.kancelariabankowa.com i sprawdź, czy i Tobie należy się zwrot. Wejherowo, ulica Wałowa 28.
4: PRM Developer przedstawia nową inwestycję Cedria. Przedsprzedaż mieszkań już wystartowała. Cedria, Wejherowo, ulica Pułkowa.

0: Kownika Dąbka. Kameralna inwestycja, tylko 14 mieszkań. A dla tych, którzy zdecydują się jako pierwsi, przygotowaliśmy specjalną ofertę. Tylko trzech pierwszych klientów otrzyma aż 400 zł rabatu za każdy metr kwadratowy mieszkania. Oferta obowiązuje w ramach przedsprzedaży do końca września. Tylko trzech pierwszych klientów 400 zł rabatu za metr kwadratowy. Nie zwlekaj, sprawdź ofertę inwestycji Cedria na prm.pl lub zadzwoń 504 16 10 10. Cedria. Zacznij od dobrego adresu.
1: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany!
2: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl.
3: Zaprasza Belpol. Wejherowo, Lemborg i Gdynia.
4: Reklama.

0: Okno na kulturę.
1: Małgorzata Zielonko, zapraszam na informacje kulturalne w Radiu Norda FM. W pędzie codziennych obowiązków pracy, szkoły i natłoku cyfrowych informacji niezwykle łatwo przeoczyć moment, w którym przestajemy ze sobą tak naprawdę rozmawiać. Czy zastanawialiście się kiedyś, jak wygląda komunikacja międzypokoleniowa w waszych domach i czy jest możliwa w pełni skuteczna, głęboka wymiana myśli, doświadczeń oraz emocji pomiędzy osobami w różnym wieku? Serdecznie zapraszamy wszystkich rodziców wraz ze swoimi nastolatkami od 12 roku życia na wyjątkowe spotkanie międzypokoleniowe oraz warsztaty rodzinne. Wydarzenie odbędzie się już jutro w piątek o godzinie 17:30 w czytelni Gminnej Biblioteki Publicznej w Luzinie. Gościem specjalnym tego wieczoru będzie ceniona pisarka Roxana Jędrzejewska-Wróbel. Całe spotkanie osnute będzie wokół jej poruszającej książki pod tytułem Stan splątania. Roxana Jędrzejewska-Wróbel to niezwykła postać polskiej literatury. Ceniona pisarka, scenarzystka, autorka słuchowisk i sztuk teatralnych oraz ponad 40 książek dla dzieci i młodzieży. Jej dorobek artystyczny jest ogromny i doceniany na wielu płaszczyznach. Sama powieść Stan splątania w niezwykle czuły sposób przenosi czytelnika w świat młodzieńczych dylematów, wielkich odkryć, przyjaźni oraz poszukiwania własnej tożsamości. Książka ta dotyka fundamentalnych tematów związanych z dorastaniem, samotnością, emocjami oraz budowaniem relacji międzyludzkich. O emocjach, rozumieniu siebie nawzajem i sztuce.

budowania mostów, porozumienia w rodzinie będzie można podyskutować podczas piątkowych warsztatów. Warto podkreślić, że udział w spotkaniu jest całkowicie bezpłatny, jednak ze względu na kameralny charakter wydarzenia obowiązują wcześniejsze zapisy. Zgłoszeń można dokonywać bezpośrednio w bibliotece lub mailowo. To wydarzenie realizowane jest w ramach projektu Słowo Tak, międzypokoleniowe spotkania literackie wzmacniające komunikację, którego koordynatorem jest Stowarzyszenie Teatralno-Literackie Kukówka, a partnerem Biblioteka Luzino. Nie przegapcie tej okazji do spędzenia wartościowego czasu ze swoimi bliskimi, weźcie ze sobą swoje nastolatki i przyjdźcie porozmawiać o tym, co naprawdę ważne.

0: Nadal ta piosenka się podoba, dlatego gramy w Radiu Norda FM Loco Loco. Cała playlista jak zwykle na naszej stronie norda.fm w zakładce Co było grane. Sprawdźcie sami. Zaglądamy do komentarzy pod zagadką dnia i chyba rozszyfrowaliśmy nie kod, a taktykę naszych słuchaczek. Pani Magdalena postawiła na 924, pani Adriana próbuje kombinacji 024, 240, 249. Ja już wiem, ja was rozpracowałem, bo podejrzewam, że inspiracją jest dzisiejsza data, prawda? 24 dzień września, sprytnie, ale nie w tym kierunku idziemy. Przypominam pierwszą wskazówkę, szukany kod jest liczbą nieparzystą, oznacza to, że z tych propozycji w grze pozostaje tylko 249, ale czy to właściwy trop? Tego jeszcze nie zdradzę, bo wszystko wyjaśni się przed godziną 18 w finale naszej zabawy. Natomiast podam kolejną wskazówkę, zapiszcie, bo każda kolejna cyfra kodu jest o jeden większa od poprzedniej. Na razie więcej nic nie mogę zdradzić. Ostatnia wskazówka po 17. Zapraszam.
1: Norda na fali.
2: Wiesz, jara mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie raczej mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. Przeprosi, jak ci życzenia złożę. Bo cię lubię trochę, a to niedobrze, bo mam słaby gust do kobiet. I mimo, że wolę, gdy milczysz, to nie wytrzymujemy ciszy. W tym samym pokoju, w którym trzymam smutek, zapraszam nowe dziewczyny. Nie potrafię

0: bałtyckiej fali.
1: Reklama.
2: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe.
3: Fiat Professional Auto Duke. Słupsk, ulica Poznańska 74. Jeden adres, wiele możliwości.
1: Reklama.
4: Premier Donald Tusk o nożowniku z Jarosławia. Wojsko zmienia procedury w sprawie zastrzeliwania wrogich obiektów. Będzie nowa aplikacja ostrzegająca przed zagrożeniami. Miriam Lipińska. Morderca z Jarosławia będzie ukarany z całą surowością polskiego prawa, podkreślił premier Donald Tusk, dodając, że łączy się w bólu z bliskimi ofiar tego brutalnego ataku. Dziś przed południem na terenie opactwa benedyktynek 31-letni Ukrainiec ranił nożem 5 osób, duchownych i świeckich. Jedna z nich zmarła, to ksiądz.
5: Znała pani tego księdza?
6: Tak, oczywiście, to rektor tego ośrodka, wspaniały człowiek. Tutaj każdy mógł przyjść o każdej porze dnia i godziny i zawsze dostał jakiś posiłek, czy dobre słowo, wsparcie. A szczególnie ośrodek, ksiądz rektor go wspierał, jak wybuchła wojna na Ukrainie, prawda? Więc po prostu tutaj ośrodek był wypełniony Ukraińcami, więc on bardzo, bardzo pomagał.
4: Mówi pani Janina, która chodzi do kościoła na terenie opactwa. Jedna z czterech rannych osób jest w stanie ciężkim, życiu trzech pozostałych nic nie zagraża. Polskie wojsko wprowadzi nowe procedury dotyczące zestrzeliwania obiektów, które naruszą naszą przestrzeń powietrzną. Piloci myśliwców nie będą już musieli zbliżać się do podejrzanych maszyn w celu ich identyfikacji wizualnej przed zestrzeleniem.

0: Wystarczy im sygnał z radarów. Zmiany zapowiedział wiceszef MON Cezary Tomczyk. Chwali je były wiceminister obrony Wojciech Skurkiewicz z PiS, choć zaznacza, że zmiany powinny być wprowadzone wcześniej.
1: Nie musi być kontakt wzrokowy, wystarczy kontakt radarowy i wprost wskazanie, że ten obiekt, który naruszył polską przestrzeń powietrzną, zagraża bezpieczeństwu Polski i Polaków. I to jest absolutnie ważna i przełomowa decyzja.
0: Zapowiadane zmiany to odpowiedź na incydenty związane z naruszaniem polskiej przestrzeni powietrznej. MSWiA i Straż Pożarna uruchomią nową aplikację informującą o zagrożeniach. Będzie ostrzegać użytkowników o alertach RCB, wojska czy służb, na przykład o zagrożeniu z powietrza. Jej powiadomień nie da się przegapić, mówi Wiesław Leśniakiewicz, wiceszef MSWiA.
2: Telefon będzie wzbudzony, po prostu mimo, że będzie nawet i wyciszony, będzie albo światło się włączy, będzie drgał i ewentualnie będzie wysyłał sygnał.
0: Aplikacja ma być gotowa do końca roku. Z kolei od jutra MSWiA ruszy z kolportażem instrukcji reagowania w razie zagrożenia atakiem z powietrza. To uzupełnienie poradnika bezpieczeństwa. Policja złapała 5 graficiarzy, którzy w miniony weekend na przystanku kolejowym Ładzin pod Wolinem pomazali sprayami pociąg. Jak się okazało, zdradziło ich nagranie z kamery, którą uwiecznili swoją akcję i którą zgubili na miejscu. Teraz grozi im do 8 lat więzienia. Z innego nagrania na tej samej kamerze śledczy dowiedzieli się też, że ta sama grupa stoi za podobnym czynem w berlińskim metrze. To na koniec jeszcze o bezcennych fotografiach, które trafiły właśnie do polskich zbiorów. To ponad 1000 nieznanych dotąd zdjęć z czasów II wojny światowej. Przedstawiają Warszawę i inne miasta. Zrobiono je we wrześniu 1939 roku na zlecenie niemieckiego Ministerstwa Propagandy. W 1945 roku całość wpadła w ręce amerykańskich wojsk, a z czasem trafiła do Francji, która przekazała zdjęcia Polsce.
3: Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionów Norda FM. Polskie elektrownie jądrowe i konsorcjum Bechtel Westinghouse uzgodniły główne warunki handlowe umowy na budowę pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej. Daje to podstawę do dalszych uzgodnień dotyczących pozostałych warunków współpracy. Uzgodnione warunki handlowe obejmują główne kwestie komercyjne i prawne. Osiągnięcie porozumienia w tych obszarach nie oznacza finalizacji negocjacji, ale otwiera drogę do negocjowania kolejnych szczegółowych elementów umowy i załączników wynikających z dotychczasowych ustaleń. Obecnie na miejscu przyszłej budowy elektrowni jądrowej, która powstaje w gminie Choczewo, trwa drugi etap prac przygotowawczych, a także realizowane są pogłębione badania geologiczne. Polskie elektrownie jądrowe w marcu złożyły także wniosek o zezwolenie na budowę do Państwowej Agencji Atomistyki. Inwestor pracuje równolegle nad przygotowaniem dokumentacji do kolejnych decyzji, w tym pozwolenia na budowę, o które planuje zawnioskować w przyszłym roku. Pierwsza polska elektrownia jądrowa powstaje w lokalizacji Lubiatowo-Kopalino w gminie Choczewo. Będzie składać się z 3 reaktorów AP-1000 od Westinghouse. Za budowę obiektu odpowiadać będzie amerykańskie konsorcjum Westinghouse Bechtel. Pierwszy prąd do polskiej sieci z elektrowni ma popłynąć w 2036 roku. Lemborg odwiedził ambasador Wielkiego Księstwa Luksemburga w Polsce, Peggy Franzen. Wizyta zorganizowana z inicjatywy Instytutu Lecha Wałęsy była okazją do rozmów o współpracy europejskiej, partnerstwie miast oraz kontaktach młodzieży. Ambasador spotkała się z przedstawicielami lemborskiego samorządu, a także z uczniami miejscowych szkół. Podczas spotkania z burmistrzem Jarosławem Litwinem rozmawiano m.in. o partnerstwie Lemborka i luksemburskiego Dindlarz, które w tym roku obchodzi 25-lecie. Wśród tematów znalazły się także rozwój demokracji na poziomie lokalnym, współpraca europejska oraz wymiana młodzieży. W sali rajców Peggy Franzen wygłosiła natomiast prelekcję dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 1, Szkoły Podstawowej nr 3 i Społecznego Liceum Ogólnokształcącego. Mówiła o roli Luksemburga w kształtowaniu wspólnej Europy. Uczniowie pytali m.in. o pracę w dyplomacji, edukację, politykę migracyjną i społeczną oraz kontakty biznesowe. Jednym z efektów wizytu ma być dalszy rozwój wymiany młodzieży między Lemborkiem a Dundlarz. W ubiegłym roku uczniowie Społecznego Liceum Ogólnokształcącego odwiedzili Luksemburg i partnerskie miasto. Lemborg należy do kręgu miast partnerskich razem z Dundlarz, niemieckim Lauenburgiem nad Łebą i francuskim Manon. Oficjalnie dołączył do partnerstwa w 2001 roku. Współpraca obejmuje m.in. kontakty między szkołami, organizacjami społecznymi, środowiskami sportowymi i kulturalnymi. Wizytę ambasador zakończył spacer po centrum Lemborka w towarzystwie samorządowców. Mieszkańcy Ustki mogą zdecydować, gdzie w mieście pojawi się więcej urządzonej zieleni. Ruszyła ankieta dotycząca lokalizacji zielonych pasów i korytarzy przy ulicy.

0: Licznych do wyboru jest 13 miejsc, m.in. ulice Wyszyńskiego, Kopernika, Chopina, Portowa przy Bulwarze Portowym, Grunwaldzka wzdłuż Mariny, a także Marynarki Polskiej, Polna czy Kościelniaka. Mieszkańcy mogą wskazać tylko jedną lokalizację. Na podstawie wyników zostaną wybrane 3 miejsca, które zostaną objęte działaniami w ramach projektu Przyszłość w Równowadze. Głosować można przez stronę internetową. Każdy głos będzie weryfikowany kodem wysłanym na podany numer telefonu. Projekt realizowany jest w ramach Polsko-Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast oraz z udziałem budżetu państwa. Ustka otrzyma na swoje działania ponad 3 370 000 zł, a łączny budżet zaplanowanych działań w mieście wyniesie ponad 4 miliony zł. Policjanci puckiej drogówki zatrzymali do kontroli kierującego Audi, który przekroczył dozwoloną prędkość. Podczas sprawdzania jego danych funkcjonariusze ustalili, że 34-latek miał obowiązujący sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. Do kontroli doszło 20 września na ulicy Żardowieckiej w Pucku. Mężczyzna jechał z prędkością 73 km na godzinę w miejscu, gdzie obowiązywało ograniczenie do 50. Podczas sprawdzania kierowcy w policyjnych systemach mundurowi ustalili, że 34-latek nie powinien w ogóle prowadzić samochodu. Jak informuje aspirant Agnieszka Sylewska, oficer prasowy komendanta powiatowego policji w Pucku, kierujący był trzeźwy, a badanie nie wykazało obecności narkotyków w jego organizmie. Mężczyzna został zatrzymany i przewieziony do puckiej komendy. Usłyszał zarzut niestosowanie się do orzeczonego przez sąd zakazu prowadzenia pojazdów. 34-latek przyznał się do popełnienia przestępstwa. Sprawa została rozpoznana w trybie przyspieszonym. Sąd orzekł wobec mężczyzny dożywotni zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych. Wieczory przynoszą już nam chłody, coraz większe z dnia na dzień. Ten też taki jest, zresztą cały dzień do najgorętszych to nie należał. Maksymalnie mieliśmy 14 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebiołsce, Gdyni, Pucku, Kosakowie, Luźnie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy, 13 w Wejherowie, Radzierumi i Gniewinie. Na barometrach mamy około 1013 hektopaskali, a jeszcze o temperaturze mówiąc, to w nocy spadnie do około 10-11 stopni Celsjusza. Wiatr utrzymuje się słaby i umiarkowany, zachmurzenie dość duże i pojawiają się opady.
1: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Słuchamy Radia Nord FM w czwartek, 24 dzień września. Sobel za nami i Sobel otwiera ostatnią godzinę w programie
1: Norda na fali.
0: Jak tam u was? Zdążyliście się zaprzyjaźnić z jesienią, która już urządza swoje porządki? Trochę chmur, trochę deszczu, dużo chłodniejszy wiatr od Bałtyku, a w Wejherowie, Rumi, Redzie i Lęborku coraz częściej przydaje się cieplejsza kurtka, prawda? Niezależnie od tego, przed nami jeszcze sporo dobrej muzyki i w tej godzinie wszystko się wyjaśni, jeśli chodzi o łamanie naszego kodu, bo finał naszej zagadki tuż przed godziną 18, wtedy poznamy prawidłową odpowiedź i być może osobę, która zgarnie dzisiaj 2 bilety do kina. A tymczasem grajcie z nami, to wszystko dzieje się na Facebooku Radia Norda FM. A oprócz tego w tej godzinie trochę sportu, zajrzymy też do kina. Zapraszam.
1: Norda na fali. Reklama.
2: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Ale mamy dla was dobrą wiadomość. Na prośbę wiernych klientów przedłużamy działalność sklepu do końca września. Nadal trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna z rabatami nawet do 50%. Tapety, rolety, karnisze, listwy dekoracyjne, okleiny, folie statyczne i dodatki do wnętrz. Teraz w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To dodatkowy czas, by znaleźć coś dla swojego domu i skorzystać z wyjątkowych okazji. Nie zwlekaj. Najlepsze wzory i produkty znikają każdego dnia, a ilość towaru jest ograniczona. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie, przy ulicy Drogowców 1. Dalia Tapety. Na wasze życzenie zostajemy dłużej. Skorzystaj z ostatnich okazji i rabatów, nawet do 50%.
3: Słyszeliście?
4: W okolicy jeden ze sklepów się zamyka.
5: Ale spokojnie, LuxFloor zostaje.

0: daje. Dywany w rozmiarach nawet 3x4 metry, wykładziny dywanowe i PCV, dostępne od ręki i bez czekania. Panele podłogowe od tanich po wodoodporne z 40-letnią gwarancją. Listwy, podkłady, akcesoria i to wszystko w super konkurencyjnych cenach. Zapraszamy do sklepu LuxFlor w Redzie. Od 27 lat jesteśmy z Wami. Zapraszamy do naszego salonu w Redzie. LuxFlor, Reda, ulica Drogowców 1.
1: Twój biznes ma swoje potrzeby. Peugeot Professional Auto Duke ma na nie odpowiedź. Praktyczny partner, wszechstronny ekspert i niezawodny bokser. Wybierz model dopasowany do swojej firmy. Teraz w leasingu od 102,8% lub już od 67 999 zł netto dla firm. A jeśli liczy się czas, sprawdź samochody dostępne od ręki. Do tego Peugeot Care. Nawet do 8 lat lub do 160 000 km ochrony. Peugeot Professional. Gotowy do pracy tak jak ty. Peugeot Autodium. Słupsk, ulica Poznańska 74. Jeden adres, wiele możliwości.
2: Prowadzisz firmę w Pucku lub okolicy? Zatrzymaj się na chwilę. Mamy dla Ciebie zaproszenie. 5 października Biuro Rachunkowe Meritum organizuje dzień otwarty. Przyjdź, poznaj nasz zespół, opowiedz nam o swojej firmie i porozmawiaj o księgowości, podatkach, kadrach i płacach. Bezpośrednio, konkretnie, po prostu, przy kawie i rozmowie. Dzień otwarty Meritum w Pucku. 5 października od 8 do 15, ulica Abrahama 38B/2. Wejście od Wojska Polskiego przed Polo Market. Meritum, jesteśmy po to, żeby Twoja firma miała dobre wsparcie.
3: Reklama.

0: Tu Radio Norda w czwartek. Polska muzyka i Wiktoria Kida za nami. I do 18 Norda na fali. Uwaga, jeśli nadal próbujecie złamać dzisiejszy kod, to teraz słuchajcie naprawdę uważnie, bo czas na trzecią i ostatnią wskazówkę. Zatem zapiszcie, zanotujcie, nagrajcie, że suma wszystkich cyfr kodu wynosi 18. I mamy komplet podpowiedzi, więc liczymy, sprawdzamy i wpisujemy jedną konkretną liczbę w komentarzu pod zagadką dnia. Pamiętajcie, że każdy ma maksymalnie 3 próby. To teraz już do usłyszenia w finale naszej zabawy, a za chwilę wiadomości sportowe, później zajrzymy do kina. Zapraszam.
1: Norda na fali. Norda na...

0: Autopromocja. Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk, słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg, włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Studio w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością – zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
3: Spłacasz właśnie kredyt, a może już spłaciłeś go przed terminem? Jeżeli tak, to prawdopodobnie możesz odzyskać pieniądze. Przez wiele lat banki wprowadzały niewłaściwe zapisy do swoich umów. Kancelaria Bankowa. My zajmujemy się odzyskiwaniem niesłusznie naliczonych kosztów, takich jak prowizja czy niewykorzystana składka ubezpieczeniowa. Dzięki temu możesz zmniejszyć swoje raty albo odzyskać niesłusznie naliczone opłaty kredytu już spłaconego. Od 1 stycznia znajdziecie nas w nowej siedzibie przy ulicy Wałowej 28 w Wejherowie. Zmieniamy się dla Was. Wejdź na www.kancelariabankowa.com i sprawdź, czy i Tobie należy się zwrot. Wejherowo, ulica Wałowa 28.
4: Słyszysz market budowlany i myślisz: cement, gwoździe i pan z wiertarką? Nie tym razem. A to tu, w Gowinie, to coś więcej niż zwykły market budowlany. Znajdziesz tu rzeczy do remontu i budowy, ale także sporo artykułów wyposażenia oraz gospodarstwa domowego, również do przetworów. Są też nowości ogrodnicze i uwaga, aktualnie mamy wyprzedaż mebli ogrodowych. U nas ceny spadają szybciej niż liście z drzew. A to tu, market budowlany, dom i ogród. Wpadnij do nas, bo a to tu naprawdę jest.
1: Reklama.
5: Tomasz Smuga, zapraszam na wiadomości sportowe w Radiu Nord FM. W sobotę 26 września w Fabryce Kultury w Redzie odbędzie się wielka prezentacja UKS 1 Reda. Początek wydarzenia o godzinie 12. Podczas spotkania klub przedstawi swoją działalność, dotychczasowe osiągnięcia oraz plany na najbliższy sezon. Jednym z najważniejszych punktów będzie oficjalna prezentacja zespołu siatkarskiego UKS 1 Reda, która rywalizować będzie w drugiej lidze. Kibice będą mogli poznać zawodników oraz sztab szkoleniowy drużyny. Zaprezentowane zostaną również pozostałe obszary działalności klubu, w tym lekkoatletyka, siatkówka oraz szkolenie dzieci i młodzieży. Wydarzenie będzie także okazją do przedstawienia partnerów, sponsorów i osób zaangażowanych w rozwój UKS 1 Reda. Wielka prezentacja rozpocznie w sobotę o godzinie 12 w Fabryce Kultury przy ulicy Łąkowej 59A. Organizatorzy zapraszają mieszkańców Redy, kibiców i rodziny zawodników. Zmieniamy sypinę. Miłośnicy tenisa stołowego z powiatu lęborskiego mogą szykować się na kolejną dawkę sportowej rywalizacji. W Nowej Wsi Lęborskiej odbędzie się jesienna część cyklu turniejów dla dzieci i młodzieży. Zawody organizują GKS Tęcza, Nowa Wieś Lęborska, Starostwo Powiatowe w Lęborku, Gmina Nowa Wieś Lęborska oraz Miejscowa Szkoła Podstawowa. Turnieje zaplanowano na 30 września, 28 października, 25 listopada oraz 9 grudnia. Zgłoszenia będą przyjmowane od godziny 16:30 w sali gimnastycznej.

Obecnej szkoły podstawowej przy ulicy Polnej 9A. Rywalizacja będzie prowadzona w czterech kategoriach. Osobno dla dziewcząt i chłopców starszych, czyli roczników 2008-2012 oraz młodszych urodzonych w 2013 roku i później. Jesienna rywalizacja to druga część całego cyklu. Cztery turnieje rozegrano już wiosną, a o końcowej

0: Do pracy w koszykówce wrócił w sezonie 2023-2024, kiedy odbył staż przy ekstraklasowej drużynie z Torunia, zajmując się m.in. przygotowaniem materiału wideo. Później rozpoczął pracę w młodzieżowych zespołach Energii Trefla Sopot. W lipcu tego roku Benarski ukończył również profesjonalny kurs scoutingu koszykarskiego organizowany przez Fundację Next Draft. Teraz zdobyte doświadczenie będzie wykorzystywał w pracy ze sztabem pierwszego zespołu Energii Trefla Sopot.
1: .30 to w sam raz pora, żeby sprawdzić, jaka pogoda czeka nas w nocy. Będzie chłodno. Wprost mogę powiedzieć, będzie po prostu zimno. 9 stopni to będzie minimalna temperatura w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Słupsku, Lęborku, Koblenicy, 12 w Dębkach, Władysławowie, Białebiązce i uwaga, uwaga, uwaga, 8 stopni Celsjusza w Wejherowie, Radziorumi, Gniewinie, Luzinie. Aż 3 uwagi tutaj nam, żebyście zwrócili na to uwagę i może jakieś cieplejsze kołdry już z szaf powyciągali, żeby mi w tej nocy nie pomarznąć.
2: Słuchajcie radia Norda FM.

0: proponuję dzisiaj Czas, który nie nadszedł. Ten film można obejrzeć dzisiaj o 19.45 i krótko o nim, w świecie, w którym starość stała się największym tabu, Sara i jej partner Oscar zaplanowali zestarzeć się razem naturalnie. Dokonali jednak odmiennych wyborów. Sara pozostała wierna naturalnemu biegowi życia, Oscar skorzystał z kuracji antygeriatrycznej, zapewniając młodość i miejsce w nowym społeczeństwie. Całkiem ciekawa pozycja, Czas, który nie nadszedł, w kinie Fregata o 19.45. Z Lęborka przenosimy się do Słupska i tutaj dzisiaj w ramach 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni można obejrzeć film pod tytułem Hotspot, to o godzinie 18. A w Gdyni dzisiaj m.in. premierowo Resident Evil i to dzisiaj w IMAX-ie o 19.30 i o 21.45. A w Nordzie na Fali za chwilę u nas finał w Zagadce Dnia. Poznamy, jaki jest prawidłowy kod. Zapraszam.
1: Norda na Fali. Norda na Fali. Fine.

Eminem, zawsze mile widziany w programie Nordo na fali, który powoli dobiega końca, ale jak zwykle o tej porze jeszcze sprawdzamy, co można obejrzeć dziś wieczorem na dużym ekranie w naszych kinach regionalnych. Na początek kino Fregata w Lęborku.

0: Reklama.
1: Szukasz sprawdzonej firmy budowlanej? Postaw na doświadczenie, terminowość i solidne wykonanie. Largo Budownictwo realizuje inwestycje od podstaw. Od domów jednorodzinnych po większe projekty deweloperskie. Budujemy nowocześnie, dokładnie i z dbałością o każdy etap prac. Oferujemy budowę domów jednorodzinnych, realizację osiedli i zabudowy bliźniaczej, inwestycje deweloperskie, kompleksową współpracę od fundamentów po stan surowy. Twój projekt, nasze doświadczenie, wspólny efekt na lata. Largo Budownictwo. Skontaktuj się z nami już dziś. Telefon 784 044 864.
2: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed. Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
3: Usiądź wygodnie.

0: Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
1: PRM Developer przedstawia nową inwestycję Cedria. Przedsprzedaż mieszkań już wystartowała. Cedria, Wejherowo, ulica Pułkownika Dąbka. Kameralna inwestycja, tylko 14 mieszkań. A dla tych, którzy zdecydują się jako pierwsi, przygotowaliśmy specjalną ofertę. Tylko 3 pierwszych klientów otrzyma aż 400 zł rabatu za każdy metr kwadratowy mieszkania. Oferta obowiązuje w ramach przedsprzedaży do końca września. Tylko 3 pierwszych klientów 400 zł rabatu za metr kwadratowy. Nie zwlekaj, sprawdź ofertę inwestycji Cedria na prm.pl lub zadzwoń 504 16 10 10. Cedria. Zacznij od dobrego adresu.
2: ABBA i inni symfonicznie. Największe hity ABBY, Bonem, Bee Gees i innych w wykonaniu orkiestry, baletu i znakomitych solistów. Już 18 października w hali widowiskowo-sportowej w Lęborku. Bilety na kupbilecik.pl oraz biletyna.pl. Niezapomniana moc muzyki i emocji. Agencja Brussa zaprasza.
3: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe.
4: Fiat Professional Auto Duke, Słupsk, ulica Poznańska 74. Jeden adres, wiele możliwości.
5: Prowadzisz firmę w Pucku lub okolicy? Zatrzymaj się na chwilę. Mamy dla Ciebie zaproszenie. 5 października Biuro Rachunkowe Meritum organizuje dzień otwarty. Przyjdź, poznaj nasz zespół, opowiedz nam o swojej firmie i porozmawiaj o księgowości, podatkach, kadrach i płacach. Bezpośrednio, konkretnie, po prostu, przy kawie i rozmowie. Dzień otwarty Meritum w Pucku. 5 października od 8 do 15, ulica Abrahama 38B przez 2. Wejście od Wojska Polskiego przed Polo Market. Meritum, jesteśmy po to, żeby Twoja firma miała dobre wsparcie.
6: Reklama.

0: Alok i Chainsmoker w Radiu Nord FM na kilkanaście minut przed godziną 18. Tak gramy w czwartek, tuż przed weekendem. Zostańcie z nami. Więcej takich hitów po godzinie 18 za chwilę w programie Norda Party. A w Nordzie na fali czas na rozwiązanie naszej zagadki dnia i muszę przyznać, że całkiem nieźle poradziliście sobie z dzisiejszą zabawą. W komentarzach widzę, że pojawiło się kilka poprawnych odpowiedzi. No ale jak wiadomo, liczyła się szybkość i precyzja, bo szukany kod dzisiaj, proszę Państwa, to 567. Był nieparzysty, każda kolejna cyfra była o 1 większa od poprzedniej, a 5 plus 6 plus 7 daje oczywiście 18. Tutaj się wszystko zgadza, a najszybciej wszystkie wskazówki połączyła i prawidłowy kod podała dzisiaj pani Żaneta Tyszer. Jak zwykle, wielkie brawa ode mnie. Gratulacje, no i nagroda dla pani Żanety. Dzisiaj dwa bilety do kina w formie kodów. Zapraszamy do wiadomości prywatnej. I to jest ten moment, kiedy musimy się na chwilę rozstać. Robert Jastrzębski, dziękuję za dzisiaj, dziękuję za wspólną zabawę. Usłyszymy się już jutro, w piątek, w weekend w Radiu Norda FM. Jak zwykle po godzinie 15. Do usłyszenia, cześć!
1: Norda na fali! Norda.

0: Reklama.
1: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany.
2: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl. Zaprasza Belpol. Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
3: Twój biznes ma swoje potrzeby. Peugeot Professional Autoduke ma na nie odpowiedź. Praktyczny partner, wszechstronny ekspert i niezawodny bokser. Wybierz model dopasowany do swojej firmy. Teraz w leasingu od 102,8% lub już od 67 999 zł netto dla firm. A jeśli liczy się czas, sprawdź samochody dostępne od ręki. Do tego Peugeot Care. Nawet do 8 lat lub do 160 tysięcy km ochrony. Peugeot Professional. Gotowy do pracy tak jak ty. Peugeot Autoduke. Słupsk, ulica Poznańska 74. Jeden adres, wiele możliwości.
0: Reklama.
4: Będą dodatkowe patrole w Jarosławiu. Nożownik jest już w rękach policji. Spór o odstrzał dzików w Warszawie, protestują obrońcy zwierząt. Bydgoszcz doczeka się nocnej i świątecznej opieki dentystycznej. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Po tragedii w jarosławskim klasztorze w mieście pojawią się dodatkowe patrole. Mają zwiększyć poczucie bezpieczeństwa mieszkańców. Przypomnijmy, 31-letni obywatel Ukrainy zabił księdza i ranił 4 osoby. Został zatrzymany. Przyjechał do Polski minionej nocy z Niemiec. Mieszkańcy nie mogą otrząsnąć się po tragedii. Wielu z nich podkreśla, że trudno uwierzyć w to, co się stało.
5: Szłam na mszę świętą. Właśnie tutaj siedział ksiądz rektor, który został ugodzony przez tego oprawcę, bandytę. Byłam świadkiem, jak już tutaj został wyniesiony.
6: No jakiś szaleniec. Tylko tyle usłyszałam. Nie wiedziałam, co się dzieje. To był totalny chaos. Świadkami były panie w kuchni. Wyciągnął nóż i zaczął tam księdza ranić.
4: Po tragedii w Jarosławiu premier Donald Tusk zapowiedział, że sprawca będzie ukarany z całą surowością polskiego prawa. To 12-letni chłopiec spowodował zagrożenie na torach w Jedlance na Lubelszczyźnie. Nastolatek zepchnął z nasypu na tory betonowe płyty. Najechały na nie potem dwa pociągi towarowe. Lokomotywy szczęśliwie nie wypadły z torów, ale zostały uszkodzone. Na kilka godzin wstrzymano ruch pociągów. Sprawą zajęła się Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. A teraz sprawę przejmie sąd rodzinny. Jutro rząd opublikuje instrukcję reagowania na atak z powietrza. Ma być ona dostępna na rządowych stronach internetowych. Trafi też do wszystkich samorządów. Teraz warszawski spór o odstrzał dzików. Obrońcy zwierząt protestują. Nie zgadzają się na decyzję sejmiku województwa. Ten zgodził się na to, by w ciągu 2 lat myśliwi eliminowali dziki bez limitu co do liczby zwierząt. Organizacje prozwierzęce mówią, że to łamanie prawa. Szczegóły Błażej Kulesza.
7: Organizacje chcą zaskarżyć tryb przeprowadzenia konsultacji, bo w nich wypowiedziała się tylko jedna ze stron.
8: W naszej ocenie jest to skandaliczna decyzja.
7: Mówi Izabela Kadłuska, prezeska Fundacji Niech Żyją.
8: Nie pozostaje to czas

0: czasem bez wpływu negatywnego na psychikę człowieka.
1: Przepisy mają wejść w życie w ciągu 2 tygodni od chwili publikacji w dzienniku urzędowym. Czy skarga to powstrzyma?
2: Panie redaktorze, mam nadzieję, że nie.
1: Odpowiada prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.
2: Wszyscy, którzy widzą, co się w Warszawie dzieje, widzą, że reakcja jest potrzebna.
1: Bo przepisy to efekt rosnącej liczby skarg w związku z pojawianiem się dzików w Warszawie.
3: Coraz bliżej powstania nocnej i świątecznej pomocy stomatologicznej w Bydgoszczy. Od wielu lat w mieście brakowało takiej opieki. Powstało właśnie Uniwersyteckie Centrum Stomatologiczne, mówi dyrektorka kujawsko-pomorskiego oddziału NFZ-u Agnieszka Bańkowska.
4: Głęboko wierzę w to, że to będzie miejsce, które będzie zabezpieczało całe dobowe świadczenia dla mieszkańców miasta Bydgoszczy, województwa kujawsko-pomorskiego, ponieważ na dzień dzisiejszy nie mamy takiego zabezpieczenia całodobowej opieki stomatologicznej. Nie było chętnych.
3: Już od października w centrum będą się uczyć studenci Collegium Medicum.
5: Na informacje z regionów Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Uwaga pasażerowie komunikacji zbiorowej. Pod koniec tego oraz na początku przyszłego miesiąca zmiany w kursowaniu PKS Gdynia pojawią się na kilku liniach. Od 28 września skorygowany zostanie rozkład jazdy linii 638. Kurs o 12.05 z przystanku Bojano Graniczna do przystanku Bojano Szkoła zostanie przyspieszony na 11.30. Uruchomiony zostanie kurs powrotny ze szkoły w Bojanie do przystanku Bojano Graniczna o 11.40. Z kolei od 1 października wprowadzone zostaną korekty do rozkładów jazdy linii 633, 675 oraz 697. Linia 633, mowa tutaj o kursie w dni nauki szkolnej o 12.46 z Jeleniej Huty przez Donimierz do Szemuda. Zostanie on wydłużony i zacznie z przystanku przy szkole w Szemudzie o 12.35. Linia 675, kurs w dni robocze od poniedziałku do piątku za wyjątkiem świąt. O godzinie 14.25 z Wejherowa do Koleczkowa na całej trasie zostanie opóźniony o 5 minut. Z kolei w przypadku linii 697 kurs w dni nauki szkolnej o 6.45 z Choczewa zostanie opóźniony na 6.55. Kurs nie pojedzie przez Zwarcienko. W zamian przez Zwarcienko pojedzie kurs o 8.40 z Choczewa, który zostanie przyspieszony z godziny 8.45. Aktualne informacje o kursowaniu PKS Gdynia znajdzie się na oficjalnej internetowej stronie przewoźnika. Policja prowadzi poszukiwania 50-letniej Anny Milczarek z Garczegorza w gminie Nowa Wieś Lęborska. Kobieta wyszła z domu we wtorek 22 września około godziny 8. Miała pojechać do Gdyni. Ostatni kontakt z rodziną nawiązała tego samego dnia około południa. Poinformowała wtedy, że znajduje się przy Alei Zwycięstwa w Gdyni. Z tego czasu kontakt z nią się urwał, a kobieta nie wróciła do domu. Anna Milczarek ma około 164 cm wzrostu i szczupłą sylwetkę. Ma brązowe, rozjaśniane włosy sięgające poniżej ramion oraz brązowe oczy. W dniu zaginięcia była ubrana w czarną kurtkę, granatowe dżinsy i czarne lakierowane buty. Miała przy sobie czarną torbę. Policja prosi o kontakt wszystkie osoby, które mogły widzieć kobietę od momentu jej zaginięcia lub mają informacje dotyczące jej obecnego miejsca pobytu. Informacje można przekazywać lęborskiej policji albo najbliższej jednostce policji. Można również zadzwonić pod numer alarmowy 112. Poszukiwania prowadzi Wydział Kryminalny Komendy Powiatowej Policji w Lęborku. Mieszkańcy Słupska po raz kolejny wspólnie zadbali o Lasek Południowy. W środę 23 września odbyła się kolejna edycja proekologicznej akcji Cleanup Day in Słupsk. Uczestnicy rozpoczęli sprzątanie w parku imienia Józefa Trendla, a następnie ruszyli w teren. Porządkowali m.in. Las Pokoleń, Aleję Mickiewiczowską, Skwer Gryfitów oraz pozostałe części Lasku Południowego. Wolontariusze otrzymali od organizatorów rękawice i worki na odpady, a po zakończeniu prac czekał na nich wspólny poczęstunek. Akcję zorganizowała Fundacja Wspieranie Inicjatyw Niekonwencjonalnych Subventum we współpracy z Nadleśnictwem Leśny Dwór. Wydarzenie było częścią międzynarodowej inicjatywy sprzątania świata i miało zachęcać mieszkańców do dbania o lokalne środowisko. Za nami 35. sesja Rady Miasta Gdyni. Samorządowcy w ławach zasiedli 23 września. W porządku obrad znalazły się uchwały dotyczące m.in. zmiany przedstawicieli Rady Miasta Gdyni w Radach Muzeum Emigracji, Muzeum Miasta Gdyni czy Zgromadzeniu Komunalnego Związku Gmin Dolina Redy i Chylonki. Odwołano kilku radnych. Upoważnienie radnego do udziału w negocjacjach poprzedzających zawarcie umowy urbanistycznej w procesach porządkowania zintegrowanych planów inwestycyjnych odwołano dla radnego Łukasza Piesiewicza, natomiast pozostawiono upoważnienie dla radnej Małgorzaty Wójcik. Zmieniono skład osobowy Rady Społecznej przy Miejskiej Stacji Pogotowie Ratunkowego SPZOZ w Gdyni. W miejsce radnego Łukasza Piesiewicza powołano radnego Łukasza Strzałkowskiego. Zmieniono również skład osobowy Rady Muzeum.

0: Migracji. Podczas posiedzenia wysłuchano również sprawozdań z prac Rady Dzielnicy Karwiny, które przedstawił przewodniczący Jacek Kwidziński, oraz Komisji Kultury, które przedstawiła przewodnicząca komisji radna Natalia Kłopotek-Główczewska. Kolejna sesja odbędzie się 28 października. Pełen porządek obrad oraz projekty uchwał znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej. Słońce zajdzie nam dzisiaj o godzinie 18.41, a po tym jak nam słońce zajdzie, zacznie robić się chłodno, choć tutaj mała ciekawostka, noc będzie cieplejsza niż ta ostatnia, nieznacznie, ale zawsze na termometrach minimalnie w nocy zobaczymy 12 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 11 w Gnieminie, Luzinie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy, 10 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Redzie i Rumi. Zachmurzenie wciąż będzie dość duże, choć z większymi przejaśnieniami miejscami wciąż mogą pojawiać się słabe opady.
1: Norda.

0: Reklama.
1: Spłacasz właśnie kredyt? A może już spłaciłeś go przed terminem? Jeżeli tak, to prawdopodobnie możesz odzyskać pieniądze. Przez wiele lat banki wprowadzały niewłaściwe zapisy do swoich umów. Kancelaria Bankowa. My zajmujemy się odzyskiwaniem niesłusznie naliczonych kosztów, takich jak prowizja czy niewykorzystana składka ubezpieczeniowa. Dzięki temu możesz zmniejszyć swoje raty albo odzyskać niesłusznie naliczone opłaty kredytu już spłaconego. Od 1 stycznia znajdziecie nas w nowej siedzibie przy ulicy Wałowej 28 w Wejherowie. Zmieniamy się dla Was. Wejdź na www.kancelariabankowa.com i sprawdź, czy i Tobie należy się zwrot. Wejherowo, ulica Wałowa 28.
2: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Ale mamy dla Was dobrą wiadomość. Na prośbę wiernych klientów przedłużamy działalność sklepu do końca września. Nadal trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna z rabatami nawet do 50%. Tapety, rolety, karnisze, listwy dekoracyjne, okleiny, folie statyczne i dodatki do wnętrz. Teraz w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To dodatkowy czas, by znaleźć coś dla swojego domu i skorzystać z wyjątkowych okazji.

0: okazji. Nie zwlekaj. Najlepsze wzory i produkty znikają każdego dnia, a ilość towaru jest ograniczona. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie, przy ulicy Drogowców 1. Dalia Tapety. Na Wasze życzenie zostajemy dłużej. Skorzystaj z ostatnich okazji i rabatów, nawet do 50%.
1: Reklama. Reklama. Nord.

0: Reklama. Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością – zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
1: Słyszysz market budowlany i myślisz...

0: przetworów. Są też nowości ogrodnicze i uwaga, aktualnie mamy wyprzedaż mebli ogrodowych. U nas ceny spadają szybciej niż liście z drzew. A to tu, Market Budowlany, Dom i Ogród. Wpadnij do nas, bo a to tu naprawdę jest.
1: Słyszeliście? W okolicy jeden ze sklepów się zamyka.
2: Ale spokojnie, LuxFloor zostaje! Dywany w rozmiarach nawet 3x4 metry, wykładziny dywanowe i PCV, dostępne od ręki i bez czekania. Panele podłogowe od tanich po wodoodporne z 40-letnią gwarancją. Listwy, podkłady, akcesoria i to wszystko w super konkurencyjnych cenach. Zapraszamy do sklepu LuxFloor w Redzie. Od 27 lat jesteśmy z Wami. Zapraszamy do naszego salonu w Redzie. LuxFloor, Reda, ulica Drogowców 1.
3: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe.
4: Fiat Professional Auto Duke, Słupsk, ulica Poznańska 74. Jeden adres, wiele możliwości.
5: Reklama.
6: Fala ciekawostek.
7: Michał i Marta Wiśniewska wrócili do siebie i obecnie na nowo tworzą związek. W fali ciekawostek sprawdzamy, czy planują razem zamieszkać. Mandaryna odpowiedziała na to pytanie w jednym z najnowszych wywiadów. Wiadomość o tym, że Michał i Marta Wiśniewscy znów są razem, zelektryzowała świat mediów. Pierwsze doniesienia o powrocie pojawiły się w wakacje, kiedy to z ust lidera zespołu Ich Troje padły takie słowa. Zaczynaliśmy się spotykać pod koniec czerwca tego roku. Trochę zostaliśmy wepchnięci w swoje ramiona przez całą tę sytuację i bardzo się z tego powodu cieszę. Wcześniej Michał Wiśniewski tworzył relację z Polą, z którą ma dwóch synów. Z kolei mężem ma

Daryny był w latach 2002-2006, mają dwójkę dorosłych już dzieci, Xavier i Fabien. Nowy rozdział w życiu Wiśniewskich jest szeroko komentowany przez wiele osób. Sami zainteresowani raczej oszczędnie wypowiadają się na ten temat, skupiając się na zawodowych aktywnościach. Zakochani wydali m.in. utwór zatytułowany

0: i jeszcze ze sobą nie mieszkamy. Jesteśmy trochę jak nastolatki. To też dość przyjemne, że tak zamierzamy ze sobą zamieszkać, ale może to będzie, nie wiem, październik? Na razie się trochę tak łapiemy, ale to nie ma znaczenia, bo i tak on jest obok. Jak widać, u Marty i Michała Wiśniewskich ostatnio sporo się dzieje.
1: Norda Parkiet.

0: Autopromocja.
1: Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15. Serdecznie zapraszamy.
3: TRM Developer przedstawia nową inwestycję Cedria. Przedsprzedaż mieszkań już wystartowała. Cedria, Wejherowo, ulica Pułkownika Dąbka. Kameralna inwestycja, tylko 14 mieszkań. A dla tych, którzy zdecydują się jako pierwsi, przygotowaliśmy specjalną ofertę. Tylko trzech pierwszych klientów otrzyma aż 400 zł rabatu za każdy metr kwadratowy mieszkania. Oferta obowiązuje w ramach przedsprzedaży do końca września. Tylko trzech pierwszych klientów 400 zł rabatu za metr kwadratowy. Nie zwlekaj, sprawdź ofertę inwestycji Cedria na prm.pl lub zadzwoń 504 16 10 10. Cedria. Zacznij od dobrego adresu.
0: Reklama.

0: czas na dobrą nockę z Nordą.
1: Urszula Kozłowska, fartuszek Dorotki. Mała Dorotka bardzo chciała mieć fartuszek z kieszonką, taki sam jak babcia Marysia, tylko mniejszy. Prosiła codziennie babunię, aby jej go uszyła i w końcu babcia dała się namówić. Kiedy fartuszek był już gotowy, babcia zapytała:
2: a co ci wyhaftować na kieszonce?
1: Dorotka długo nie mogła się zdecydować. Może śliczną żółtą kaczuszkę, a może różową stokrotkę, a najlepiej jedno i drugie.
2: Wyhaftuję ci kaczuszkę,
1: postanowiła za nią babcia,
2: bo i tak nie mam różowych nici.
1: Gdy skończyła robótkę, wykrochmaliła fartuszek i powiesiła na sznurku w ogródku, żeby wysechł. Psotny wietrzyk kołysał nim wesoło, a mała kaczuszka na kieszonce miała przy tym nie lada zabawę.
2: Kwa, kwa, hopla, jeszcze raz!
1: Wołała do wietrzyka, bujając się niczym na huśtawce.

0: Nagle bęc i mała kaczuszka wylądowała w trawie.
1: Kwa, kwa, ojej, jak mi się kręci w głowie,
0: westchnęła.
1: I wszystko dookoła wydaje mi się takie różowe.
0: Próbując wstać, kaczuszka chwyciła dzióbkiem za łodyżkę jakiegoś kwiatka, a po chwili człapała w trawie na swoich krótkich nóżkach, trzymając go nad sobą jak rozłożysty, różowy parasol.
2: Szybko, wskakuj na fartuszek, zagwizdał wietrzyk. Dorotka idzie.
0: Kaczuszka w jednej chwili znalazła się z powrotem na kieszonce, wciąż trzymając w dzióbku różową stokrotkę. Dorotka zaniosła babci fartuszek do prasowania i z figlarnym uśmiechem zawołała:
3: Oj, babciu, babciu, a mówiłaś, że nie masz różowych nici.
1: Ale ja naprawdę nie. Czyżbym zapomniała, co wyhaftowałam na fartuszku?
0: Zastanawiała się zdziwiona babcia.
1: No cóż, najważniejsze, że ci się podoba,
0: powiedziała, patrząc, jak Dorotka przegląda się w lusterku i z zadowoleniem gładzi kieszonkę.
4: Norda FM. Norda Party. Norda Party.

0: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
1: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Ale mamy dla Was dobrą wiadomość. Na prośbę wiernych klientów przedłużamy działalność sklepu do końca września. Nadal trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna z rabatami nawet do 50%. Tapety, rolety, karnisze, listwy dekoracyjne, okleiny, folie statyczne i dodatki do wnętrz. Teraz w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To dodatkowy czas, by znaleźć coś dla swojego domu i skorzystać z wyjątkowych okazji. Nie zwlekaj. Najlepsze wzory i produkty znikają każdego dnia, a ilość towaru jest ograniczona. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie, przy ulicy Drogowców 1. Dalia Tapety. Na Wasze życzenie zostajemy dłużej. Skorzystaj z ostatnich okazji i rabatów, nawet do 50%.
2: Prowadzisz firmę w Pucku lub okolicy? Zatrzymaj się na chwilę. Mamy dla Ciebie zaproszenie. 5 października Biuro Rachunkowe Meritum organizuje dzień otwarty. Przyjdź, poznaj nasz zespół, opowiedz nam o swojej firmie i porozmawiaj o księgowości, podatkach, kadrach i płacach. Bezpośrednio, konkretnie, po prostu, przy kawie i rozmowie. Dzień otwarty Meritum w Pucku. 5 października od 8 do 15, ulica Abrahama 38B przez 2. Wejście od Wojska Polskiego, przed Polo Market. Meritum, jesteśmy po to, żeby Twoja firma miała dobre wsparcie.
3: Reklama.
4: Piloci myśliwców mają mieć mniej ograniczeń w patrolowaniu nieba. Policja walczy z pędzącymi hulajnogami, były wzmożone kontrole. Powstał film na podstawie życiorysu Jana Borysewicza z Lady Punk. Dziś debiutuje na festiwalu w Gdyni. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Ministerstwo Obrony zapowiada możliwość zestrzeliwania wszystkich obiektów, które naruszą polską przestrzeń powietrzną. Każdy, kto będzie zagrażał bezpieczeństwu państwa polskiego, musi się liczyć z jasną odpowiedzią, mówi minister Władysław Kosiniak-Kamysz.
5: Nasi żołnierze są gotowi do użycia sprzętu, którym dysponują, ochrony polskiego nieba, odpalenia odpowiednich pocisków.
4: Piloci myśliwców będą mogli szybciej podjąć decyzję o zestrzeleniu obiektu na podstawie radaru. Nie będą musieli już identyfikować go na własne oczy. Z badań wynika, że blisko 80% Polaków na pytanie o zachowanie w sytuacjach kryzysowych odpowiada, że jakoś to będzie. Stąd na Podlasiu narodziła się kampania społeczna. Jej bohaterką jest babcia Kryzysia, mówi wojewoda podlaski Jacek Brzozowski.
6: Dlaczego babcia? Bo wydaje mi się, że każdemu z nas babcia kojarzy się ze wszystkim, co najlepsze. Ze sprawczością, czułością, miłością, opiekuńczością, dbałością o siebie, swoich najbliższych.
4: W postać babci Kryzysi wcieliła się pani Anna Trochimczuk z koła gospodyń wiejskich ze Słuczanki.
7: U mnie w domu jest przygotowane wszystko. Woda, latarka, świeczki, powerbanki, radio, przede wszystkim radio, bo ono najwięcej przekazuje ludziom.
4: Przypominamy też o poradniku bezpieczeństwa, który został wysłany do każdego domu i który w razie czego dostępny jest także w internecie na stronie gov.pl. Pozostałe informacje to jeden z pierwszych publicznie ogłoszonych przypadków, gdy sztuczna inteligencja włamała się do rządowego systemu. Doszło do tego w Australii. Sprawcą jest tak zwany agent OpenAI, mówi premier Australii Anthony Albanese.
8: Rozmawiałem z prezesem OpenAI, samym Altmanem, aby wyrazić głębokie zaniepokojenie tym incydentem i rozczarowanie, że tak długo zajęło poinformowanie o nim.
4: Komputer włamał się do rządowego systemu w czerwcu, a władze dowiedziały się o tym dopiero teraz. Władze Lublina chcą zrobić porządek z elektrycznymi hulajnogami. Chodzi o maszyny pędzące z prędkością samochodów kilkadziesiąt kilometrów na godzinę, które zagrażają innym uczestnikom ruchu, szczególnie pieszym. Dlatego policjanci przeprowadzili wzmożone kontrole.
9: Ujawniliśmy 8 użytkowników jednośladów pod wpływem alkoholu. Policjanci ujawnili także blisko 200 wykroczeń, w tym 63 popełnione przez użytkowników hulajnóg elektrycznych.
4: Mówi rzecznik lubelskiej policji Kamil Gołębiowski. Funkcjonariusze skontrolowali prawie 500 osób. Muzyczny akcent na festiwalu filmowym w Gdyni. Dziś premiera filmu

0: Jej Obcy to opowieść inspirowana życiorysem Jana Borysewicza, lidera zespołu Ladypunk. Bardzo chciałem opowiedzieć tę historię, choć nie było łatwo, mówi reżyser Christopher Rus.
1: Janek potrzebuje trochę czasu, żeby zaufać komuś. On już parę lat jest w branży muzycznej, gdzie różne rzeczy się dzieją i obiecują ludzie to i tamto. Potrzebowało trochę takiego czasu, żeby zaufać, że szczerze opowiemy tą historię.
0: W roli Jana Borysewicza wystąpił kinowy debiutant Mikołaj Bukrewicz, także muzyk. Mniej Obcy rywalizuje w konkursie głównym o Złote Lwy.
2: Michał Jarosz, zapraszam na regionalny serwis informacyjny w Nord FM. Poruszali tematy bezpieczeństwa, odpowiedzialności prawa i przeciwdziałania przemocy. Szkoła podstawowa nr 1 w Bolszewie gościła sędzię Annę Marię Wesołowską. W szkole podstawowej nr 1 w Bolszewie odbył się dzień z profilaktyką organizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie.
3: Celem naszym jest edukacja prawna dzieci, młodzieży, rodziców, nauczycieli oraz wszystkich specjalistów, którzy pracują na co dzień z dziećmi. Również zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom oraz zapobieganie przestępczości nieletnich.
2: Mówi dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wejherowie Karolina Dębkowska. Gościem specjalnym była sędzia Anna Maria Wesołowska, która od wielu lat zajmuje się edukacją prawną dzieci i młodzieży.
4: Od 25 lat zajmuje się edukacją prawną młodzieży. Obecnie również dzieciaków w przedszkolach, a ostatnio zajęłam się nawet edukacją wychowawców żłobkowych, dlatego że edukacja jest nadzieją. Jest nadzieją na to, że stworzymy lepszy świat. Człowiek, który wie, gdzie są granice między dobrem a złem, wygłupem a przestępstwem, żartem a wykroczeniem, żyje lepiej, tworzy bezpieczne otoczenie. I ta wiedza jest potrzebna i dzieciom, i rodzicom, czyli jak ja to mówię, od przedszkola do pola, czyli po seniorów.
2: Opowiada Anna Maria Wesołowska. Podczas spotkań poruszone były trudne, ale ważne tematy związane z sytuacjami, z którymi dzieci i młodzież mogą spotykać się na co dzień. W spotkaniu wzięło udział ponad 700 uczniów z gminy Wejherowo oraz około 100 uczestników z bloku przeznaczonego dla specjalistów. Na ulicy Marusa Żówny w Lęborku pojawiły się nowe wysepki drogowe. Zastosowane na jezdni elementy mają uspokoić ruch i ograniczyć prędkość samochodów w rejonie osiedla Sportowa. To kolejne tego typu rozwiązanie zastosowane na lęborskich ulicach. Wysepki zostały wyposażone w znaki nakazu jazdy i zostały rozmieszczone w taki sposób, aby kierowcy musieli zwolnić oraz zmienić tor jazdy. Ich powstanie było związane z sygnałami dotyczącymi zbyt szybkiej jazdy na ulicy Marusa Żówny i sąsiedniej ulicy Sportowej. Wiosną tego roku radna miejska Bożena Pobłocka zwróciła się do burmistrza Lęborka z wnioskiem o podjęcie działań mających na celu uspokojenie ruchu. Wskazano m.in. na bezpieczeństwo pieszych korzystających z okolicznej infrastruktury. Nowe wysepki mają ograniczyć możliwość rozwijania dużej prędkości i wymusić ostrożniejszą jazdę. Podobne rozwiązania pojawiły się już wcześniej w innych częściach Lęborka. Ich zadaniem jest przede wszystkim organizacja ruchu w miejscach, gdzie występuje potrzeba ograniczenia prędkości pojazdów. Ulica Marusa Żówny znajduje się w rejonie zabudowy mieszkaniowej, a z drogi korzystają także piesi, w tym dzieci i seniorzy. Wprowadzenie wysepek jest kolejnym działaniem związanym z organizacją i uspokojeniem ruchu na lęborskich ulicach. 2,5 miliona złotych rządowego dofinansowania trafi na budowę nowej hali sportowej przy Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku. O przyznaniu środków poinformowali podczas konferencji minister edukacji Barbara Nowacka, minister sportu Jakub Rutnicki oraz starosta Słupska Paweł Lisowski. Pełnowymiarowy obiekt zastąpi dotychczasową niewielką i wysłużoną salę gimnastyczną. Z nowej hali korzystać będzie ponad 800 uczniów szkoły. Inwestycja ma poprawić warunki prowadzenia zajęć wychowania fizycznego i umożliwić rozwój szkolnych sekcji sportowych. Powiat słupski posiada już dokumentację oraz prawomocne pozwolenie na budowę. Realizację inwestycji zaplanowano na lata 2027-2028. Podczas konferencji rozmawiano również o dalszym rozwoju infrastruktury sportowej w regionie, m.in. modernizacji stadionu lekkoatletycznego oraz planach budowy dużej hali widowiskowo-sportowej. Nocy do najcieplejszych należeć nie będzie, ale taka mała ciekawostka. Będzie cieplejsza niż ta ostatnia. Temperatura poniżej 11 nam nie spadnie. Poniżej 11, 10, bo 10 stopni akurat będziemy mieli w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Radzie Rumi, 11 w Gnieminie, Luzinie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy, 12 w Dębkach, Władysławowie, Łebie i Ustce. Wciąż utrzymuje się dosyć duże zachmurzenie. Mogą się także pojawiać raczej niespecjalnie intensywne przelotne opady deszczu w praktycznie całym regionie. Ciśnienie akurat umiarkowane.

0: Reklama.
1: Szukasz sprawdzonej firmy budowlanej? Postaw na doświadczenie, terminowość i solidne wykonanie. Largo Budownictwo realizuje inwestycje od podstaw, od domów jednorodzinnych po większe projekty deweloperskie. Budujemy nowocześnie, dokładnie i z dbałością o każdy etap prac. Oferujemy budowę domów jednorodzinnych, realizację osiedli i zabudowy bliźniaczej, inwestycje deweloperskie, kompleksową współpracę od fundamentów po stan surowy. Twój projekt, nasze doświadczenie, wspólny efekt na lata. Largo Budownictwo. Skontaktuj się z nami już dziś. Telefon 784 044 864.
2: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
0: Reklama. Słuchajcie radia Norda FM. Norda Party. Norda Party.

0: Reklama.
1: Słyszysz market budowlany i myślisz: cement, gwoździe i pan z wiertarką? Nie tym razem. A to tu, w Gowinie, to coś więcej niż zwykły market budowlany. Znajdziesz tu rzeczy do remontu i budowy, ale także sporo artykułów wyposażenia oraz gospodarstwa domowego, również do przetworów. Są też nowości ogrodnicze i uwaga, aktualnie mamy wyprzedaż mebli ogrodowych. U nas ceny spadają szybciej niż liście z drzew. A to tu, market budowlany, dom i ogród. Wpadnij do nas, bo a to tu naprawdę jest.
0: Reklama. Norda Party.
2: Norda Party.

0: Łatwiej znajdziemy miejsce schronienia, pojawią się specjalne znaki. Łatwiejszy ma być też dostęp do lekarzy, powstaną powiatowe centra zdrowia. Piłkarze trenowali przed jutrzejszym meczem z Bośnią i Hercegowiną. Zaczyna się Liga Narodów. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Znaki z niebieskim trójkątem na pomarańczowym tle pojawią się w całej Polsce. Będą informować o miejscach doraźnego schronienia. Wszystkie takie miejsca można już teraz znaleźć w aplikacji Gdzie się ukryć, mówi rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka.
1: Chcemy, aby wszystkie takie miejsca w terenie były właśnie oznakowane w sytuacji, kiedy nie mamy możliwości wejścia na aplikację, aby dana osoba mogła szybko po takim oznakowaniu międzynarodowym znaleźć punkt schronienia, jeżeli będzie taka potrzeba.
0: Do końca roku oznakowanych będzie 85 tysięcy miejsc schronienia. Ceny paliw na stacjach w Polsce nadal rosną. Właściciele wielu stacji nawet obniżają swoje zyski, by tylko nie przekroczyć kolejnej bariery. I tak diesel najczęściej kosztuje 8,99, a benzyna 7,99. Cel jest jeden.
2: Utrzymać ceny jeszcze blisko tego poziomu mamy do czynienia na tym etapie z rezygnacją marży detalicznej przez właścicieli stacji.
0: Mówi analityk rynku paliw Urszula Cieślak. Zdaniem ekspertów nie ma ryzyka, że diesel dobije do 10 zł, ale wszystko zależy od sytuacji na Bliskim Wschodzie. Chorwacja zgadza się na ekstradycję do Niemiec Ukraińca Wołodymyra Żurawlowa. Niemcy ścigają go w sprawie wysadzenia rurociągów Nord Stream i Nord Stream 2. W ubiegłym roku sąd w Warszawie odmówił wydania Żurawlowa Niemcom i uwolnił go. W Polsce bronił go mecenas Tymoteusz Paprocki.
3: Orzeczenie polskie było wykonalne tylko i wyłącznie w Polsce, stąd opuszczenie przez Wołodymyra Żurawlowa Polski niosło za sobą ryzyko, że w innym kraju europejskim przepisy te będą rozumiane inaczej. I tak właśnie dzisiaj stało się w Sądzie Okręgowym w Puli.
0: Wołodymyr Żurawow ogłosił głodówkę. 500 000 Polaków ma zyskać łatwiejszy dostęp do pomocy medycznej w nagłych przypadkach, tak twierdzi Ministerstwo Zdrowia. Uruchamia powiatowe centra zdrowia w miejscach oddalonych o ponad 30 km od SOR-u lub izby przyjęć. Placówki będą wykonywać podstawowe zabiegi i badania, zapewniać krótkotrwałą obserwację pacjentów. Nowe przepisy obejmą 35 powiatów i wejdą w życie za miesiąc. To jeden z najbardziej uczęszczanych dworców kolejowych w Polsce. Krakowski Dworzec Główny czeka gruntowna przebudowa. To konieczne, bo przepustowość tego węzła powoli przestaje być wystarczająca, mówi Piotr Hamarnik z PKP PLK.
4: Liczby mówią same za siebie. Kraków Główny jako pojedyncza stacja jest najpopularniejszą stacją w kraju. Mamy rocznie ponad 30 milionów podróżnych.
0: Docelowo, by zwiększyć przepustowość, perony na stacji będą podzielone, tak by mogły na nich stawać pociągi odjeżdżające w dwóch różnych kierunkach. Powstanie łącznica na Żabińcu i dodatkowe tory na trasie do Miechowa. Piłkarze reprezentacji Polski skończyli już ostatni trening przed pierwszym jesiennym meczem. Trenowali na Stadionie Narodowym. Jutro w ramach Ligi Narodów zagrają tu z Bośnią i Hercegowiną, mówi wahadłowy Przemysław Frankowski.
5: Bośnia to też jest drużyna charakterna, potrafi grać w piłkę, mają niezłe stałe fragmenty gry.
0: Mecz Polska, Bośnia i Hercegowina jutro

0: o 20.45.
1: Na informacje z regionów Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Rusza rozbudowa drogi powiatowej na odcinku Wyszecin-Rosochy. Rozbudowa dotyczy ponad 2,5-kilometrowego odcinka. Podpisanie umowy z wykonawcą inwestycji odbyło się w Wejherowskim Starostwie.
2: Droga posiada liczne nierówności. Jest też wąska, w bliskiej skrajnie stoją drzewa, które stanowią też niebezpieczeństwo, więc wszyscy czekamy na ten remont i jest to bardzo dobra wiadomość dla mieszkańców gminy Linia, ale i nie tylko, dla tych, którzy również tą drogą podróżują. Poprawi się bezpieczeństwo i komfort jazdy.
1: Mówi wójt gminy Linia Tadeusz Klein. Rozbudowa drogi będzie wiązała się z chwilowymi utrudnieniami.
3: Droga będzie zrealizowana do świąt Bożego Narodzenia. W związku z tym przewidywane są pewne utrudnienia zamknięcia tej drogi na odcinkach od Wyszecina do Rosoch. To będzie pierwszy odcinek realizowany i droga w trakcie przebudowy będzie wyłączona z ruchu. I drugi odcinek od Ronda Rosochy do Zemblewskiego Młynu również będzie na czas realizacji przebudowy tej drogi zamknięty ruch dla samochodów.
1: Tłumaczy wicestarosta wejherowski Witold Reclaw. Droga od Wyszecina do Ronda w Rosochach zostanie zamknięta już w najbliższy piątek 25 września. Objazdy zostały już wyznaczone. Z Rosoch pojedziemy w kierunku Robakowa i Luzina, a następnie w kierunku Wyszecina. Łączny koszt inwestycji to ponad 9 milionów złotych. W kosztach partycypuje powiat wejherowski i gmina Linia. Na to zadanie powiat wejherowski także pozyskał dofinansowanie zewnętrzne. Mieszkańcy powiatu lęborskiego będą mogli wziąć udział w spotkaniu poświęconym przyszłości obszaru metropolitalnego Gdańsk-Gnieja-Sopot. Spotkanie informacyjno-edukacyjne odbędzie się 20 października w Starostwie Powiatowym w Lęborku. Będzie to 9. i ostatnie spotkanie organizowane w powiatach tworzących obszar metropolitalny. Podczas wydarzenia przedstawione zostaną informacje dotyczące funkcjonowania metropolii, jej zadań oraz sposobu finansowania. Spotkanie ma być również okazją do rozmowy z mieszkańcami o ich potrzebach i oczekiwaniach. Organizatorzy chcą zebrać informacje o problemach, z którymi mieszkańcy mierzą się na co dzień oraz o rozwiązaniach, które powinny być uwzględniane w dalszym kształtowaniu metropolii. Uczestnicy będą mogli zadawać pytania i przedstawić swoje uwagi dotyczące planowanego funkcjonowania obszaru metropolitalnego Gdańsk-Gnieja-Sopot. Spotkanie w powiecie lęborskim odbędzie się 20 października w Starostwie Powiatowym przy ulicy Czołgistów 5 w Lęborku w sali numer 13. To jedno z 9 spotkań informacyjno-edukacyjnych kierowanych do mieszkańców powiatów tworzących obszar metropolitalny. Organizatorzy podkreślają, że celem spotkań jest nie tylko przekazanie informacji, ale także zebranie opinii mieszkańców. Spotkanie w Lęborku będzie więc okazją do poznania planów dotyczących metropolii oraz zgłoszenia własnych pytań i potrzeb. W Siemienicach rusza projekt skierowany do młodych osób, które chcą aktywnie działać w swojej szkole i lokalnej społeczności. Uczniowie klas 7 i 8 zespołu szkolno-przedszkolnego imienia Czesława Miłosza mogą wziąć udział w Akademii Kompetencji Przyszłości. Program ma pomóc młodzieży rozwijać umiejętności potrzebne zarówno w szkole, jak i później w dorosłym życiu. Uczestnicy wezmą udział w warsztatach poświęconych m.in. komunikacji, współpracy w grupie, pracy nad własnymi pomysłami i planowaniu działań. Jednym z najważniejszych elementów projektu będzie możliwość przygotowania i zrealizowania przez uczniów własnej inicjatywy społecznej. Organizatorzy chcą w ten sposób pokazać młodym ludziom, że mogą mieć realny wpływ na swoje najbliższe otoczenie i że ich pomysły mogą przekładać się na konkretne działania. Akademia Kompetencji Przyszłości potrwa we wrześniu i październiku. Zajęcia będą odbywały się w zespole szkolno-przedszkolnym w Siemianicach. Uczestnicy po zakończeniu projektu otrzymają również certyfikaty. Przedsięwzięcie zostało sfinansowane z lokalnego programu dotacji w gminie Redzikowo. Noce są już dość chłodne, w końcu jesień się zaczęła i też taka będzie, choć temperatura poniżej 10 stopni w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Redzie, Rumi nie spadnie. 11 to będzie minimalna temperatura w Gniewinie, Luzinie, Słupsku, Lęborku, Kamienicy, a 12 w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce. Na barometrach umiarkowane wartości około 1013 hektopaskali. Zachmurzenie dość duże, mogą pojawiać się przelotne opady deszczu. Wiatr utrzymuje się cały czas słaby i co najwyżej umiarkowany.
4: Norda.

0: Autopromocja. Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk, słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg, włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w Twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos Twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej Ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
1: Reklama.
3: Norda.

0: Wołodymyr Zełenski potępił zbrodnie Ukraińca w Jarosławiu. Rośnie liczba par jednopłciowych, które decydują się na ślub za granicą. Rowerzyści i osoby poruszające się po Gdańsku hulajnogami mogą spodziewać się częstszych niż dotąd kontroli. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski potępił atak, którego dopuścił się obywatel Ukrainy w Jarosławiu. Nazwał to wstrząsającą zbrodnią. Oświadczył, że sprawca powinien ponieść pełną odpowiedzialność, a okoliczności muszą zostać szybko wyjaśnione. Złożył też kondolencje bliskim zabitego księdza i życzenia powrotu do zdrowia rannym. Przypomnijmy, do ataku doszło dziś na Podkarpaciu, na terenie opactwa w Jarosławiu. Prokuratura prowadzi oględziny na miejscu dzisiejszego ataku nożownika. Napastnik jest obecnie badany na obecność środków odurzających. Mówi Bożena Haraż-Wołoszyn z prokuratury okręgowej w Jarosławiu.
1: Został poddany badaniu alkomatem i pobrano mu krew do dalszych badań. Te wyniki z badania alkomatem, czyli na zawartość alkoholu, były z wynikiem negatywnym 0,0. I o tym Państwa informowałam. A cały czas czekamy na wyniki z badania krwi.
0: Jak ustaliła prokuratura, nożownik wjechał do Polski z Niemiec dziś w nocy. Rośnie liczba par jednopłciowych, które decydują się na ślub za granicą, a potem na transkrypcję aktu małżeństwa w polskich urzędach stanu cywilnego. Po zmianie rozporządzenia mamy już prawie 300 transkrypcji, choć pojawiają się też problemy. Szczegóły Anna Gmiterek-Zabłocka.
2: Przed miesiącem weszło w życie rozporządzenie, które umożliwia transkrypcję w rejestrach stanu cywilnego, czyli mówiąc wprost, w systemach komputerowych urzędów stanu cywilnego. Tak, by mogły być wpisane dwie żony albo dwóch mężów. Choć wciąż nie wszyscy się stosują, mówi Miko Czerwiński z kampanii przeciw homofobii.
3: Widzimy, że niektóre samorządy tutaj bardzo jasno deklarują swój opór. Dalej będą kontestować ze względów politycznych i ze względów homofobicznych.
2: Pary jednopłciowe już mają prawo do ubezpieczenia w NFZ-cie czy do zasiłku opiekuńczego w ZUS-ie. Nie ma na razie uregulowanych kwestii podatkowych. Część par przy wsparciu organizacji społecznych nie wyklucza, że będą o to walczyć w sądzie.
0: Rowerzyści i osoby poruszające się po Gdańsku hulajnogami elektrycznymi mogą spodziewać się częstszych niż do stąd kontroli ze strony policji i Straży Miejskiej. Samorząd wspólnie ze służbami zaczyna kampanię. Ma ona poprawić bezpieczeństwo pieszych.
4: Możecie Państwo zobaczyć wymalowane dodatkowe znaki mówiące o tym, jak należy się zachować właśnie w takich przestrzeniach współdzielonych, czyli przede wszystkim ustąp pieszym.
0: Mówi prezydent Aleksandra Dulkiewicza. Kampania na rzecz bezpieczeństwa pieszych potrwa do końca listopada. Naukowcy z Politechniki Łódzkiej stworzyli system, który wykrywa i lokalizuje drony na podstawie dźwięków ich silników. Urządzenie wykorzystuje sieć mikrofonów i potrafi bardzo dokładnie wskazać położenie i trasę lotu bez załogowca. Twórcy podkreślają, że rozwiązanie jest tanie, nie emituje własnych sygnałów i może pomagać w ochronie ważnych obiektów. Trwają już rozmowy o wdrożeniu technologii do produkcji. Technologia pozwala rozbudować system tak, by wspomagał systemy obrony przeciwlotniczej. I jeszcze sport. Dobre wieści z Chin. Hubert Hurkacz i Kamil Majchrzak awansowali do drugich rund rozgrywanych tam turniejów. Hurkacz wygrał w Chengdu z Kazachem Szewczenką, a Majchrzak w Hangzhou z Włochem Belluccim.
5: Michał Jarosz, zapraszam na regionalny serwis informacyjny w Norda FM. Powiat wejherowski udzielił dotacji w wysokości 50 tysięcy złotych spółce Szpitale Pomorskie. Umowa na udzielenie dotacji podpisana została w wejherowskim starostwie.
6: Dziękujemy za przychylne spojrzenie starostwa i pana starosty zarządu na nasz szpital wejherowski, bo jednak to jest każdy pieniądz jest ważny. Zbieramy na uzupełnienie i SOR-u i innych oddziałów, także to te zakupy, które będą w szpitalu w Wejherowie, niedługo Państwu przedstawimy, ale każda złotówka jest wykorzystana dla pacjentów z powiatu wejherowskiego.

0: Mówi prezes szpitali pomorskich Dariusz Nałęcz. Środki zostaną przeznaczone na zakup aparatu ultrasonograficznego dla Zakładu Diagnostyki Obrazowej Wejherowskiego Szpitala.
1: Co roku, jak chyba wszystkie rady i wszystkie zarządy, staramy się wspierać nasz szpital i warto dbać o zdrowie naszych mieszkańców, o to, żeby czuli się bezpiecznie, dlatego przekazujemy co roku dofinansowania, to podziękowania dla Rady Powiatu Wejherowskiego, dla zarządu, że z reguły jednogłośnie przekazujemy te pieniądze szpitalowi.
0: Tłumaczy starosta wejherowski Marcin Kaczmarek. Aparat pozwoli na sprawniejsze wykonywanie badań i dokładniejsze obrazowanie, wspierając lekarzy w diagnostyce pacjentów. Jego wykorzystanie może również przyczynić się do skrócenia czasu oczekiwania na badania. Dotacja, jaką przekazał powiat dla wejherowskiego szpitala, to 50 tysięcy złotych. O przyszłości Słowińskiego Parku Narodowego, planowanych zmianach i inwestycjach rozmawiali dyrektor parku Łukasz Ciżmowski i wicewojewoda pomorski Emil Rojek. Spotkanie odbyło się 21 września. Wśród poruszonych tematów znalazły się także propozycje dotyczące rozwoju infrastruktury wokół Jeziora Łebsko. Rozmowy dotyczyły bieżących wyzwań związanych z funkcjonowaniem Słowińskiego Parku Narodowego oraz zmian, które zachodzą na jego terenie. Mówiono również o inwestycjach towarzyszących rozwojowi parku. Wicewojewoda Emil Rojek poinformował dodatkowo o rozmowach dotyczących możliwości uruchomienia żeglugi po Jeziorze Łebsko oraz rozwinięcia drogi rowerowej wzdłuż jego linii brzegowej. Słowiński Park Narodowy obejmuje m.in. obszar Jeziora Łebsko i jego otoczenie. Ewentualne przedsięwzięcia związane z żeglugą oraz rozbudową infrastruktury rowerowej wymagałyby uwzględnienia charakteru i zasad ochrony obowiązującej na terenie parku. Podczas spotkania rozmawiano również o inwestycjach związanych z funkcjonowaniem parku i jego dalszym rozwojem. W sobotę 26 września mieszkańcy Ustki będą mogli spotkać się podczas Dnia Sąsiada. Wydarzenie rozpocznie się o 16 na Orliku przy ulicy Armii Krajowej. W programie znalazły się atrakcje dla całych rodzin. Na najmłodszych czekać będą animacje i bezpłatne dmuchańca. Dla wszystkich uczestników przygotowany zostanie poczęstunek. O 17 rozpoczną się potyczki sąsiedzkie. Uczestnicy zmierzą się m.in. w rzucie do plecionki, w pościgu ze związanymi nogami i slalomie z kubkami wody na tacy. Zapisy do konkurencji ruszą pół godziny wcześniej w namiocie przy scenie. O 18 zaplanowano wielkie sąsiedzkie przeciąganie liny, a godzinę później quiz z podchwytliwymi pytaniami. Po wręczeniu nagród rozpocznie się część muzyczna. O 19.30 wystąpi Ewelina Bogucka, a od 20.30 do 22.30 potrwa sąsiedzka potańcówka z DJ-em. Organizatorzy zachęcają mieszkańców, aby przyszli całymi rodzinami i wykorzystali wydarzenie jako okazję do wspólnej zabawy oraz lepszego poznania swoich sąsiadów. Jutro wschód słońca będziemy mieli o godzinie 6.38. Mówię wam o tym, bo możecie tego nie zauważyć. Słońce będzie przez cały dzień prawie schowane za chmurami, a z tych chmur przelotne opady deszczu, nawet dość intensywne. Wiatr słaby i umiarkowany, no i temperatura też słaba i umiarkowana, jeśli tak szczerze mówić. 15 stopni będziemy mieli maks na termometrach w Dębkach, Władysławowie, Łebie-Ustce, 16 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Radzie, Rumi, Gnieminie, Luzinie, 17 w Słupsku, Lęborku, Kobylnicy.
2: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Sorda FM na bałtyckiej fali.
1: Norda Party. Norda Party.

0: Michał Jarosz, zapraszam na podsumowanie najważniejszych informacji, o których mówiliśmy w czasie minionej doby.
1: Polskie elektrownie jądrowe i konsorcjum Bechtel Westinghouse uzgodniły główne warunki handlowe umowy na budowę pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej. Daje to podstawę do dalszych uzgodnień dotyczących pozostałych warunków współpracy. Uzgodnione warunki handlowe obejmują główne kwestie komercyjne i prawne. Osiągnięcie porozumienia w tych obszarach nie oznacza finalizacji negocjacji, ale otwiera drogę do negocjowania kolejnych szczegółowych elementów umowy i załączników wynikających z dotychczasowych ustaleń. Obecnie na miejscu przyszłej budowy elektrowni jądrowej, która powstaje w gminie Choczewo, trwa drugi etap prac przygotowawczych, a także realizowane są pogłębione badania geologiczne. Polskie elektrownie jądrowe w marcu złożyły także wniosek o zezwolenie na budowę do Państwowej Agencji Atomistyki. Inwestor pracuje równolegle nad przygotowaniem dokumentacji do kolejnych decyzji, w tym pozwolenia na budowę, o które planuje zawnioskować w przyszłym roku. Policjanci puckiej drogówki zatrzymali do kontroli kierującego Audi, który przekroczył dozwoloną prędkość. Podczas sprawdzania jego danych funkcjonariusze ustalili, że 34-latek miał obowiązujący sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. Do kontroli doszło 20 września na ulicy Żardowieckiej w Pucku. Mężczyzna jechał z prędkością 73 km na godzinę w miejscu, gdzie obowiązywało ograniczenie do 50. Podczas sprawdzania kierowcy w policyjnych systemach mundurowi ustalili, że 34-latek nie powinien w ogóle prowadzić samochodu. Jak informuje aspirant Agnieszka Sylewska, oficer prasowy komendanta powiatowego policji w Pucku, kierujący był trzeźwy, a badanie nie wykazało obecności narkotyków w jego organizmie. Mężczyzna został zatrzymany i przewieziony do puckiej komendy. Usłyszał zarzut niestosowanie się do orzeczonego przez sąd zakazu prowadzenia pojazdów. 34-latek przyznał się do popełnienia przestępstwa. Uwaga, pasażerowie komunikacji zbiorowej. Pod koniec tego oraz na początku przyszłego miesiąca zmiany w kursowaniu PKS Gdynia pojawią się na kilku liniach. Od 28 września skorygowany zostanie rozkład jazdy linii 638. Kurs o 12.05 z przystanku Bojano Graniczna do przystanku Bojano Szkoła zostanie przyspieszony na 11.30. Uruchomiony zostanie kurs powrotny ze szkoły w Bojanie do przystanku Bojano Graniczna o 11.44. Z kolei od 1 października wprowadzone zostaną korekty do rozkładów jazdy linii 633, 675 oraz 697. Linia 633, mowa tutaj o kursie w dni nauki szkolnej o 12.46 z Jeleniej Huty przez Donimierz do Szemuda. Zostanie on wydłużony i zacznie z przystanku przy szkole w Szemudzie o 12.35. Linia 675, kursy w dni robocze od poniedziałku do piątku za wyjątkiem świąt o godzinie 14.25 z Wejherowa do Koleczkowa na całej trasie zostanie opóźniony o 5 minut. Z kolei w przypadku linii 697 kursy w dni nauki szkolnej o 6.45 z Choczewa zostanie opóźniony na 6.55. Kurs nie pojedzie przez Zwarcienko. W zamian przez Zwarcienko pojedzie kurs o 8.40 z Choczewa, który zostanie przyspieszony z godziny 8.45. Za nami 35. sesja Rady Miasta Gdyni. Samorządowcy w ławach zasiedli 23 września. W porządku obrad znalazły się uchwały dotyczące m.in. zmiany przedstawicieli Rady Miasta Gdyni w Radach Muzeum Emigracji, Muzeum Miasta Gdyni czy Zgromadzeniu Komunalnego Związku Gminy Dolina Redy i Chylonki. Odwołano kilku radnych. Upoważnienie radnego do udziału w negocjacjach poprzedzających zawarcie umowy urbanistycznej w procesach porządkowania zintegrowanych planów inwestycyjnych odwołano dla radnego Łukasza Piesiewicza, natomiast pozostawiono upoważnienie dla radnej Małgorzaty Wójcik. Zmieniono skład osobowy Rady Społecznej przy Miejskiej Stacji Pogotowie Ratunkowego SPZOZ w Gdyni. W miejsce radnego Łukasza Piesiewicza powołano radnego Łukasza Strzałkowskiego. Zmieniono również skład osobowy Rady Muzeum Emigracji. Podczas posiedzenia wysłuchano również sprawozdań z pracy Rady Dzielnicy Karwiny, które przedstawił przewodniczący Jacek Kwidziński, oraz Komisji Kultury, które przedstawiła przewodnicząca komisji radna Natalia Kłopotek-Główczewska. Poruszali tematy bezpieczeństwa, odpowiedzialności, prawa i przeciwdziałania przemocy. Szkoła podstawowa nr 1 w Bolszewie gościła sędzię Annę Marię Wesołowską. W Szkole Podstawowej nr 1 w Bolszewie odbył się dzień z profilaktyką organizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie.
2: Celem naszym jest edukacja prawna dzieci, młodzieży, rodziców, nauczycieli oraz wszystkich specjalistów, którzy pracują

0: na co dzień z dziećmi, również zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom oraz zapobieganie przestępczości nieletnich.
1: Mówi dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wejherowie Karolina Dębkowska. Gościem specjalnym była sędzia Anna Maria Wesołowska, która od wielu lat zajmuje się edukacją prawną dzieci i młodzieży.
2: Od 25 lat zajmuje się edukacją prawną młodzieży, obecnie również dzieciaków w przedszkolach, a ostatnio zajęłam się nawet edukacją wychowawców żłobkowych, dlatego że edukacja jest nadzieją. Jest nadzieją na to, że stworzymy lepszy świat. Człowiek, który wie, gdzie są granice między dobrem a złem, wygłupem a przestępstwem, żartem a wykroczeniem, żyje lepiej, tworzy bezpieczne otoczenie. I ta wiedza jest potrzebna i dzieciom, i rodzicom, czyli jak ja to mówię, od przedszkola do pola, czyli po seniorów.
1: Opowiada Anna Maria Wesołowska. Podczas spotkań poruszone były trudne, ale ważne tematy związane z sytuacjami, z którymi dzieci i młodzież mogą spotykać się na co dzień. W spotkaniu wziął udział ponad 700 uczniów z gminy Wejherowo oraz około 100 uczestników z bloku przeznaczonego dla specjalistów. Rusza rozbudowa drogi powiatowej na odcinku Wyszecin-Rosochy. Rozbudowa dotyczy ponad 2,5-kilometrowego odcinka. Podpisanie umowy z wykonawcą inwestycji odbyło się w Wejherowskim Starostwie.
3: Droga posiada liczne nierówności. Jest też wąska, w bliskiej skrajni stoją drzewa, które stanowią też niebezpieczeństwo, więc wszyscy czekamy na ten remont i jest to bardzo dobra wiadomość dla mieszkańców gminy Linia, ale i nie tylko. Dla tych, którzy również tą drogą podróżują, poprawi się bezpieczeństwo i komfort jazdy.
1: Mówi wójt gminy Linia Tadeusz Lejn. Rozbudowa drogi będzie wiązała się z chwilowymi utrudnieniami.
4: Droga będzie zrealizowana do świąt Bożego Narodzenia. W związku z tym przewidywane są pewne utrudnienia zamknięcia tej drogi na odcinkach od Wyszecina do Rosoch. To będzie pierwszy odcinek realizowany i droga w trakcie przebudowy będzie wyłączona z ruchu. I drugi odcinek od Ronda Rosochy do Zemblewskiego Młynu również będzie na czas realizacji przebudowy tej drogi zamknięty ruch dla samochodów.
1: Tłumaczy wicestarosta wejherowski Witold Reclaw. Droga od Wyszecina do Ronda w Rosochach zostanie zamknięta już w najbliższy piątek 25 września. Objazdy zostały już wyznaczone. Z Rosoch pojedziemy w kierunku Robakowa i Luzina, a następnie w kierunku Wyszecina. Łączny koszt inwestycji to ponad 9 milionów złotych.
5: Tomasz Smuga, zapraszam na sportowe podsumowanie dnia w Radiu Nord FM. Tytani Wejherowa wygrali finał Wojewódzkiego Pucharu Polski. We wczorajszym meczu przed własną publicznością pokonali OX System KPR Żukowo. Pierwszą połowę Wejherowianie wygrali różnicą 6 bramek. Po zmianie strony szczypiorniści z Żukowa próbowali przechylić szalę zwycięstwa na swoją stronę. Zmniejszyli straty, ale Tytani nie oddali im już zwycięstwa. Ostatecznie podopieczni trenera Roberta Wissona wygrali 37-34. Nasi zawodnicy zostawili na parkiecie mnóstwo serca, pokazując ogromny charakter i skuteczność. Dzięki tej wygranej meldujemy się w ogólnopolskim szczeblu rozgrywek o Puchar Polski, napisał po meczu wejherowski klub. Najskuteczniejszymi zawodnikami tytanów w finałowym meczu byli Przemysław Warbiar z 10 bramkami i Jan Gromowski, autor 6 trafień. Z piłki ręcznej przechodzimy do tenisa stołowego. Adam Dorsz z Poltarek z Pogoni Lęborg po pierwszych dwóch kolejkach pierwszej ligi mężczyzn jest jednym z najskuteczniejszych zawodników rozgrywek. 30-letni Dorsz na 4 pojedynki wygrał 3 z nich. Skuteczniejszy był tylko Alan Kulczycki z Gorzowi Gorzów Wielkopolski, który może pochwalić się 100% skutecznością. Wygrał wszystkie 4 pojedynki. Przypomnijmy, że w pierwszej kolejce lęborski zespół pokonał Griffin Spin Szczecin 7-3, a w drugim musiał uznać wyższość Gorzowi Gorzów Wielkopolski, przegrywając 3-7. Zmieniamy dyscyplinę. Garmin Ultra Race 2026 zakończy się w Gdańsku, a tegoroczny finał będzie wyjątkowo rozbudowany. 4 i 5 grudnia zawodnicy rywalizować będą na trasach Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. W programie znalazło się 5 dystansów, w tym najdłuższy liczący 101 km. Gdańska edycja tradycyjnie odbędzie się w grudniu i będzie miała mikołajkowy charakter. Tym razem rywalizacja zostanie podzielona na 2 dni. W piątek 4 grudnia zawodnicy wystartują w nocnym biegu na dystansie 6 km. Dzień później w sobotę odbędą się biegi na 12, 27, 53 i 101 km. Najdłuższa trasa będzie miała około 1800 metrów przewyższenia. Uczestnicy zmierzą się z leśnymi ścieżkami Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego pod biegami i zbiegami. Organizatorzy przygotowali również specjalne medale dla finisherów nawiązujące do haseł Król Gór i Królowa Gór. Szczególny będzie medal za ukończenie najdłuższego dystansu. Będzie miał 101 mm, czyli dokładnie tyle, ile kilometrów liczy trasa. Po zakończeniu rywalizacji na uczestników czekać będą również świąteczne atrakcje, m.in. dekoracje, muzyka, święty Mikołaj na mecie, ognisko i świąteczny namiot. Garmin Ultra Race Gdańsk 2026 odmieni się 4 i 5 grudnia. Finał cyklu będzie więc dwudniowym wydarzeniem po

0: przez którego na trasach Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego będzie można rywalizować zarówno na krótkim, nocnym dystansie, jak i w biegu na ponad 100 km. Wieczoraj rozegrano mecze trzeciej rundy Pomorskiego Pucharu Polski w gdańskiej grupie. Z lokalnych zespołów Gryf Wejherowo pokonał na wyjeździe AP GKS 2 Kowale 5-0, a Gryf 2 Wejherowo przegrał z Orlen Tamierda 6-9. Awans wywalczyły także zespoły z Bolszewa i Władysławowa. AP Kaszuben Bolszewo pokonał Zatokę 95:3, natomiast MKS 2 Władysławowo zwyciężył Pomorzeń na Gdyniach 5-4 po dogrywce. MKS Władysławowo wygrał ze Stolem 2 Gimno 6-2. Wysokie zwycięstwo niosły również Stolem Gimno, który pokonał Ogniwo Sobot 8-0 oraz Latarni Koczewo, wygrywając z Dragonem Bojano 2-1. W innych spotkaniach Stocznia z Gdańsk wygrał z Orłem Sopkowy 6-0, LKP Nowa Karczma przegrał z Kolejarzem Chojnice 0-5, a Jagóra Gdańsk wygrał z KKS Koleczkowo 5-0. Podał też kilka dwucyfrowych wyników. Kaszubia Kościerzyna rozbiła Kolejarza 2 Chojnice 11-1. Taki sam wynik padł w meczu Bałtyku Gdynia z GTS Pruszcz Gdański. Zwyciężył gdyński zespół. Natomiast najwięcej, bo 15 goli padło w spotkaniu Amatora 2 Kiopino z Orłem Trąbki Wielkie. Orzew wygrał aż 12-3. W kolejnej runie zobaczymy więc m.in. Gryfa Wejherowo, Latarni Kachoczewo, AP Kaszuben Bolszewo, MKS Władysławowo oraz Stolema Gniewino. Przynajmniej jeszcze jeden mecz tej rundy. 30 września Sztorm Kosakowo podejmie Sokół Bożepole Wielkie. Pozostajemy na Zielonej Murawie. Mecz Bieżycy Pelpin z Sokołem Bożepole Wielkie otworzy 9 kolejkę w Pomorskiej 4 lidze. Spotkanie odbędzie się jutro o godzinie 17. Sokół i Bieżyce nie mają ze sobą udanej poprzedniej kolejki. Zespół z gminy Łęczyce przegrał w minionym weekend z KP Storga Gdański, a Bieżyca uległa Czarnym Pruszcz Gdański. Sokół dotychczas zdobył 11 punktów i pracuje się na 9 pozycji w tabeli. Bieżyca ma 3 oczka mniej i jest na 12 miejscu. To będzie jedyny mecz tej kolejki rozgrany w piątek. Większość spotkań będzie się w sobotę 26 września. Wśród nich między innymi Pogoń Lęborg o punkty powalczy z Arką Wagdynia. Rywalizacja zapowiada się jako jedna z ciekawszych tej kolejki. Oba zespoły są w czołówce tabeli. Pogoń na 5, a rezerwy Arki zasiadają na fotelu wicelidera. Mecz w Lęborku rozpocznie się o godzinie 11. O tej samej godzinie sędzia do gry zaprosi piłkarzy Stolemu Gniewno i Raduni Stężyca. Na papierze faworytem jest zespół ze Stężycy. Radunia wygrała do tej pory 4 mecze, 2 zremisowała i 2 przegrała. Z kolei Stolem uniósł tylko jedno zwycięstwo i poniósł aż 7 porażek. W najbliższej kolejce dwa Gryfy zagrają na wyjazdach. Ten Wejherowski w Dzierżgoniu zmierzy się z miejscowym Powiślem. Przypomnijmy, że Wejherowianie są obecnie jednym z 3 zespołów w lidze, który nie poniósł żadnej porażki. Powiśle już 4-krotnie schodziło z murawy boiska na tarczy. Mecz Powiśla z Gryfem rozpocznie się o godzinie 16. W sobotę zagra też Słupski Gryf. Na wyjeździe zmierzy się ze Spartą z Sewice. Słupszczaną jeszcze w tym sezonie nie udało się wywieźć kompletu punktów z terenu rywala. 3 wyjazdowe mecze z ich udziałem zakończyły się remisami. Być może tym razem będzie inaczej, bo Sparta to ostatni zespół tabeli, który jeszcze nie zdobył ani jednego punktu w bieżącym sezonie. Spotkanie Sparty z Gryfem rozpocznie się o godzinie 16. W sobotę 26 września w Fabryce Kultury w Redzie odbędzie się wielka prezentacja UKS 1 Reda. Początek wydarzenia o godzinie 12. Podczas spotkania klub przedstawi swoją działalność, dotychczasowe osiągnięcia oraz plany na najbliższy sezon. Jednym z najważniejszych punktów będzie oficjalna prezentacja zespołu siatkarskiego UKS 1 Reda, która rywalizować będzie w drugiej lidze. Kibice będą mogli poznać zawodników oraz sztab szkoleniowy drużyny. Zaprezentowane zostaną również pozostałe obszary działalności klubu, w tym lekkoatletyka, siatkówka oraz szkolenie dzieci i młodzieży. Wydarzenie będzie także okazją do przedstawienia partnerów, sponsorów i osób zaangażowanych w rozwój UKS 1 Reda. Wielka prezentacja rozpocznie się w sobotę o godzinie 12 w Fabryce Kultury przy ulicy Łąkowej 59A. Organizatorzy zapraszają mieszkańców Redy, kibiców i rodziny zawodników. Zmieniamy dyscyplinę. Miłośnicy tenisa stołowego z powiatu lęborskiego mogą szykować się na kolejną dawkę sportowej rywalizacji. W Nowej Wsi Lęborskiej odbędzie się jesienna część cyklu turniejów dla dzieci i młodzieży. Zawody organizują GKS Tęcza, Nowa Wieś Lęborska, Starostwo Powiatowe w Lęborku, Gmina Nowa Wieś Lęborska oraz Miejscowa Szkoła Podstawowa. Turnieje zaplanowano na 30 września, 28 października, 25 listopada oraz 9 grudnia. Zgłoszenia będą przyjmowane od godziny 16:30 w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej przy ulicy Polnej 9A. Rywalizacja będzie prowadzona w 4 kategoriach. Osobno dla dziewcząt i chłopców starszych, czyli roczników 2008-2012 oraz młodszych urodzonych w 2013 roku i później. Jesienna rywalizacja to druga część całego cyklu. 4 turnieje rozegrano już wiosną, a o końcowej klasyfikacji zdecyduje suma punktów zdobytych we wszystkich 8 zawodach. Na najlepszych czekają medale, dyplomy i nagrody rzeczowe. Energa Trzew Sopot wzmacnia sztab szkoleniowy przed sezonem 2026-2027. Do zespołu dołączy Jakub Benarski, który obejmie nową w klubie funkcję skauta. 29-latek wcześniej był związany z koszykówką młodzieżową Polpak u świecie. Po zakończeniu gry skupił się na edukacji i kończył podyplomowe studia na kierunku analityk gry sportowej. Do pracy w koszykówce wrócił w sezonie 2023-2024, kiedy odbył staż przy ekstraklasowej drużynie z Torunia, zajmując się m.in. przygotowaniem materiału wideo. Później rozpoczął pracę w młodzieżowych zespołach Energii Trzew Sopot. W lipcu tego roku Benarski ukończył również profesjonalny kurs skautingu koszykarskiego organizowany przez Fundację Next Draft. Teraz zdobyte doświadczenie będzie wykorzystywał w pracy ze sztabem pierwszego zespołu Energii Trzew Sopot.
1: Norda FM. na Bałtyckiej Fali.